0: mieście Kościańskim w Wielkopolskim. Jak informowaliśmy w Faktach, po 23 ogień pojawił się w jednej z hal zakładu.
1: Po przyjeździe na miejsce pierwszych zastępów przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pożarem objęta jest hala produkcyjna, w której znajdowały się maszyny, drewno i gotowe wyroby. Pożarem objęta była ta hala w całości już. W momencie przybycia pierwszych zastępów w pierwszej kolejności podano prądy w obronie sąsiedniej hali, które były zagrożone. W miarę przybywania kolejnych zastępów podawano prądy wody w natarciu na palącą się halę i też w obronie na sąsiednie, żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia. To nam się udało, że ten ogień się nie rozprzestrzenił, jest tylko objęta hala, która była pierwotnie.
0: Przekazał RMF FM młodszy kapitan Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie. W tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Strażacy apelują jednak do mieszkańców okolicznych domów o pozostanie w nich i nie otwieranie okien. Akcja gaszenia pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Uwaga kierowcy na S7 w Mazowieckiem. Na odcinku między Grójcem i Radomiem dwie osobówki zderzyły się z łosiem. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko lewym pasem. Jedźcie ostrożnie. W Kalwarii Zebrzydowskiej doszło do aktu wandalizmu. Na kilku kaplicach na dróżkach umieszczono bluźniercze, satanistyczne napisy. Zniszczenia odkryto w sobotę po południu. Jak poinformował rzecznik sanktuarium, sprawą zajmuje się policja. Opiekujący się miejscem zakonnicy z zakonu braci mniejszych podkreślili w oświadczeniu, że to atak na wspólną historię i wartości. Sanktuarium, wpisane na listę UNESCO, jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Powstało na początku XVII wieku. Duchowni apelują do wiernych i mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań.
2: Fakty na majówkę.
0: Majówkowe grille z roku na rok zmieniają swoje oblicze. Widzimy więcej warzyw. Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza. Można postawić na połączenie mięsno-warzywne. Jak to zrobić? Radzi Fox, twórca kulinarny.
3: Polecam dobrze przyprawić paprykę, cebulę, właśnie z pieczarkami, dodać kurczaka i zrobić na przykład fajitas meksykańskie, które podamy na tortilli. I tutaj grunt to dobrze przyprawić warzywa i dać naprawdę duży ogień i grillować krócej, żeby zachowały teksturę i chrupkość. I ogólnie do wszystkich warzyw prawie się to tyczy, czyli duży ogień i pozwalamy wtedy tym warzywom zostać w jakiejś tam w środku formie i teksturze, nie rozgotowując ich całkowicie.
0: Cała rozmowa Tomasza Weryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl. Polska oferuje wiele tras idealnych na weekendowe wypady rowerowe. Od spokojnych przejażdżek po wymagające wyzwania. Wiele z nich znajdziecie w Małopolsce. Tuż u początku nowego sezonu dla miłośników dwóch kółek o propozycji w tej części Polski z Magdaleną Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego rozmawiał Paweł Konieczny.
4: Velomałopolska to jeden z największych projektów rowerowych w Polsce, który praktycznie zmienia to, w jaki sposób podróżują ludzie, którzy przyjeżdżają właśnie do Małopolski. Jak podróżują po regionie. To nie jest taka pojedyncza ścieżka, czy lokalna trasa, ale cała sieć tras rowerowych, która docelowo przekroczy 1000 kilometrów. Już dziś rowerzyści mogą jeździć po 700 kilometrach gotowych, oznakowanych i bezpiecznych odcinków, które łączą najważniejsze miejsca regionu. Od Krakowa, ale też przez Doliny Rzek, aż po Podhale i Beskid Sądecki.
5: Co wyróżnia Velomałopolskę?
4: No przede wszystkim standard infrastruktury. Zdecydowana większość tras jest odseparowana od ruchu samochodowego, prowadzi po asfaltowych drogach, ale też po wałach przeciwpowodziowych albo takich spokojnych drogach lokalnych. Dzięki temu mogą z niej korzystać wszyscy, od doświadczonych rowerzystów, ale także rodziny z dziećmi czy osoby starsze. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę, także na tę trasę mogą wyjechać. Sieć tras Velomałopolska w połączeniu z lokalnymi trasami daje łącznie ponad 1000 kilometrów bardzo dobrej infrastruktury i to daje ogromną możliwość i elastyczność w podróżowaniu. Można zaplanować i krótką, kilkunastokilometrową wycieczkę, ale też kilkudniową wyprawę. Co ważne, nie trzeba od razu mieć ambitnych planów. W Małopolsce można po prostu wsiąść na rower i jechać, zatrzymać się tam, gdzie chcemy, na przykład napić się dobrej kawy, czy zjeść coś pysznego, zrobić zdjęcie, czy zwiedzić zamek, koło którego na przykład będziemy przejeżdżać.
5: to przejdźmy w takim razie już do tych tras. Jakie są te najważniejsze trasy sieci i czym się od siebie różnią?
4: Welo Małopolska opiera się na kilku głównych trasach. One różnią się od siebie zarówno charakterem, ale też krajobrazem i poziomem trudności. Dzięki temu też każdy może znaleźć coś dla siebie. Projekt wciąż się rozbudowuje. Na przykład Wiślana Trasa Rowerowa czy Welo Metropolis to są trasy, które są już prawie w 100% gotowe. Tak samo Welo Dunajec czy Welo Natura. Wszystko oczywiście zależy od tego, czego szukamy. Wiślana Trasa Rowerowa to propozycja dla osób, które szukają spokojnej jazdy po płaskim. Oczywiście zależy od tego, czego szukamy. Wiślana Trasa Rowerowa to propozycja dla osób, które szukają spokojnej jazdy po płaskim.

0: Podróżując nim można zobaczyć przepiękną panoramę Tatr, przejechać wzdłuż bajecznego jeziora Czorsztyńskiego, a tam zrobić sobie na przykład dłuższy postój, a potem pojechać przez Pieniny dalej w kierunku Nowego Sącza do Tarnowa i w kierunku Wisły. Tylko tutaj pamiętajmy, że odcinek między Nowym Sączem a Tarnowem nie jest jeszcze w pełni gotowy. Fragment biegnie drogami publicznymi z dość dużymi przewyższeniami, ale na to też jest sposób. Możemy na przykład ten odcinek przejechać w komfortowy sposób pociągiem i później wrócić na trasę. Dzieciaki z pewnością się ucieszą z takiego urozmaicenia wycieczki. Kolejną ciekawą propozycją jest trasa Velo Natura, która prowadzi przez bardzo spokojne, naturalne tereny, głównie doliny rzek i uzdrowiska, takie jak Krynica czy Muszyna. Od Starego Sącza do Tarnowa przebiega tym samym śladem co Velo Dunajec, a potem aż do Krakowa biegnie tym samym śladem co Eurovelo i Velo Metropolis. Do tego dochodzą odcinki, lokalne hity, tak jak Velo Skawa czy Velo Czorsztyn, a także Velo Pustynia, które rozszerzają ofertę, pozwalają tworzyć własne, dostosowane do potrzeb trasy.
1: No to teraz przejdźmy do tych, którzy lubią sporo pozwiedzać, jeśli chodzi o zabytki, jeśli chodzi o miasta i do takich osób należy, no to co byś poleciła dla takich miłośników? No,
0: im z pewnością przypadnie do gustu trasa Velo Metropolis, która łączy duże miasta, Oświęcim, Kraków i Tarnów i daje możliwości odkrywania zabytków i miejskiej infrastruktury i jeżdżenia nie tylko po trasach rowerowych Velo Małopolskie, ale też po tych mniejszych trasach w miastach.
1: Rozpoczynamy miesiąc maj, trzeba sobie jeszcze go ładnie zaplanować, to jak tę trasę rowerową sobie zaplanować?
0: Planowanie wycieczki rowerowej na pewno trzeba zacząć od odpowiedzi na pytanie, co chcemy zobaczyć, ile mamy na to czasu, jakie mamy umiejętności i możliwości fizyczne, bo ta kondycja też jest oczywiście bardzo ważna. To podstawa, bo Małopolska daje ogromny wybór tras i tych krótkich, ale też tych tras wielodniowych. Jeśli planujemy jednodniowy wypad, myślę, że warto wybrać taką trasę w przedziale 20, 30, 40 kilometrów. To dystans, który pozwoli nam spokojnie przejechać trasę, robić przerwy, zwiedzać, smakować, cieszyć się nią. W tym przypadku świetnie sprawdzą się odcinki wzdłuż Wisły, kanału Łączany, ale też pętla wokół jeziora Czorsztyńskiego. Kolejnym ważnym krokiem jest wybór punktu startowego. Pamiętajmy, że nie wszystkie wycieczki muszą się zaczynać spod domu. Oczywiście można je i tak zaplanować, ale ja polecam wybrać się w miejsce dobrze skomunikowane, takie jak na przykład Kraków, Nowy Targ czy Tarnów, albo takie, gdzie łatwo dojechać pociągiem i wrócić na przykład do innego miejsca. Warto też sprawdzić nawierzchnię trasy. W przypadku Małopolski trasy przeważnie są asfaltowe, jednak zdarzają się też odcinki szutrowe, szczególnie w lasach czy dolinach rzek. Sprawdźmy, czy rower, którym jedziemy, da radę po prostu w trudniejszym terenie. I na koniec jest też super ważna logistyka. No, trzeba zabrać ze sobą na pewno wodę, zaplanować postój na jedzenie i odpoczynek. Pomocne są tu na pewno miejsca odpoczynku rowerzystów, czy miejsca przyjazne rowerzystom. Ale na trasie, jeśli planujemy kilkudniową, są też miejsca przyjazne rowerzystom, czyli takie obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne. Pamiętajmy, że dobrze zaplanowana wycieczka to taka, która zostawia zapas energii na powrót, no i oczywiście chęć, by znowu wsiąść na rower i jechać dalej.
1: Czy rzeczywiście można odstawić samochód i zwiedzić Małopolskę bez samochodu, rowerem?
0: Tak, zdecydowanie tak. To jest przewaga Małopolski jako regionu. Ten system tras Velo Małopolska jest dobrze rozwiązany i skomunikowany z transportem publicznym, szczególnie z koleją, a to oznacza właśnie, że nie trzeba organizować wycieczki w formie pętli i wracać w to samo miejsce. Można zaplanować przejazd z jednego punktu do drugiego i wrócić na przykład pociągiem. Najważniejsze miasta pełnią tutaj funkcję węzłów przesiadkowych. To Kraków, Zakopane, Nowy Targ, ale także Tarnów czy Oświęcim. Dojedziemy do nich zarówno pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi. Dzięki temu, nawet jeśli nie mamy samochodu albo bagażnika rowerowego, to możemy przejechać z różnych części Polski czy Małopolski i po prostu od razu wsiąść na rower.
1: To podajmy w takim razie kilka takich przykładów wycieczek łączonych.
0: Dla przykładu, do Zakopanego można dojechać bezpośrednio z wielu dużych miast, potem ruszyć na Velo Dunajec. Nowy Targ to też świetny punkt startowy dla wspomnianej trasy Velo Dunajec, ale także bajecznego szlaku wokół Tatr. Z kolei z Krakowa, z serca regionu, można wyjechać właściwie praktycznie wszędzie, w każdym kierunku i dotrzeć pociągiem i z powrotem tutaj wrócić. Ważne, żebyśmy w takim wypadku wcześniej zaplanowali sobie, że chcemy jechać pociągiem, bo na przykład w majówkę pociągi mogą być mocno wypełnione, a przestrzeń dla rowerów jest ograniczona, więc kupmy po prostu wcześniej bilet.
1: Nie każdy zna

0: zespołem Majką, Jackiem Morajko. Nie każdy był na Igrzyskach Olimpijskich, nie potrafi tak szybko jeździć na rowerze. Czy jeśli chce tak na spokojnie zacząć, to od czego?
1: Dla osób początkujących kluczowe są trzy rzeczy, czyli bezpieczeństwo, brak ruchu samochodowego, no i przewidywalna nawierzchnia. W Małopolsce jest sporo tras, które spełnią te warunki, są świetne właśnie na początek sezonu. Pierwszym takim przykładem jest Wiślana Trasa Rowerowa od Krakowa do Tyńca. W obie strony trasa liczy 26 kilometrów. To taki klasyk. Pokazuje on oczywiście potencjał regionu. Trasa jest niemal w całości odseparowana od ruchu, płaska, bardzo komfortowa. Dzieciaki też spokojnie dadzą radę. Do tego droga dla rowerów znajduje się po obu stronach Wisły, więc widoki też są świetne. Można na przykład jechać jednym brzegiem, wracać drugim. Drugą propozycją jest Welokrynica. To około 13 kilometrów w jedną stronę między Krynicą a Muszyną. Króciutka, spokojna trasa wzdłuż rzeki, więc taka przepiękna widokowo też. Idealna na pierwsze kilometry, na rozruszanie po zimie. Trzecią opcją jest Welopustynia. Pętla wokół Pustyni Błędowskiej. Są różne warianty tej trasy, od 16 do 20 kilometrów łatwej, bardzo urozmaiconej trasy, wyjątkowe krajobrazy, trochę przez las, trochę właśnie wokół pustyni. Dla rodzin świetna jest także trasa wokół Jeziora Czorsztyńskiego, tak zwana Weloczorsztyn. Cała pętla liczy 40 kilometrów, ale ta, która najczęściej jest wybierana, to 30 kilometrów. Trasa jest nie do końca łatwa, pamiętajmy o tym, bo znajduje się na niej kilka podjazdów. Ale mimo wszystko nawet z dzieciakami warto się tam wybrać. Dla urozmaicenia warto rozważyć przeprawę statkiem lub gondolą po jeziorze. Unikniemy wtedy najbardziej stromego z podjazdów. Myślę, że najważniejsze przy wyborze trasy jest to, żeby nie zaczynać od zbyt długiego dystansu. Lepiej zrobić krótszą trasę, mieć niedosyt, niż zmęczyć się już na starcie sezonu i potem nie chcieć patrzeć na rower.
2: Radziła Magdalena Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Rozmawiał z nią nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Wracamy do tematu wypraw rowerowych. Nie każdy ma czas na kilkudniową wycieczkę, ale co powiecie na weekend na rowerze? To już brzmi bardziej realnie. Polska jest pełna tras, które idealnie wręcz nadają się na jeden albo dwa dni jazdy i to w różnych klimatach. Od gór po morze. Moim gościem jest Alicja Cieluch, autorka książki Polska rowerem, z którą spróbujemy stworzyć taki rowerowy przewodnik na weekend. Gdyby miała pani polecić jedną trasę na szybki weekendowy wypad, to która by to trasa była i dlaczego?
2: No nie da się. Ja wiem, że tutaj
1: tak
2: szukamy gotowych rozwiązań, ale niestety nie mogę wskoczyć z jedną konkretną trasą.
1: Nie ma pani swojej listy, tak?
2: Ja mam swoją listę, natomiast to są bardzo różne szlaki i też no nie chciałabym tutaj ograniczać nikogo, bo jeśli mówimy o jednym weekendzie, to rzeczywiście warto zwrócić uwagę na to, skąd ktoś jest, tak? I gdzie ma najbliżej dojechać.
1: Ale to już tego nie bierzmy pod uwagę.
2: Okay.
1: Myśli pani, że takim największym przebojem w Polsce, gdzie można mieć wszystko, nie wiem, i widoki, i doświadczenia, i rowerowo, sportowo jest to fajne miejsce, to co by było warte polecenia? Może rozszerzmy tę listę, powiedzmy, do trzech pozycji.
2: No ja na pierwszy raz na pewno zawsze polecam, jeśli ktoś w ogóle zaczyna przygodę z rowerem, to ten Veloczorsztyn, myślę, że jest taki najbardziej zachęcający dla początkujących, bo on rzeczywiście no, ma wszystko, tylko no, ważna uwaga tutaj, ten szlak jest już dosyć popularny, więc nie polecałabym udawać się na niego właśnie w takie jakieś gorące okresy typu majówka czy przedłużony weekend, bo on rzeczywiście bywa zatłuczony, szczególnie w wakacje, w takiej najbardziej największym sezonie. Natomiast no, też szlak, który jest fantastyczny i który jest dostępny dla każdego, to na przykład trasa wzdłuż Bałtyku i ona jest co prawda długa, bo to jest szlak, który prowadzi wzdłuż całej linii Morza Polskiego. Natomiast można sobie wybrać jakiś konkretny fragment, który jest fantastyczny i odbyć na przykład wycieczkę tylko jednego dnia przez 30-60 kilometrów w zależności od naszej kondycji. Ja często polecam Mierzeję Wiślaną. To jest jeden z najpiękniejszych w ogóle odcinków rowerowych w całym naszym kraju. Z takich innych rowerowych wyzwań dla kogoś, kto jest może bardziej zaawansowany, wymieniłabym szlak Orlich Gniazd, prowadzący z Częstochowy do Krakowa. To są już takie konkretniejsze przewyższenia. Natomiast no, jest to szlak bardzo turystyczny, widokowy, bo mamy okazję na jego trasie zwiedzić średniowieczne zamki, więc on jest naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny.
1: No właśnie, jeszcze historia i kultura. A coś dla osób, które wolą tak płasko i spokojnie?
2: Płasko i spokojnie. Myślę, że dobrym wyborem byłyby trasy wzdłuż rzek, na przykład jakieś odcinki może Wiślanej Trasy Rowerowej w Małopolskim, ewentualnie właśnie wspomniana wcześniej przeze mnie Mazurska Pętla Rowerowa. Tam są jakieś pagórki, natomiast one są dosyć delikatne, swobodne i rzeczywiście tam głównie panuje taki klimat sielskości, odpoczynku i rzeczywiście ta trasa nie jest wymagająca. Czy na przykład na sąsiadującej obok Warmii Łynostrada, też prowadząca wzdłuż takiej meandrującej rzeczki Łyny. Wspaniała trasa rowerowa.
1: A czy są u nas trasy, które szczególnie dobrze by się nadawały dla początkujących albo dla rodzin z dziećmi?
2: No to na pewno takie fragmenty, które są po prostu odseparowane od dróg publicznych, czyli rzeczywiście mamy do czynienia z takim szlakiem rowerowym, który prowadzi przez las, jest na przykład szutrową ścieżką, a niekoniecznie wzdłuż jakichś tam dróg publicznych, tak jak często się zdarza w przypadku Green Velo. Więc co możemy zaproponować? No możemy zaproponować i fragmenty tej mazurskiej pętli rowerowej i na przykład szlak Pomorza Zachodniego albo stary kolejowy szlak. W Opolskim jest też piękna pętelka dookoła Jeziora Turawskiego. To też jest fajna opcja dla osób początkujących.
1: A dla tych, którzy chcą więcej przygody i widoków, to co by pani polecała najmocniej?
2: Jedną z takich wycieczek, myślę, rodzinnych, ale też, która powinna zainteresować grupy przyjaciół, osoby, które w ogóle chcą troszkę zobaczyć też na trasie i troszkę pozwiedzać, może być żelazny szlak rowerowy na pograniczu czeskim, bo mamy tą okazję, żeby tam na chwilkę wyskoczyć do naszych południowych sąsiadów, napić się słynnej słodkiej kofoli na trasie i troszkę pozwiedzać. I to jest szlak, który prowadzi właśnie dawną nitką kolejową.
1: Mhm. Jeszcze na koniec, lepiej myśli pani planować takie wyjazdy spontanicznie, czy warto przygotować taką trasę sobie wcześniej?
2: Myślę, że jakiś element przygotowania musi mieć miejsce, żebyśmy wiedzieli w ogóle skąd ruszyć, jak długo zajmie nam dana trasa, natomiast na szczęście w zależności od potrzeb możemy sobie pozwolić na jakąś dozę spontaniczności, bo zarówno pozwala nam na to infrastruktura, czyli jakieś dostępne po drodze pensjonaty przy szlakach rowerowych, ale też mamy opcje dla tych, którzy na przykład bardziej chcą spędzić czas w naturze, czyli opcje kempingowe. Jest taka akcja Zanocuj w lesie, dzięki której możemy legalnie rozłożyć namiot na terenach leśnych, więc skusić się na taką formę wypoczynku. Więc no oczywiście ja zawsze zakładam, że troszkę się trzeba przygotować, ale jeśli ktoś nie lubi planować od A do Z, to jest też na to przestrzeń i możliwość jak najbardziej w Polsce, żeby troszeczkę zaszaleć i spontanicznie po prostu dać się ponieść tej przygodzie.
1: Czyli niezależnie od tego, czy ktoś chce się zmęczyć, czy po prostu odpocząć, opcji jest naprawdę sporo. Moim gościem jest Alicja Cieluch, autorka książki Polska rowerem. Wrócimy do tej rozmowy, zostańcie z nami.

0: Wracamy teraz do tematu rowerowych wypraw. Zanim wsiądziemy na rower i wyruszymy w trasę, dobrze przygotować nie tylko nasz pojazd, ale też samych siebie. Bo sezon rowerowy to nie tylko przyjemność, ale też bezpieczeństwo, no i komfort jazdy. Ze mną jest autorka książki Polska rowerem, Alicja Cieloch. Ponownie się słyszymy. Od czego zacząć przygotowanie do rowerowego sezonu? Najpierw rower, czy jednak zacząć od kondycji?
1: Ja myślę, że większość osób, jeśli w ogóle wraca do roweru po sezonie, no to wygrzebuje gdzieś ten rower z garażu albo z jakiejś komórki, więc myślę, że na początek warto w ogóle zobaczyć, w jakim ten rower jest w stanie, czyli przejrzeć, czy tam jakaś korozja się wydarzyła, czy wdała się rdza, czy łańcuch się w ogóle nadaje do jazdy, czyli przede wszystkim no najpierw ja bym zwróciła uwagę na serwis roweru, bo ta kondycja naprawdę, jeśli mamy okazję przejechać jakiś niewielki odcinek, to nie ma aż takiej jego znaczenia. Rower jest naprawdę takim przyjazną formą spędzania czasu, że nie trzeba wiele, żeby na niego wsiąść i sporo przejechać. Oczywiście jakieś ćwiczenia zaawansowane mogłyby się przydać na jakieś dalsze szlaki, natomiast no, najważniejsze jest to, żeby ten rower był sprawny i bezpieczny dla nas. I ja zawsze zwracam uwagę na to, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to raz rower, a dwa na głowę kask.
0: No właśnie. Ile pani ma w nogach tysięcy kilometrów? Tak się zastanawiam.
1: Nie liczyłam. Na pewno kilkadziesiąt tysięcy.
0: Zdarzyło się wywrócić?
1: Nieraz.
0: No właśnie. I wtedy się okazywało, że jednak kask jest niezbędny. Czasem tak bywa.
1: Tak, tak. Miałam taki jeden przypadek w Portugalii, kiedy rzeczywiście zderzyłam się z betonem przy niezbyt dużej prędkości, natomiast no, kask wystarczył, żeby mnie ochronić, bo rzeczywiście był stłuczony i musiałam go wymienić, dlatego podkreślam zawsze wagę tego kasku, bo gdyby to była moja głowa, no to nie wiem, czy dzisiaj byśmy tutaj rozmawiali.
0: No właśnie, ja mogę się podzielić podobnym doświadczeniem. Ja nieadekwatnie trochę do swojego wieku lubię jeździć po lesie, do góry i w dół. No i miałem 2 lata temu takie zdarzenie, po którym miałem małą operację nawet. No i wiem dobrze, że gdyby nie kask, to też byłoby troszkę inaczej ze mną. Zostawmy już te przykrości potencjalne na boku. Teraz mamy bardzo dużo wypożyczalni rowerów w takich miejscach, gdzie są te najbardziej atrakcyjne szlaki, to na pewno. Dla kogo wypożyczalnia, a dla kogo własny rower raczej?
1: No wypożyczalnia, na przykład ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, bo mimo to, że mam rower, bardzo często korzystam z usług wypożyczalni, bo czasami no, udajemy się gdzieś i nie spodziewamy się na przykład, że podczas naszych wakacji gdzieś będzie akurat jakiś ciekawy szlak rowerowy, a może się tak okazać i wtedy mamy tą możliwość, że wypożyczamy ten rower i to nie jest tak, że albo taki, więc myślę, że wypożyczalnie są naprawdę dla każdego, a jeszcze takim dużym plusem wypożyczalni jest to, że często mają w swojej ofercie rowery elektryczne, dzięki czemu osoby, które są naprawdę może niezaawansowane kondycyjnie, mają okazję trochę się wspomóc tym wspomaganiem rowerowym i po prostu ruszyć na jakiś szlak z takim większym komfortem, bo dzięki elektrykowi mniej się męczymy, możemy pokonać większy dystans, w większym komforcie, więc to jest na pewno duży plus.
0: A jak dobrać odpowiedni do naszych potrzeb rower, jeśli chodzi o wzrost, parametry, rodzaj itd.?
1: Ja zawsze powtarzam, że warto wsiąść w ogóle na jakikolwiek rower, żeby się sprawdzić, przejechać te nawet 3, 4, 5 symbolicznie kilometrów, czy to jest dla nas, czy nam się to spodoba, a myślę, że nie ma osoby, której by się to nie spodobało. I dalszym krokiem będzie dobranie odpowiedniego roweru, niekoniecznie takiego, który już mamy w garażu, bo może się okazać, że już z niego na przykład wyrośliśmy, bo warto wiedzieć, że rowery mają, tak jak na przykład t-shirty, rozmiary i są rowery w rozmiarze XS, M, L. I one są dobrane do naszego wzrostu, zasięgu ramion, więc jeśli szukamy profesjonalnej takiej maszyny, no to powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na nasz wzrost. Jeśli już bardzo jest taka nasza przygoda zaawansowana i chcemy dobrać coś idealnie pod dłuższą przygodę i chcemy, żeby ten komfort był bardzo, bardzo na wysokim poziomie, no to jest też usługa bike fittingu, czyli profesjonalne mierzenie właśnie naszych zasięgów, odległości i tak dalej do takiej totalnie sprecyzowanej maszyny dla nas. Natomiast no, oprócz tego mamy różne rodzaje rowerów. I to w dużej mierze zależy od tego, gdzie chcemy jeździć, jak długo, ile, z kim, bo jeśli potrzebujemy roweru tylko na nasze potrzeby miejskie, na przykład na dojazdy do pracy i czasami jakieś spontaniczne wycieczki, to wystarczy jakiś rower miejski, który jest wyposażony w jakiś koszyk na torebkę czy plecak, ewentualnie no, charakteryzuje się tym, że ta rama jest dosyć nisko, więc możemy nim komfortowo jeździć w codziennych ubraniach. Natomiast jeśli ktoś chce poruszać się troszkę szybciej po ścieżkach głównie wyasfaltowanych, no to dedykowanym rowerem dla takiej osoby jest na przykład rower szosowy, czyli z takimi cienkimi oponami. Jeśli ktoś woli szutry i jednak niesie go bardziej po lasach, no to będzie bardzo modny ostatnio gravel, rower szutrowy, który troszeczkę od szosy różni się tym, że ma inną geometrię, ma szersze opony, właśnie dostosowane do troszkę cięższego terenu. No a tutaj widzę, rozmawiam z zapaleńcem, jeśli ktoś bardzo lubi jeździć po górach, no to są dedykowane do tego rowery MTB, czyli takie właśnie dedykowane do górskich ścieżek, do podjazdów, zjazdów z porządną amortyzacją, do takiej już poważnej rowerowej zabawy, gdzie nie chodzi koniecznie o ilość, o liczbę kilometrów, natomiast chodzi głównie o właśnie tą chyba adrenalinę, prawda, jeśli się nie mylę.
0: No tak, oprócz endorfin, które są zapewniane przez normalną jazdę, trochę adrenaliny do tego dochodzi. A jak przygotować się kondycyjnie, jeśli ktoś nie jeździł całą zimę? Trzeba czy niekoniecznie?
1: Jeśli ktoś nie jeździł całą zimę, to na pewno będzie boleśnie doświadczał tą pierwszą jazdę na rowerze, tak czy siak, choćby się nie wiadomo jak dobrze przygotował, bo jednak no, jazda po długim okresie w siodełku no, bywa bolesna, nawet jeśli to nie jest jakaś dłuższa przejażdżka. Natomiast, no tak jak w każdym sporcie, warto odbywać jakieś treningi siłowe, warto po prostu zadbać nad tym cardio i tak dalej, natomiast no, to są już takie rzeczy, które pomogą nam, trochę zwiększą nam komfort na tych dłuższych trasach, natomiast to nie jest tak, że jeśli nie mamy żadnego wyćwiczenia, to nie jesteśmy w stanie przejechać tym rowerem, tak? Natomiast na pewno no, ćwiczenia siłowe pomagają, żeby po prostu mniej jakichś takich bóli po dłuższej jeździe doświadczać. Na pewno rozciąganie. No, moją radą jest po prostu to, że rower to przede wszystkim ma być źródło przyjemności i nieważne jaki on jest, czy on rzeczywiście jest taki wyciągnięty z garażu, czy włożyliśmy w niego kilka pensji, czy jesteśmy zaawansowani, niezaawansowani, czy ruszamy z rodziną, czy odgrzebujemy ten rower po iluś latach. Warto po prostu na niego wsiąść i spróbować, bo to jest przede wszystkim bardzo ciekawy sposób na poznawanie świata, a w szczególności Polski, bo mimo, że mam już trochę takich miejsc, które są no, znane, oklepane troszeczkę gdzieś tam w przestrzeni tej turystycznej, w przewodnikach, to na rowerze Polskę zwiedza się zupełnie inaczej i można ją odkryć z innych stron. I właśnie tą perspektywę wspaniałą daje rowerowe siodełko. Nawet jeśli mówimy w kontekście swojego miasta, czy to jest Kraków, Warszawa, Olsztyn, z rowerowego siodełka możemy zobaczyć więcej, możemy dotrzeć do innych miejsc i naprawdę nie trzeba do tego być ani zaawansowanym siłaczem, ani nie trzeba mieć bardzo drogiego roweru, ani profesjonalnych ubrań, żeby po prostu czerpać z tej jazdy przyjemność.
0: No właśnie, chcecie poznać swoją okolicę, chcecie poznać świat, chcecie przede wszystkim zaznać szczęścia, to wsiadajcie na rower. Życzymy Pani wszystkim kondycji, bezpieczeństwa, pogody i wspaniałych przeżyć, no i cudownego zmęczenia. Alicja Cieloch, autorka książki Polska rowerem, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy. Czego się życzy rowerzystom?
1: Nie ma chyba czegoś takiego. Ja myślę, że po prostu do zobaczenia na rowerowej ścieżce i żeby po prostu była ta jazda bezpieczna.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: informacji w RMF FM.
1: Czas na prawdziwe szaleństwo. W Szczawnicy tysiące turystów przyjechało do Jaworek u wylotu słynnego wąwozu Homole, aby uczestniczyć w wiosennym redyku. Na miejscu jest też nasz reporter Maciej Pachicki, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry.
1: Redyk miał zacząć się od góralskiego SMS-a spod Homoli. To może na początek wytłumacz, co to takiego ten góralski SMS?
2: To znaczy, ja może zapytam tutaj fachowca, bo góralskie SMS-y wysyła się za pomocą takiego specjalnego instrumentu. Jak się ten instrument nazywa?
3: To jest góralsko trąbita. Jest to taki starodobny, góralski, autentyczny SMS.
2: No właśnie. Ile ona ma długości?
3: No, ze 2 metry.
2: No proszę, czyli taki SMS to daleko dociera.
3: Daleko.
2: A trudno się nauczyć na takiej trąbicie grać?
3: No teraz dość trudno. Dawni syczka, teraz syczka mają komputery, internety, komórki, a dawni górole się porozumiewali z jednego wierchu na drugi, mieli umówione znaki, sygnały, zwałowali się na jakie, na imprezy różne i tak o trąbita służyła, bo góry się wiążą od wieków z pasterstwem, z wyposem łowiec. Służyła do odstraszania wilków, od stad łowiec od kierdeli.
2: Czyli już wiecie co...
3: No jest to, żeby ten łowiesek i ziemioki gróle dotrwały, żeby to zaś pilnowali od jeleni, od dzików, co by nie zniszczyły.
2: No to już wiecie teraz, co to jest ten SMS, ale jeszcze musi pan coś dodać, tak?
3: Jeszcze się mogę pochwalić, bo te rozsyczka mają komputery, internety, komórki i takim SMS-em otwierowe w Wyższej Szkole Podhalańskiej w Nowym Targu konferencje zawsze.
2: No proszę, i tutaj za chwileczkę tego SMS-a też usłyszymy, ale z nami jest już baca Dariusz Rekowski. No właśnie, co tu się będzie działo?
4: No będzie wszystko, święcenie owiec, kadzenie, wygonienie do kosora, no i cała impreza.
2: No i potem wyruszacie na halę.
4: Tak, później na halę. Trzeba dalej dojść, wyroby robić.
2: I na hali co, pół roku?
4: Tak, tak.
2: Czyli to wielkie święto.
4: No dzisiaj tak. Takie troszkę jest taki smutniejszy ten redyk wiosenny, no bo jeszcze tyle roboty jest przed nami, a jesienny to już my sobie tak po robocie, nie? To już można poimprezować, pobawić.
2: Ale tak czy tak będziecie śpiewać, cieszyć się?
4: No musimy. No nie właśnie. Wolno się załamywać, trzeba iść dalej do przodu. Jak było? Pogoda, mamy piękno, trochę sucho, no ale damy radę.
2: No to jak widać, górale są przygotowani, czekamy tylko na owce i zaczyna się ten wiosenny redyk, który rozpoczyna półroczny sezon wypasłowiec.
1: Maciej Pachicki prosto z Jaworek o wiosennym redyku, który stał się bardzo popularnym produktem turystycznym. Dziękujemy bardzo.
0: Radio RMF 20.

0: ostatnie sekundy i na zegarach w całej Polsce zobaczymy trzecią, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Wycofamy znacznie więcej niż 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Taką informację przed wylotem do Miami przekazał dziennikarzom Donald Trump. Potem betonowe jeże i inne elementy budowanej tarczy wschód. Nasz reporter oglądał to z bliska. Będziemy też w Świnoujściu. W faktach sprawdzaliśmy, jak długi majowy weekend spędzają tam turyści. Donald Trump powiedział w sobotę, że zamierza zmniejszyć liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy liczbę żołnierzy i to o dużo więcej niż 5 tysięcy, powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska amerykańskie z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. Przypomnijmy, Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec zostanie wycofanych. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Trump mówił wcześniej, że prawdopodobnie z podobnych powodów wycofa też amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii. A ruch Pentagonu nie jest zagrożeniem dla NATO, mówił w rozmowie z RMF FM generał Mieczysław Bieniek. Były zastępca dowódcy strategicznego NATO w ten sposób skomentował decyzję o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
1: Relokacja i ich przesunięcie to nie znaczy, że oni nie są w stanie, oni nie będą w ogóle na miejscu. Armia Stanów Zjednoczonych zachowuje wysoki stopień mobilności. Relokacja ma nastąpić w ciągu 6-12 miesięcy, to wiele rzeczy się może zmienić. To było planowane już chyba od roku.
0: Zdaniem generała nie należy się także spodziewać decyzji o zmniejszeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Jeśli dojdzie do ataku na granicy, pojawią się pola minowe, mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej budującej umocnienia na granicy z obwodem królewieckim. Tworzona tam zapora składa się z rowu przeciwciałgowego, dwóch rzędów betonowych zapór, tak zwanych jeży i miejsca do ustawienia min.
2: Tutaj pomiędzy jeżami również jest miejsce, które jest przeznaczone w przypadku konfliktu zbrojnego do zaminowania, czyli...
3: To jest około 100 metrów wolnej przestrzeni między kolejnym rzędem potrójnym jeży.
2: Dokładnie, czyli najpierw jest jeszcze rów przeciwczołgowy, później te jeże, później miejsce na potencjalne pole minowe i kolejne jeże.
3: Stoimy na tym pasie, który ewentualnie miałby być zaminowany. W jaki sposób to minowanie, jeżeli byłaby taka potrzeba, by przebiegało?
2: Tak, jeśli by była taka potrzeba, tutaj inżynierowie wykorzystują właśnie sprzęt wojskowy do zaminowania tego. Jesteśmy do tego przeszkoleni odpowiednio. Wykorzystujemy do tego pojazdy wojskowe Baobab, które w kilkadziesiąt minut potrafią wystrzelić te miny, które w związku z wypowiedzeniem konwencji ottawskiej możemy właśnie użyć.
0: W okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskim, gdzie trwa budowa, był reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Fakty z Dolnego Śląska.
0: Południowy Wrocław szykuje się na poważne utrudnienia drogowe. Za tydzień rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Gazowej i Karwińskiej na Brochowie. Kierowcy muszą przygotować się na duże zmiany w organizacji ruchu. Pierwsze z nich zostały wprowadzone wczoraj. Jakie dokładnie są to zmiany, wyjaśni nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Ulicą Koreańską, Ziemniaczaną i Boiskową pojedziemy już tylko w jednym kierunku. To zła wiadomość dla mieszkańców chociażby Iwin czy Żernik Wrocław, którzy korzystali z tych osiedlowych dróg, aby ominąć zakorkowane Jagodno. Ale to dopiero przedsmak tego, co będzie się działo za tydzień. Wtedy ruszy remont wiaduktów przy ulicy Gazowej i Karwińskiej i ta część Brochowa będzie całkowicie nieprzejezdna. Jedyną alternatywą na wyjazd z miasta będzie ulica Opolska i Bufurowa, które są nawet bez wspomnianych prac bardzo przeciążone.
0: A z Dolnego Śląska przenosimy się teraz nad morze. Wielu turystów zdecydowało się spędzić tam majówkę. Z turystami, którzy przyjechali do Świnoujścia, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
6: Pierwszy raz w życiu byłam w sanatorium w energetyku. Bomba! Będę tu na pewno wracać. Jak się Państwu podoba?
7: Bardzo. Będziemy tu przez majówkę i na pewno skorzystamy z tych atrakcji.
8: Okazji 1 maja, 3 maja. Marynarka wojenna, zobaczymy mundury marynarskie, bo od nas w Oświęcimiu to nie ma.
9: Świnoujście jest ładne, piękne Świnoujście, takie czyste, zadbane.
0: W Świnoujściu zaplanowano w ten weekend sporo atrakcji. Wczoraj na Latarni Morskiej wzniesiona została największa na świecie biało-czerwona flaga. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój orzeł biały? To słowa, które doskonale znamy ze szkolnych akademii. A zastanawialiście się, jaki ptak dokładnie może znajdować się na polskim godle? Ornitolodzy od lat szukają dokładnej opowieści. Czy legendarny orzeł Lecha był dostojnym orłem przednim, czy raczej bliższym nam bielikiem, którego do dziś możemy zobaczyć nad wielkopolskimi jeziorami? Z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawiał o tym nasz dziennikarz Benjamin Kubiak Piłat.
9: To ty jesteś Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. Znamy to doskonale z podstawówki i z każdej akademii przy okazji święta 3 maja. I pytanie, jak to jest z tym orłem białym właśnie, jeśli chodzi o godło? Czy to faktycznie domyślać się można? Są jakieś potwierdzenia tej legendy, że Lech gdzieś tu w tych wielkopolskich lasach spojrzał w górę i zobaczył właśnie tego orła w bieli?
10: Panie redaktorze, muszę powiedzieć, że grzebiemy w zamierzchłych czasach. Ludzie nie mieli lornetek, opisy się nie zachowały, gdzieś tam drobne...
9: Właśnie tego orła w bieli.
10: Panie redaktorze, muszę powiedzieć, że grzebiemy w zamierzchłych czasach. Ludzie nie mieli lornetek, opisy się nie zachowały, gdzieś tam drobne...

0: Więc powiedziałbym brutalnie, że nawet nie wiemy, czy to orzeł, czy to czasem nie orłan, bo wiele by wskazywało na to, że to jest bielik, a bielik do prawdziwych orłów, do tej grupy właściwych orłów nie należy. No i tutaj jest parę sugestii, które by świadczyły o tym, że rzeczywiście jest to bielik. W wielu językach mówi się orzeł bielik. Ja też osobiście jestem przyzwyczajony do tej nazwy. Orzeł bielik, no zwłaszcza dorosłe ptaki, mają piękne białe głowy, mają piękne białe ogony i ogólnie potrafią być wspaniałe, jasne, majestatyczne, wielkie ptaki, więc wydaje mi się, że to one są no, tym pierwowzorem, chociaż jak pan nagrywamy u mnie w gabinecie, tutaj za mną wisi portret profesora Sokołowskiego, Jana Sokołowskiego, nestora polskiej ornitologii, który twierdził, że mógł być to orzeł przedni, bo jego pisklęta są z kolei białe. No ja nie przychylam się zdecydowanie do tej teorii, wolę tą bliższą mojemu sercu, ale też takiemu zdrowemu rozsądkowi, że jeśli miało to być wśród na Pojezierzu Wielkopolskim, że miało być to wśród jezior i lasów, no to ten bielik również siedliskowo do tego dużo bardziej pasuje. Chociaż jest taka część, nazwijmy to ornitologów albo ludzi poszukujących tych związków heraldycznych pomiędzy naszym znakiem narodowym a ptakami, którzy mówią, że być może to nawet rybołów. Rybołów też jest orłem, jest biały i ma takie, można powiedzieć, znaczki pod skrzydłami, które przypominają trochę te gwiazdki rybowe, no więc na kilka, można powiedzieć, babka w różyłach, ale chyba najbliższy tego pierwowzoru i tego wyglądu, tej masywności głowy, tego rozłożenia ogona, no jest bielik.
1: Gdybyśmy mieli się już trzymać tego bielika, czym on się charakteryzuje?
0: Duży ptak, tak jak powiedziałem, majestatyczny, takie deskowate skrzydła. Lubi właśnie sąsiedztwo jezior i starych lasów, czyli puszcz. No to jest tam, gdzie Słowianie przychodzili. Lubi się pojawiać na otwartej przestrzeni, w sensie majestatycznie krążyć. Na pewno nie jest taki mocno chowający się ptak. On jest też bardzo widowiskowy. Samiec z samicą potrafią kręcić takie wspólne piruety. No i ma olbrzymi dziób. To taki żółty na tle tej białej głowy u dorosłych osobników. To jest chyba coś, co można dostrzec bez lornetki. Chyba wszystkie te cechy takie, chociaż dobrze, to są te piękniejsze. Te mniej piękne są takie, że zapominamy, że w dużej części to, mimo że nazywamy go drapieżnikiem, to jest padlinożercą, więc to też mogło mieć swoje znaczenie. My zresztą parę lat temu z Federico Morelli, z Emma Nelson i z Anią Kubicką, Damian Skatery, napisaliśmy taką hipotezę o tym, że pierwszym w ogóle gatunkiem ptaka, który gdzieś tam mógł mieć, drapieżnego ptaka, który mógł mieć związek z człowiekiem, były sępy. Jeśli popatrzymy trochę na krążącego bielika, on serio może przypominać sępa, więc to gdzieś tam to podejście do padliny było w początkach naszej historii, ale i historii gatunku, i historii tutaj naszej słowiańskiej na pewno mocno widoczne.
1: Heraldyka kocha orły.
0: Bardzo i to można powiedzieć, czy się rozejrzymy na wschód, czy na zachód, na wschodzie nawet dwugłowego pokochała, prawda? Bardzo kocha orły. To nie tylko heraldyka europejska. Proszę zobaczyć, że w heraldyce i afrykańskiej, no tam były duże wpływy akurat heraldyczne, europejskie, ale no, można powiedzieć tutaj przed Europejczykami, czyli nawet w Egipcie też pojawiały się orły. Ja się tak zająknąłem, bo w Meksyku też i w Stanach Zjednoczonych no, mamy tego orła klasycznego, w zasadzie krewniaka naszego bielika, bo ja mówię klasycznego amerykańskiego orła, to też jest bielik amerykański. No i to od razu muszę powiedzieć, że Amerykanie są z kolei pewni, że ten jeden to jest ich bielik amerykański. Zresztą on, to też jest dla mnie paradoks, że on robi furorę, jak popatrzymy gdzieś na stacjach benzynowych, na filmikach, nawet na ilustracjach artykułów naukowych, takich popularno-naukowych robionych w mediach, to bardzo często pojawia się bielik amerykański, a nie nasz rodzimy gatunek.
1: Jeśli chodzi o tego naszego bielika z godła, który znamy, on też przez lata, ten jego wizerunek się zmieniał.
0: Oczywiście, ale to raczej mówię prawa heraldyki, nie? Też pewnego dostrzegania pewnych rzeczy, no, zakładania bądź ściągania korony, układu piór. Proszę pamiętać, że w heraldyce, to jest chyba tak, o ile się tam w miarę orientuje, że to nie jest tylko wewnętrzna decyzja nacji czy grupy społecznej, ale to też są naciski zewnętrzne i chęć odróżnienia się od pozostałych. Także ja myślę, że ta białość orła, to taka niska zjeździelność, też się mogła brać z tego i nawet wtórnie przyjść, nie?

0: wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Światło gasło o 22:00. Potem była cisza nocna, ale nie dla wszystkich. Założyłem kółko przyjaciół czytania wierszy, żeby nie zwariować, żeby trochę kultury w tych murach liznąć. Jedyne światło paliło się w toalecie, ale drzwi do kabin na noc zamykano. Między drewnianymi ściankami a podłogą była przerwa, tam było jasno. Kładliśmy się na tych spojeniach i czytaliśmy na zmianę Gałczyńskiego, Tuwima. Aż nas nakryli. Straczu się spotykają, czytają wierszyki, po prostu pedały. I tak nas opisali i narysowali w gazetce ściennej. Nie bardzo nadawałem się do tej szkoły. Coraz mniej przykładałem się też do nauki. I na szczęście wyleciałem. Miejsce na ziemi. Na osłodę dostałem główną rolę w filmie Miejsce na ziemi. Zagrałem młodego, zbuntowanego chłopaka, poszukującego swojego miejsca w życiu. Dawne miasto Łódź nie spełniało jego oczekiwań. Moją ekranową mamą była słynna przedwojenna gwiazda Jadwiga Andrzejewska. Najbardziej zazdrościł mi mój tata Marian. To była jego młodzieńcza miłość filmowa. Andrzej, to ja, ucieka z domu. Kradnie motocykl i ląduje w domu poprawczym, by później trafić do wuja rybaka nad morze. I tam ciężko pracując, na kutrze rybackim, znajduje wreszcie to swoje miejsce na ziemi. Film reżyserował Stanisław Różewicz, a scenariusz napisali jego brat Tadeusz i Kornel Filipowicz. Co pamiętam z czasów kręcenia? Córkę operatora, Kasię. I Tadzia Szoslera, charakteryzatora. Przed ujęciem, kiedy bohater wida się po raz pierwszy z morzem, stwierdził, że mam za dużo włosów i ostrzygł mnie na krótko. Tylko że w poprzedniej scenie dochodzę do morza i wchodzę na wydmę. Kiedy się zorientował, że to dalszy ciąg sceny, postanowił ratować sytuację. Zaczął mi wklejać kępkami obcięte włosy. Przed ujęciem jakoś się to trzymało, ale kiedy kamera ruszyła, a ja wszedłem na piaszczystą wydmę, ostro dmuchnęło i wtedy z mojej głowy zaczęły sfruwać pęki włosów. Efekt, jakby się dmuchnęło w dmuchawiec. Ekipa patrzyła ze zdumieniem na ten cud natury. No, dobrze, że Różewicz miał poczucie humoru. Na festiwalu filmowym w San Sebastian podobno byłem nominowany do nagrody aktorskiej, ale dostał ją jakiś Włoch Mastrojanicz. Nie wiem, co się z nim potem działo. Ale tak na poważnie, to na trzecim międzynarodowym festiwalu filmowym w Guadalajarze w Meksyku dostaliśmy srebrne sombrero. Następna szkoła. To był już rok 1960. Ze szkół do wyboru zostały mi już tylko dwie. Prominencka numer 34 na Zakrzewskiej albo dla ciężej kojarzących w Wilanowie. Wolałem tę pierwszą. Nie czułem się ciężej kojarzący, wręcz przeciwnie. Szybko kojarzyłem, tylko że jeszcze szybciej reagowałem. Dostałem się na Zakrzewską. Miałem szczęście. A nie mówiłem już, że miałem. Uczniami szkół były dzieci rodziców na wysokich partyjnych stanowiskach. Córki ministrów, synowie sekretarzy oraz innych ważnych towarzyszy. Ale było też kilku normalnych kolegów. Daniel Pasent, Piotrek Franceski, Jacek Żakowski. Szkoła, jeżeli chodzi o nazwę, to miała taką samą jak poprzednia. Nosiła imię generała Karola Świerczewskiego. Z jedną małą różnicą w tytule. Ta druga była Waltera.

0: Rządził tam przypominający do złudzenia Świerczewskiego dyrektor Redlich. Miał ogoloną głowę i nie wymawiał ry. Zgodził się mnie przyjąć, prawdopodobnie tylko po to, żeby mi okazać, jak bardzo nie znosi młodych aktorów. Ten patron szkoły, generał Walter, był szkolonym w Moskwie bolszewikiem, podobno ulubieńcem samego Stalina. A że brakowało bohatera od wojny, to padło na niego. Mówiono o nim, że się kulą nie kłaniał. No i raz się ukłonił pod jabłonkami koło Baligrodu. Dostał w plecy, podobno od naszych. Był oczywiście naprany jak stodoła, bo rzadko trzeźwiał. Gdybym to wiedział, to albo bym miał maturę bez trudu, albo bym siedział w pierdlu. Teraz szkoła nosi nazwę Miguela de Cervantesa. Ciekawe, do kogo jest podobny dyrektor, do Don Quixota czy Sancho Pansy. Myślę, że nie lubiłem szkoły, bo tam był rygor, regulamin, tarcze na rękawie i organizacje młodzieżowe. Do rygoru zaliczałem przychodzenie na 8 rano. Próbowałem sobie z tym poradzić. Odpowiadało mi przychodzenie na 2 albo na 3 lekcję. Z domu dla niepoznaki wychodziłem po 7. Jechałem tramwajem z Dworca Południowego do Morskiego Oka przy Dworkowej. W ogrodzie stała stara willa w ruinie. Miałem tam w piwnicy kąt i na workach dosypiałem braki. Po latach dowiedziałem się, że byłem gościem w Pałacyku Szustra, pozostałości po rezydencji Izabeli Czartoryskiej, Morskie Oko 2. A potem to już na nogach do kina Moskwa, tramwaj i go worka w dół. W oknie szkoły dyrektor Redlich witał mnie na cały głos. O, proszę, Hiabiaf Hidman idzie, bestiajci, będzie pobijał wiedzę. Przypominam, że nie wymawiał ry. Piasę pod pachą ma, a gdzie podjęczniki? Zanim jeszcze zostałem namalowany na fasadzie kina Moskwa jako bohater najnowszego filmu, kumpel Jajco przyuczał mnie do modnego fachu konika. Bilety zawsze trzymaj w pudełku od zapałek. Jak gliny będą trzepać, rzucasz w krzaki. Nikt nie weźmie. I musisz mieć gadkę. Komu 2, komu 4, 2 balkony, 3 partery. W kinie grali właśnie Miejsce na ziemi ze mną w roli głównej. Na ścianie przy wejściu byłem wymalowany jak żywy, 5 metrów na 3. Stałem na przystanku ze szkolną teczką, ludzie patrzyli na reklamę, a potem na mnie, a ja udawałem, że nie mam z tamtym nic wspólnego. Niestety byłem popularny, jak bigos. Film się podobał, a ja symbolizowałem współczesnego, młodego, zagubionego, zwyczajnego chłopaka i miałem, nie ukrywam, ogólne powodzenie. Czy byłem dumny albo zarozumiały? Jak najbardziej nie. Jedni uwielbiali kolarstwo, inni kulturystykę, jeszcze inni Big Beat, a ja lubiłem grać w filmie albo na scenie. I dla mnie to była normalka. Korzystając z okazji, że przystanek był obok kina, będzie znowu nie po kolei, o filmach. To samo się nasuwa, czyż nie?
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

filmy. Pierwszym był Godziny Nadziei w reżyserii Jana Rybkowskiego. Jako niepełnoletni pojechałem na zdjęcia razem z mamą. Akcja filmu rozgrywała się w małym miasteczku tuż po skończonej wojnie. Spotkają się tam ludzie różnych nacji, uratowani z obozów koncentracyjnych. Cieszą się z odzyskania wolności, ale radość nie trwa długo. Niemieckie oddziały pancerne w drodze na Berlin przechodzą przez tę mieścinę. Wojna wraca. Plener filmowy był w Łagowie. To atrakcyjna miejscowość z zamkiem pomiędzy jeziorami. Zdjęcia trwały 2 miesiące. Miałem 13 lat i razem z młodym krakowskim aktorem Andrzejem Kozakiem byliśmy dziećmi, sierotami z Zamojszczyzny. Praca na planie, a jeszcze bardziej po zdjęciach, była wyjątkowa, bo wyjątkowy był skład występujących. Zamiast tłumów nieorientujących się statystów wystąpili studenci szkół teatralnych z Warszawy, Łodzi i Krakowa, a także Akademii Sztuk Plastycznych z Krakowa. Tu zaczynały przyszłe wielkie gwiazdy kina, teatru i estrady. Jan Kobuszewski, Anna Ciepielewska, Barbara Połomska, Mieczysław Kalenik, Ryszard Filipski, Bogusz Bilewski, Zdzisław Kuźniar, Mieczysław Gajda, trochę starsi Stanisław Mikulski, Wiesław Michnikowski, Bronisław Pawlik, Zbigniew Józefowicz, Jadwiga Chojnacka, Stanisław Milski, Stefan Rydel, Leon Niemczyk. Grał Amerykanina, a że naprawdę służył w amerykańskiej armii u generała Pattona, to wystąpił we własnym mundurze. Amerykanie wjeżdżali na rynek, na karawanie stało pianino, a na nim żołnierz z USA grał boogie-woogie. Reszta ruszyła w tany. Od tej pory boogie-woogie stało się moją muzyką, a tańcem rock and roll. Za zarobione pieniądze z tego filmu kupiłem używane pianino. Rodzice ucieszyli się, że nareszcie zajmę się czymś poważnym, prawdziwą muzyką. Już widzieli mnie we fraku, przy Bechsteinie, w filharmonii. Wynajęli panią do nauki, tylko że ja chciałem grać boogie, a nie wprawki Różyckiego. Starej nauczycielce to słowo boogie nie kojarzyło się ani z Bachem, ani z Chopinem. Raczej z rozstrajaniem pianina i jej wysublimowanego słuchu muzycznego. Jak zaczynałem mocniejszy rytm, waliła mnie kijkiem po palcach. Po paru lekcjach zrezygnowała, a ja się nie nauczyłem ani boogie, ani nawet dla Elizy. Choć palce moczyłem w rumianku. Wiele lat później przekazałem pianino do muzycznego przedszkola. Kiedyś hodowałem chomiki syryjskie. Dostałem je od Teresy Żabińskiej, córki słynnego dyrektora warszawskiego zoo i bohatera czasu okupacji. Ratował rodziny żydowskie, ukrywając je w ogrodzie zoologicznym. Chomiki wybrały sobie do mieszkania to pianino. Ciekawe, z czego bardziej. Cieszyły się dzieci z muzycznego przedszkola. Z pianina czy z syryjskich chomików? W Godzinach Nadziei wystąpił też Adam Mularczyk z rodziną. Z ojcem i synem grali Włochów. No i było jeszcze wielu, wielu, wielu innych znanych aktorów. Spotykałem się z nimi potem na różnych scenach i w różnych okolicznościach. Już jako młodszy kolega. Chociaż dla nich to ja byłem zawsze ten mały

Łagowie ASP urządzało w dni wolne od zdjęć przebierane pochody. Atmosfera była fantastyczna. Pamiętam, jak niosłem transparent z napisem "Precz z mamą". Później zagrałem konika pod kinem, zaimponowałem reżyserowi Antoniemu Bogdziewiczowi znajomością rzeczy. Przydała się praktyka u jajcy. To był film "Kalosze szczęścia". Ciekawym doświadczeniem było samo poznanie Bogdziewicza, którego kariera toczyła się od spikera przez inżyniera radiowego do twórcy filmowego. Niestety omsknął się na rejsie Marka Piwowskiego. Nie podobał mu się i nie chciał go widzieć na ekranie. Po prostu nie skapował. A potem to u mnie już poszło. Film za filmem. A w szkole klasa za klasą. Ta sama. Jeszcze raz. Do powtórki. Matura. To może skończmy już z tą edukacją, będę spokojniejszy. Maturę zdawałem dwa razy, bo dyrektor Redlich, ten podobny do generała Waltera, chciał mi dać nauczkę. Podobno za pierwszym razem w męskiej toalecie powiedziałem, że maturę zdam z palcem w kieszeni. Udowodnił mi, że nie trafiłem. I znów za rok matura, mówiły życiowe słowa piosenki Czerwonych Gitar. Ale dopuszczenie było aktualne. Mogłem nie przychodzić codziennie na ósmą. Miałem już 20 lat i byłem najstarszy z uczniów i najmłodszy z nauczycieli. Dzięki profesor Zelmie Bukowskiej z Rejtana z niemieckiego byłem mocny. Wziąłem go jako przedmiot dodatkowy. Znałem w tym języku wiersz Johanna Wolfganga Goethego, a jakiś należało zaprezentować. Wyciągnąłem też ciekawe pytanie. Miałem udowodnić wyższość kosmonautów radzieckich nad amerykańskimi. Stwierdziłem, że jest przygniatająca i zacząłem snuć poezję. Habe nun ach, filozofii, juristerei und medicin. Mało nie dostałem braw. Z matmy na prośbę nauczyciela matematyki, dobrego człowieka, Teitelbauma, Żyła dał mi ściągawkę. Żyła w klasie był z matmy najlepszy. Z Polaka poleciałem Broniewski. Streściłem bagnet na broń. Łatwo poszło, bo znałem go na pamięć. Polonista Stanisław Krawcewicz był akurat jednym z najlepszych w mojej golgocie naukowej. Pierwszy kazał nam, szczeniakom, czytać pisma literackie. Dobierał wyjątkowe pozycje spoza lektury. To dzięki niemu kocham książki. Na Powązkach odpoczywa obok drugiego, któremu wiele zawdzięczam, Jonasza Kofty. To piękne spotkanie. Zdawałem jeszcze historię, ale nie bardzo pamiętam z jakiego powodu. No i tu się lekko zaciąłem. Chodziło o edykty napoleońskie obiecujące Polakom wolność. A że przeczytałem Napoleona, Eugeniusza Tarlego, to zacząłem od życiorysu cesarza.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tę majówkę jedziemy w trasę z żółtą ławeczką RMF.
2: Postawimy ją tuż koło was, w waszych miasteczkach,
3: wioseczkach,
4: przed waszymi sklepami.
2: Pogadamy przy grillu, potańczymy
3: i pośpiewamy.
5: Niezwykła trasa RMF FM od miasteczka do miasteczka. Zapraszamy na ławeczkę.
2: Na żółtej ławeczce RMF zasiądą z wami Piotr Pręgowski.
6: Bardzo mi się podoba, bo siedzimy tu my,
4: bracia Golec,
3: piersi,
1: Sydney Polak
3: i Mandaryna. A jak chcecie, żeby żółta ławeczka RMF-u stanęła koło waszego sklepu, wyślijcie nam jego fotkę na www.rmf.fm.
5: Zapraszamy na ławeczkę przez całą majówkę.
2: RMF zawsze z wami.
1: Po sąsiedzku.
7: To już prawie godzina czwarta, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Strażacy opanowali pożar tartaków w wielkopolskim Racocie. W szczytowym momencie na miejscu pracowały 23 strażackie zastępy. Jedna osoba jest ranna. Po wypadku na świętokrzyskim odcinku S7 kierowcy są utrudnienia w kierunku Krakowa. W tych faktach powiemy też o najdłuższej biało-czerwonej fladze. Wczoraj rozwinięto ją w zachodniopomorskiem. Pożar tartaków w miejscowości Racot w powiecie kościańskim w Wielkopolskim jest opanowany. Taką informację przekazali nam przed kilkoma minutami strażacy. Przypomnijmy, ogień w jednej z hal zakładu pojawił się tam po godzinie 23. W szczytowym momencie akcji gaśniczej na miejscu pracowały 23 zastępy strażackie. W tej chwili strażacy przystępują do prac rozbiórkowych, aby dostać się do zarzewia ognia.
8: Teraz przy pomocy sprzętu użyczonego przez właściciela tego tartaku częściowo staramy się rozebrać tą konstrukcję, żeby dotrzeć do środka. Te nasze działania są prowadzone z zewnątrz. No, ze względu na to, że ta hala uległa zawaleniu, ten dach w całości praktycznie leciał do środka. Ze względu na składowany wewnątrz materiał palny, czyli to drewno, już gotowe elementy, które były składowane na paletach, stąd ten ogień gdzieś tam cały czas wśród tych palet tym drewnem jest.
7: Powiedział RMF FM młodszy kapitan Dawid Krysie ze Straży Pożarnej w Kościanie. Dobre informacje są takie, że w tym zdarzeniu nikt nie został ranny, ale akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kolejne godziny. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy od was na gorącą linię. Przypominamy numer
9: 600 700 800.
7: Jest do waszej dyspozycji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Kierowcy, uważajcie na S7 w Świętokrzyskiem. Na odcinku między węzłami Kielce Południe i Tokarnia osobówka uderzyła w bariery. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowany jest w tej chwili lewy pas w kierunku Krakowa. Jedźcie ostrożnie. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. Dojdzie do tego podczas dzisiejszych obchodów Święta Narodowego 3 maja. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został w formie zaocznej odznaczony Orderem Orła Białego w listopadzie zeszłego roku. Andrzej Poczobut we wtorek opuścił białoruskie więzienie o zaostrzonym rygorze. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Austriacka policja zatrzymała 39-latka w sprawie skażenia żywności dla niemowląt marki Hip. W Burgerland wykryto trutkę na szczury w słoiczkach z pire. Łącznie chodzi o 6 produktów. 5 wycofano już ze sprzedaży w Austrii, Czechach i Słowacji. Jeden wciąż nie został odnaleziony. Firma poinformowała, że mogło dojść do próby wymuszenia okupu. W reakcji wycofano całą serię produktów. Austriacka Agencja do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności apeluje do rodziców o czujność i kontakt z lekarzem w razie niepokojących objawów u dzieci.
9: Te fakty robią wrażenie.
7: 3055 metrów ma najdłuższa flaga Polski. Rozwinięto ją wczoraj w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskim. Jej waga to blisko 450 kg. Przy maszynie do szycia członkinie Koła Gospodyń Wiejskich spędziły w sumie 38 godzin. Ustanowiony rekord nie zostanie wpisany do Księgi Rekordów Polski. Ten oficjalny należy do Międzyzdrojów. 2 maja 2023 roku na plaży rozwinięto wtedy biało-czerwoną flagę o długości prawie 2800 metrów.
9: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
7: 12 tysięcy amputacji każdego roku przeprowadza się w Polsce. Dla pani Ewy Stec to był kolejny etap walki z rakiem. Po 5 latach tak patrzy na to doświadczenie.
10: Moja historia zaczęła się w 2018 roku, gdzie stwierdzono u mnie nowotwór. I po serii tam naświetleń, po serii tych różnych tam zabiegów, 2 lata po tym wszystkim nastąpiła u mnie wznowa tego samego nowotworu w tym samym miejscu. I wtedy lekarze stwierdzili, że to poszło dosyć daleko, więc, bo tam się na kości się pokazało już, więc podjęli decyzję, że jednak do amputacji jestem, noga do amputacji. No i zgodziłam się oczywiście, bo zależało mi na życiu i tak już jestem 5 lat po amputacji. Na chwilę obecną jest dobrze. Aczkolwiek sprawy nowotworowe zawsze są ciężkie, więc żyję, cieszę się z życia i tyle może.
11: A jak pani usłyszała te informacje, że kolejny krok w leczeniu to będzie to, no to jak jestem, to towarzyszyłem?
10: Rozpłakałam się wtedy. Byłam wtedy z córką właśnie i rozpłakałam się wtedy, ale lekarz mówi, musimy się tego pozbyć. Tak nawet to dosyć brzydko powiedział. Wyszłam z gabinetu, powiedziałam córce, usiadłam na chwilę i córka, to duża jest też w tym rola córki. Mamo, będzie dobrze i tak dalej. Ludzie są po amputacjach, żyją i dają sobie rady poradzić sobie też. I tak też się stało. Wyjechałyśmy wtedy, bo to w Warszawie było, wyjechałyśmy z Warszawy. Przygotowywałam się do tej amputacji właśnie dzięki fundacji Znowu w Biegu. Dlatego, że już przed amputacją ja miałam dostęp do psychologa. I tu chciałam zaznaczyć, że bardzo dużą rolę właśnie w tej sprawie odegrała pani psycholog. Po prostu ona mnie tak jakby przygotowywała krok po kroku do tego. I ja tak się oswajałam z tą myślą. I jadąc na ten zabieg tej amputacji, ja nawet nie potrafiłam płakać. Zrobili mi zabieg, obudziłam się. A jeszcze muszę powiedzieć, że amputacja moja miała być ponad uda całego, a ja się obudziłam, nie popatrzyłam na nogę swoją, tylko widziałam, jak przychodzili lekarze i tak wzrok ich padał trochę jakby niżej. Dopiero ja po jakimś czasie wtedy posunęłam ręką po tym i patrzę, ja tu mam wszystko, tylko nie mam, pod kolanem nie mam. To już dla mnie była duża, taka dobra wiadomość to dla mnie była.
11: Jest to taki lęk, żeby pierwszy raz zobaczyć swoje nowe ciało?
10: Nie potrafiłam, tak jak mówię, dotknąć się tego ciała swojego, tylko jak ten wzrok tych lekarzy mnie tak naprowadził, że coś jest chyba nie tak, bo oni tak patrzą niżej troszkę, tak jakby. I ja za jakiś czas dopiero tam ręką sięgnęłam i zobaczyłam, że mam tylko pod kolanem amputowaną tą nogę.
11: Jak wyglądało wracanie do życia? To był powrót do takiego życia, jakie pani prowadziła?
10: To była długa droga, bo musiałam przejść trochę depresję.
11: To był powrót do takiego życia, jakie pani prowadziła?
10: To była długa droga, bo musiałam przejść

0: W takiej sytuacji, że można się na to przygotować, bo kiedy jest to wypadek, to nie mamy szansy się przygotować.
1: Jeżeli ktoś wie, że ma mieć amputację, to pierwsze bym skierowała po ratunek do odpowiednich osób, do psychologów, ale takich psychologów, którzy mają z tym do czynienia na co dzień i widzą, jak to wygląda wszystko.
0: A dzisiaj to już jest kilka lat, to już jest taka perspektywa, że można ocenić, jak ten moment wygląda. Jak wygląda pani życie bez nogi? Tutaj do nas weszła pani sama, na piętro, po schodach.
1: Ja jestem zadowolona z tego życia, które mam. Ja cieszę się, że mogę chodzić, że jestem od nikogo niezależna. Sama sobie ze wszystkim radzę. Wszystkie sprawy sobie załatwiam sama. Także ja wyparłam już tamto. Wszystko, co było wcześniej, wyparłam, a żyję dniem dzisiejszym. Żyję tym, co jest teraz. I ja na obecną chwilę jestem zadowolona z tego, co mam, z tego życia. Nie przeszkadza mi w tym momencie, że ja nie mam nogi.
0: Ale to chyba kupa pracy, bo to nie jest tak, że budzimy się, zakładają nam protezę i pyk.
1: To jest ogromna kupa pracy, i tak jak mówię, to jest wszystko fundacja. Rehabilitacja.
0: I pani.
1: No i moja też, bo ja bardzo chciałam wstać, bo wiedziałam, że za bardzo nie będę miała kogo liczyć, tylko na siebie, więc to była też moje takie zaparcie samo w sobie. Aczkolwiek to była ciężka droga, bo ja zakładając protezę, byłam tak przekonana, że ja założę protezę i pójdę. A tu było zupełnie inaczej. To była dosyć długa droga, żebym ja zaczęła o kulach chodzić, no i potem tajemy rehabilitację, po malejku. No i jestem taka, jaka jestem dzisiaj. Bez kul chodzę, poruszam się swobodnie i nie płaczę z tego powodu, że nie mam nogi.
0: A co jest najtrudniejsze w tym nauczeniu się chodzenia na nowo? Punkt ciężkości, punkt równowagi?
1: Dla mnie było najgorsze to, że mnie bolał jeszcze kikut. Ja zakładając protezę, to był dla mnie ból. I to było dla mnie najgorsze, żeby ten ból zniwelować. No i ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia.
0: Była pani osobą aktywną fizycznie przed amputacją?
1: Nie bardzo byłam aktywna, więc tak jak mówię, to też mnie dużo kosztowało pracy.
0: To też jest coś trudnego, no bo to zupełnie nowe.
1: To jest bardzo trudne, bardzo to jest wszystko trudne, więc... Ale tak jak mówię, kroczek po kroczku i jest dobrze.
0: Dosłownie.
1: Tak.
0: A pana historia, jak się zaczęła?
2: Moja historia się zaczęła troszeczkę inaczej, bo utraciłem nogę z powodu wypadku, który się stał 27 marca 2024.
0: Świeżo.
2: I to było bardzo ciężki wypadek, miałem go nie przeżyć, bo najechała na mnie koparka 18 ton na asfalcie, więc została noga tak jakby zmiażdżona od razu. No i część ciała też rozerwane, no i przez to miałem też dużo innych problemów, nie tylko utraty nogi, ale problemów z ciałem ogólnie.
0: Mhm. No to na to się nie da przygotować.
2: Na to się nie da przygotować, ale człowiek jest w stanie bardzo dużo znieść, bo w trakcie tego, nawet jak koparka na mnie stała, to byłem cały czas przytomny i już sobie uświadomiłem, że i tak tej nogi nie uratuję. Dobrze, że były takie osoby, co potrafiły zacisnąć mi na tętnicy w odpowiednim miejscu pasek, że mi się nie wykrwawił i to też mnie uratowało. No i jak mnie wsadzili do karetki, no to myślałem, że umrę, bo ból był niesamowity, no i chciałem przekazać jak najwięcej dla rodziny, żeby tam żonie, że ją kocham, coś takiego, no i żeby dzieci, ktoś się tam z nimi zajął, jak mnie już nie będzie, bo ja byłem przygotowany na najgorsze, ale udało się to, że dojechałem do tego szpitala dość szybko, no i akurat była i wolna, nie wiem, czy to był zbieg okoliczności, czy jakiś cud, że i była wolna sala przygotowana prosto do i jak to napisali w karcie, że był multizespół, czyli bardzo dużo osób, żeby mnie tak by jak to powiedzieć, opatrzyć z tego wypadku, no i to się udało, no ale wpadłem w śpiączkę, 2 tygodnie byłem w śpiączce. No jak się przebudziłem, no to oczywiście pierwsze co, no to okej, no dobra, nie ma nogi, w porządku, no to wiem, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak wysoko, bo zmiażdżone miałem do kolana, a jak się obudziłem w szpitalu, no to już miałem do 1/3 uda, tyle mi zostało od góry kikuta. No i oczywiście to była noga, rana szarpana, więc kosztowało mnie to przeszczepów, skóry, wszystkiego, dużo, bardzo dużo zabiegów. Spędziłem w szpitalu 5,5 miesiąca i tam była rehabilitacja oczywiście, pani psychiatra, pani psycholog, która pomagała dużo zawdzięczam też takiej pani tam, co właśnie była

0: rehabilitantką, co takie pierwsze kroki, w sensie, bo ja miałem nie siedzieć w ogóle, bo miałem też miednicę pękniętą, połamaną, ale się udało. No i oczywiście pierwsze moje pytanie, czy będę w stanie jeździć samochodem, bo to dla mnie było bardzo ważne. Lekarz powiedział, że nie, bo prawa noga też nie była sprawna, bo był goleń pęknięty, śródstopie złamane, no i nerw szałkowy uszkodzony, który odpowiadał za podnoszenie stopy do góry. Ale wyćwiczyłem to wszystko i rehabilitantka mi powiedziała, że będziesz jeździł, nie patrz tam na lekarza, tylko, bo lekarz to lekarz, operować i dobra, no nie?
1: Dodaje pan Michał Wójtowicz, podopieczny Fundacji Znowu w Biegu, która pomaga osobom po amputacjach. Rozmawiała z nimi Marlena Chudzio.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Jeden z policjantów krzyknął: biegną na nas ludzie z bronią. Władcza, egocentryczna, predestynowana do przewodzenia w przestępczej grupie.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Dzisiaj przeniesiemy się do końcówki lat 90. i początku lat 2000, czyli przełom mileniów nas interesuje. Wielu z nas wtedy bawiło się na trzepakach, słuchało rapu, chodziło w szerokich spodniach.
4: Zupełnie jak teraz, tylko może bez trzepaka. Ale przede wszystkim obserwowaliśmy wtedy zmiany zachodzące w kraju, transformacja polityczna, a to przełożyło się na przestępczość, zwłaszcza tę zorganizowaną.
3: No już zorientowaliście się, że to będzie kolejna podróż w przeszłość, ale oczywiście w stylu scen zbrodni. Zbrodnie przełomu milenium w Polsce.
4: Opowiemy o jednej z najgłośniejszych strzelanin początku XXI wieku w Parolach. Gang mutantów niezwykle brutalny i akcja odbicia tira z łupem wartym milion złotych. Powiemy także o jednym z najtrudniejszych śledztw końcówki lat 90. Zbrodnia w podwarszawskim Komorowie.
3: Jeśli ten klimat, ten czas i podobne wątki was interesują, to więcej ich znajdziecie w serialu Roist Millennium, który wystartował w tym tygodniu w serwisie streamingowym Netflix.
4: A ty już widziałeś trzeci sezon Roysta?
3: Mało tego, że widziałem, to połknąłem od razu dwa wcześniejsze. Te widziałeś, tak?
4: Oczywiście.
3: Ja musiałem jeszcze raz, żeby lepiej wejść w klimat tego premierowego sezonu. Nie chcę spoilerować ani tobie, ani naszym słuchaczom, ale tajemnice się wyjaśnią. Wszystkie, a wszystkie wątki łączy więcej niż się spodziewałem.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Sceny zbrodni. Dzisiaj interesuje nas Polska przełomu mileniów.
4: To na początku data. 23 marca 2002 roku. Dla tych, którzy interesują się historią polskiej mafii, przy okazji tej daty pewnie w głowie wyświetla im się hasło Parole.
3: Parole to maleńka wieś pod Nadarzynem. Przeszła do historii jako miejsce jednej z najgłośniejszych strzelanin tego milenium w Polsce, ale tę historię powinniśmy właściwie zacząć dzień wcześniej. Na drodze w okolicy Piaseczna doszło do zatrzymania i kradzieży tira ze sprzętem elektronicznym.
4: Akcja przebiegła błyskawicznie. Arabusie mieli ogromne doświadczenie. Nie pierwszy raz przejmowali interesujący ich transport. Stosowali zwykle metodę zwaną na policjanta.
3: Przebierali się w mundury, na przewidywanej trasie przejazdu interesującego ich tira parkowali przy poboczu samochód wyglądający jak ówczesne radiowozy, wyciągali lizaka i po prostu zatrzymywali transport pod pozorem rutynowej kontroli drogowej.
4: Gdy kierowca szukał dokumentów, celowali do niego bronią. Kazali mu wysiąść. Najczęściej wywozili go w głąb lasu. Żeby za szybko nie zawiadomił prawdziwej policji, przywiązywali go do drzewa. W tym wyspecjalizował się tak zwany gang mutantów.
3: To grupa przestępcza z podwarszawskiego Piastowa. Słynęli z brutalności, o czym mówiliśmy dość szeroko w naszym cyklu Opowieści mafijne. Mieli na swoim koncie co najmniej kilkanaście zabójstw, głównie innych przestępców, zarówno członków gangu Pruszkowskiego, jak i Wołomińskiego, a także eliminowali konkurencję z Piaseczna i Mokotowa.
4: Wracając do kradzieży tego konkretnego tira, w sumie ich łupem padł sprzęt RTV, głównie telewizory, o wartości prawie miliona złotych. Wielki łup, czysta robota. Wystarczyło teraz tira schować na jakiś czas w miejscu, w którym nikt się go nie będzie spodziewał.
3: Mutanci mieli dziuplę na terenie jednej z posesji w wiosce Parole, powiat pruszkowski. Miejscowość nad rzeką Utratą, zaledwie 56 gospodarstw, około 200 mieszkańców. Zaparkowali ciężarówkę, rozładowali pudła z elektroniką do stodoły i budynków gospodarczych. Nikt tu nie będzie szukał trefnego towaru, dlatego też nikt łupu nie pilnował.
4: A jednak następnego dnia z samego rana pojawiła się we wsi policja i udała się prosto do gospodarstwa, w którym stał zaparkowany na podwórku tir. To był deszczowy poranek. Wielkie koła ciężkiego pojazdu zagrzebały się w mokrej ziemi.
3: Funkcjonariusze zabezpieczali skradziony poprzedniego dnia towar. Liczyli pudła w budynkach gospodarczych. Nie spieszyli się, w końcu mieli wszystko pod kontrolą. A jednak po kilku godzinach do posesji podjechało kilka samochodów. To, co wydarzyło się później, przypominało sceny z mocnych, sensacyjnych filmów.
4: Tu Sceny Zbrodni w radiu RMF FM. Dzisiaj zajmujemy się sprawami z Polski z przełomu milenium.
3: Wracamy do wsi Parole pod Nadarzynem w powiecie pruszkowskim. Na terenie jednej z tutejszych posesji gang mutantów zaparkował porwanego tira wypełnionego telewizorami wartymi niemal milion złotych.
4: Następnego dnia, 23 marca 2002 roku, wcześnie rano pojawiła się tu policja i zabezpieczyła posesję. Mundurowi czekali na właściwą grupę, która miała zająć się zrabowanym sprzętem RTV.
3: O 10 nieoznakowanymi polonezami podjechała piątka policjantów z Wydziału Kryminalnego. Przybyli policjanci mieli za zadanie ustalić, ile właściwie towaru znajduje się na terenie posesji.
4: W pobliżu znajdował się także wezwany holownik i jego ekipa. Czekali na sygnał, kiedy będą mogli wydobyć z błota skradzionego tira.
3: Czwórka policjantów, ubranych po cywilnemu, wynosiła pudła z budynków gospodarczych, a naczelnik sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej w Piasecznie, Mirosław Żak, siedział w samochodzie i ewidencjonował wszystko w dokumentach.
4: Najwięcej sprzętu znajdowało się w stodole, stojącej niemal przy drodze do gospodarstwa. W środku panował półmrok, więc policjanci otworzyli wielkie wrota, by wpuścić do środka światło dzienne. To później uratowało im życie.
3: Prace trwały już wiele godzin. Na szczęście widać było koniec, może jeszcze z kwadrans i będą mogli wyjechać z tej wsi. Zbliżała się godzina 17. Nagle jeden z policjantów krzyknął coś w stylu: biegną na nas ludzie z bronią.
4: Dosłownie sekundy wcześniej pod zagrodę podjechało kilka samochodów. Zatrzymały się gwałtownie i ze środka wręcz wysypali się gangsterzy. Każdy z bronią, głównie automatyczną.
3: Dzięki otwarciu wrót stodoły policjanci zobaczyli wyraźnie biegnący w ich stronę tuzin mężczyzn, może 15, z bronią w rękach. Nie dali się zaskoczyć, zdołali znaleźć jakąś zasłonę, dosłownie w ostatniej chwili. Nadbiegający mężczyźni bez ostrzeżenia otworzyli ogień.
4: Kryminalni nie mieli na sobie mundurów. Któryś zawołał: stać, nie strzelać, policja. Napastnicy mieli odpowiedzieć: to my jesteśmy z policji.
3: Prawdopodobnie gangsterzy naprawdę nie wierzyli, że policjanci mogli wpaść na trop ich uprowadzonego tira. Krążyły opowieści, że gang mutantów miał informatorów w piaseczyńskiej komendzie, kogoś, kto informował o akcjach, jakie przeciwko nim planowali kryminalni.
4: Ale tym razem to ktoś z Warszawy dał znać o tirze. Policjanci z Piaseczna nie mieli świadomości, na jaką akcję się wybierają. Być może poskąpiono im informacji właśnie dlatego, że obawiano się przecieku. Tak więc gangsterzy mogli przypuszczać, że to inna grupa przestępcza postanowiła przejąć cenny sprzęt RTV.
3: Chociaż już po akcji ustalono, że policjanci prowadzący ewidencję skradzionego sprzętu byli obserwowani przez gangsterów, zanim ci zdecydowali się zaatakować. Poza tym, no powiedzmy sobie szczerze, kto z przestępców jeździł w tamtym czasie polonezami? No i kto zamówiłby holownik do wyciągnięcia z błota tira, w którym przecież nie było żadnego towaru?
4: Strzelanina trwała. Policjanci właściwie nie mieli wielkich szans. Było ich jedynie 5. W dodatku naczelnik nie wziął na tę akcję swojego pistoletu.
3: Dysponowali służbową bronią krótką. Trójka miała pistolety P64 na 6 naboi, a jeden funkcjonariusz pistolet P83 z magazynkiem na 8 kul. W dodatku jeden z tych P64 się zaciął. Po akcji jeden z policjantów opowiedział, że jego kolega po każdym strzale musiał odblokowywać broń jakimś znalezionym w obejściu starym widelcem.
4: Podsumowując, policjanci podeszli do sprawy rutynowo. Nie spodziewali się zagrożenia. Zresztą przed akcją nie dostali dostatecznych informacji o jej charakterze. Pojechali po prostu policzyć telewizory.
3: Naprzeciwko nich pojawiło się kilkunastu brutalnych gangsterów ze znacznie bardziej niezawodnymi pistoletami CZ-75 i TT, a także z automatami PM, PPS, WZ-43, z których posyłali serię za serią.
4: Postrzelony został siedzący w samochodzie dowódca, Mirosław Żak. Wybiegł z auta, krzyknął, że dostał i próbował schronić się w budynku gospodarczym. Gdy biegł w jego kierunku, dostał kolejną serię w plecy.
3: Upadł dosłownie kilka kroków od budynku. Strzelec ewidentnie wziął go na cel, do leżącego posłał jeszcze jedną serię i kolejną. Wymiana ognia przeciągnęła się do kilkunastu niezwykle długich minut.
4: A jednak gangsterom nie udało się odbić swojego łupu. Policjanci z ukrycia strzelali celniej do biegnących polem gangsterów. Dwóch przestępców zostało rannych. Jeden dostał w klatkę piersiową, drugi w twarz i w plecy. Zdołali jednak wycofać się do samochodów.
3: Pozostali strzelali, ale z taką zaciętością, że w końcu skończyła im się amunicja. Wycofali się więc do aut i odjechali.
4: Wtrącę, że po akcji zabezpieczono na terenie gospodarstwa 200 wystrzelonych pocisków. Policjanci oddali zaledwie 38 strzałów.
3: Jak tylko gangsterzy odjechali, policjanci zdołali wezwać pomoc przez radio. Żądali helikoptera do zabrania rannego naczelnika. Był nieprzytomny, ale mimo wielu ran postrzałowych żył.
4: Dopiero po 20 minutach dotarły posiłki z oddalonego 20 km Piaseczna, mimo że były w okolicy bliżej położone jednostki, a karetka dojechała dopiero po 40 minutach.
3: Postrzelony naczelnik tego nie doczekał. Zmarł 20 minut przed jej przyjazdem. Może gdyby lekarz dotarł wcześniej albo wezwany helikopter, który jednak nigdy tutaj nie nadleciał. Nie było rozkazu.
4: Za to były przestarzałe procedury, przestarzałe uzbrojenie, no i niezwykle brutalni gangsterzy. Ale to po akcji w Parolach miało się zmienić. Wracamy do próby odbicia przez gang mutantów tira z telewizorami wartymi 1 000 000 złotych. Zostawili go na posesji we wsi Parole. Tu odkryli towar policjanci. Gang chciał odzyskać łup. Strzelanina. 5 policjantów kontra 15 gangsterów z automatami. Zginął dowodzący policjantami Mirosław Żak.
3: Naczelnika z Piaseczna pośmiertnie odznaczono m.in. Krzyżem Zasługi za dzielność. Otrzymał także złotą odznakę Zasłużony Policjant. Został awansowany na stopień podkomisarza.
4: Wyprawiono mu uroczysty pogrzeb z honorami na warszawskich Powązkach. Przemawiali przedstawiciele rządu i prezydenta. Gdy trumnę składano do grobu, zgromadzone przy cmentarzu radiowozy włączyły syreny. Ich dźwięk był słyszalny niemal w całej stolicy.
3: Ale jeszcze głośniejsze stały się kolejne wydarzenia, które były bezpośrednią konsekwencją strzelaniny w Parolach. Policjanci za punkt honoru postawili sobie zlikwidowanie gangu mutantów. Zaledwie tydzień po tej akcji znano już prawdopodobny skład grupy, która rozpoczęła strzelaninę. Nazwiska, pseudonimy.
4: Część od razu trafiła do aresztu, ale 8 nie udało się zlokalizować. Wystawiono listy gończe. Tych najniebezpieczniejszych szczególnie wzięto na celownik. Tropiono ich 2 lata.
3: Już w lipcu 2002 roku za kraty trafił brat szefa grupy mutantów, Mirosław B. Ale to nie była jakaś policyjna zasadzka, to był zbieg okoliczności. Napadł na listonoszkę, wsiadł do auta, a auto się zepsuło, no i wpadł.
4: W styczniu 2003 roku gangsterzy Krzysztof M., pseudonim Fragles, i Piotr R., pseudonim Gruby, zorientowali się, że ktoś jedzie za ich autem. Zamiast próbować zgubić ogon, jakby to zrobili inni gangsterzy, mutanci działali inaczej. Zatrzymali się na skrzyżowaniu na Ursynowie i otworzyli ogień.
3: Ale policja już wiedziała, jak brutalni potrafią być mutanci, byli przygotowani, w wyniku strzelaniny zginęli obaj gangsterzy. Kolejna strzelanina z gangsterami miesiąc później.
4: Wtedy urządzono obławę na Jarosława P., pseudonim Siwy, i Tomasza S., pseudonim Sambo. Próbowano ich zatrzymać na drodze w okolicach Słupna. Udało się, ale 4 policjantów zostało rannych.
3: Na wolności pozostawało jeszcze 3. Ustalono, że 2 z poszukiwanych ukrywa się w willi przy ulicy Środkowej w podwarszawskiej Magdalence. Mówiliśmy o tym szczegółowo w podcaście numer 37.
4: W skrócie mówi się o tej akcji Czarna Noc w historii polskiej policji. Przed 1 w nocy z 5 na 6 marca 2003 roku policyjni antyterroryści chcieli wejść do willi, w której mieli przebywać Igor P. i Robert C., tak zwany Celuś.
3: Teren był jednak zaminowany, a gangsterzy mieli do dyspozycji aż 29 sztuk broni, w tym szybkostrzelne Uzi. Na 23 antyterrorystów 2 zginęło, 1 postrzelony, 2 od ładunku wybuchowego, a aż 17 zostało rannych.
4: 2 gangsterów nie została trafiona ani razu. Zginęli w wyniku pożaru, który rozgorzał po wybuchach ich własnych min. Na wolności pozostał wtedy już tylko 1 poszukiwany.
3: Sam szef grupy, Jerzy B., znany też jako Juri albo Mutant, od którego pseudonimu gang wziął swoją nazwę, został zatrzymany w lutym 2004 roku. I on był tym ostatnim.
4: Po strzelaninie w Parolach doszło do wymiany uzbrojenia polskiej policji. Stare, wysłużone i zawodne pistolety wymieniono na znacznie nowocześniejszą broń. Do Kabur trafiły niemieckie wersje pistoletów P-99 Walter.
3: Po Magdalence wyciągnięto kolejne wnioski. Doszło do reform w całej formacji. Nowe procedury, zmiana taktyki, szkolenia. To wówczas powstało Biuro Operacji Antyterrorystycznych.
4: Policjantów wyposażono w lepsze uzbrojenie, a do dyspozycji na te najcięższe akcje otrzymali m.in. opancerzone pojazdy AMZ DZIK.
3: Te dwie tragiczne dla policji akcje Parole i Magdalenka stały się punktem zwrotnym. Oznaczały koniec mutantów, ale i początek reform tak koniecznych w służbach mundurowych.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Sceny zbrodni. Dzisiaj Polska przełomu milenium.
4: Przenosimy się do 18 czerwca 97 roku. Na policję dzwoni przypadkowy świadek, który przechodził nieopodal lasu przy rodzinnych ogródkach działkowych w Komorowie, niedaleko Pruszkowa. Jak informował, około 14.30 z białego samochodu Opel Astra wysiadło kilku mężczyzn i jedna kobieta. Po chwili usłyszał głośną kłótnię, do której doszło w tej grupie. Następnie trzy strzały z pistoletu i przerażający męski krzyk. Po kilku minutach biały Opel odjechał. Przechodzień zauważył ślady krwi na leśnej drodze.
3: Policjanci docierają na miejsce zgłoszenia godzinę po odgłosach wystrzałów. Znajdują na ziemi strzałkę narysowaną przez świadka. Funkcjonariusze podążają w kierunku wyznaczonym przez tę strzałkę. Po chwili na skraju lasu odnajdują świeżo zasypany dół sporych rozmiarów. Szybko okazuje się, że pod warstwą ziemi i darni znajdują się zwłoki dwóch mężczyzn. Gdy policja dotarła na miejsce zbrodni, ciała ofiar były jeszcze ciepłe.
4: Ustalono tożsamość zamordowanych. 31-letni Paweł S. i 25-letni Piotr A. Pracownicy nieistniejącej dziś sieci telefonicznej Era GSM. Nieopodal grobu znaleziono okulary przeciwsłoneczne, kluczyki do samochodu, niedopałki papierosów, butelki po piwie. Jedna z ofiar miała na ręce zegarek o wartości kilku tysięcy złotych. Nie skradziono również pieniędzy z portfela.
3: Sekcja zwłok wykazała, że Paweł S. zginął od strzału z pistoletu w tył głowy. Piotr A. został dwukrotnie postrzelony w brzuch i twarz. Dodatkowo otrzymał dwa ciosy w głowę, najprawdopodobniej szpadlem łopaty. Narzeczona Piotra A. zeznała, że mężczyzna w dniu tragedii miał umówione spotkanie ze swoją byłą znajomą z pracy, Małgorzatą R. z Pruszkowa.
4: 22-letnia wówczas dziewczyna studiowała zaocznie resocjalizację, jak charakteryzował ją później prokurator. Władcza, egocentryczna, nie licząca się z innymi, predestynowana do przewodzenia przestępczej grupie.
3: Przed wydarzeniami z 1997 roku była już dobrze znana policji. Obracała się albo chciała się obracać w gangsterskim świadku. W 1995 roku razem z koleżanką oskarżyły wysoko postawionego gangstera grupy pruszkowskiej, pseudonim Krzyś, o gwałt. 19-latce zapewniono policyjną obstawę. Jednak gdy doszło do procesu, Małgorzata R. odwołała swoje zeznania.
4: Jarosław S., Masa, powiedział o niej takie słowa. Ona była dziwna, kochała świat gangsterski, kręciła się przy nas. Kiedyś chciała dać mi kilkanaście tysięcy złotych za zabicie jakiegoś człowieka, który rzekomo czyhał na jej głowę. Kobieta do grudnia 96 roku pracuje przez kilka miesięcy w salonie Ery. Tam poznała dilera telefonów komórkowych Piotra A. Następnie zatrudniła się w kawiarni, której szef zalegał z wypłatami.
3: Rankiem 19 czerwca 1997 roku, dzień po egzekucji w komorowskim lesie, policja aresztowała Małgorzatę R. Wkrótce na jaw wychodzą szczegóły jednej z najbardziej wstrząsających polskich zbrodni z przełomu milenium. Na podstawie zeznań świadków i tego, co ustalono w czasie śledztwa, spróbujmy odtworzyć dramatyczne wydarzenia z 18 czerwca 1997 roku.
4: Jakiś czas wcześniej Małgorzata R. złożyła swojemu byłemu koledze z pracy, handlującemu telefonami komórkowymi, bardzo intratną propozycję. Dyskusyjny klub filmowy, którego patronem jest Bogusław Linda, chce kupić 32 komórki z wysokiej półki. W roku 97 telefony komórkowe były dość rzadkie, stanowiły dobro bardzo luksusowe. Te 32 konkretne komórki były wówczas warte ponad 50 tysięcy złotych. Prawdziwa fortuna. Dodajmy, że średnia krajowa wynosiła wtedy niewiele ponad 1000 zł miesięcznie.
3: Piotr A. nie zastanawiał się długo. Do transakcji postanowił włączyć kolegę z pracy, 31-letniego Pawła S. Prowizja ze sprzedaży komórek miała trafić w ich ręce. Zapowiadał się naprawdę dochodowy interes. Mężczyźni zapakowali do samochodu kartony z telefonami i pojechali w kierunku Komorowa.
4: Jednak dilerzy nie dotarli do siedziby klubu dyskusyjnego, bo żaden taki nie istniał. O niczym oczywiście nie wiedział również Bogusław Linda. Wszystko było misternie zaplanowaną zasadzką Małgorzaty R. To ona była mózgiem całej operacji.
3: Opel Astra dilerów komórkowych zatrzymał się przy ogródkach działkowych w Komorowie. Piotr A., Paweł S., Małgorzata R. i jej kompanii poszli w kierunku Leśnej Polany. Co dokładnie działo się później? Tego nie wiemy po ponad 25 latach od tej zbrodni. Fakty są takie, że jeden z pomocników Małgorzaty R. pociągnął za spust i zastrzelił dwóch pracowników Ery. Narzędzia zbrodni nigdy nie odnaleziono. Następnie ciała ukryli w wykopanym dzień wcześniej grobie.
4: Na kobietę czekał już taksówkarz, który zawiózł ją pod Pałac Kultury. Tam 22-latka sprzedała hurtową ilość telefonów umówionemu wcześniej handlarzowi za 36 tysięcy złotych. Kto strzelał? To pytanie było najważniejsze na tym etapie śledztwa. Żaden z kilku świadków incognito, którzy widzieli całe zdarzenie, nie był w stanie tego dokładnie określić. Wszyscy powtarzali, że kobiecie oprócz dwóch dilerów telefonów towarzyszyło trzech mężczyzn.
3: Śledczy nie zbadali znalezionych na miejscu zbrodni niedopałków papierosów pod kątem DNA. Nie przeprowadzono również innych badań, które ułatwiłyby wskazanie tego, kto pociągnął za spust. Paweł R., 16-letni wówczas brat Małgorzaty, który był widziany na miejscu zbrodni, po przesłuchaniach całkowicie legalnie wyjechał do Meksyku i później zamieszkał w Nowym Jorku.
4: Przed procesem w styczniu 98 roku Małgorzatę R. skierowano na obserwację do zakładu psychiatrycznego w Tworkach. Tam przy pomocy rodziny zorganizowano ucieczkę kobiety. Wyrobiono jej fałszywy paszport. Dorobiono klucz do wyjścia ewakuacyjnego z kliniki.
3: Małgorzata zostaje zatrzymana przypadkowo przez patrol policji, który poszukiwał w okolicy włamywaczy. Przy dziurze w ogrodzeniu zakładu w Tworkach na kobietę czekał jej ojciec z biletem do Meksyku i adresem brata w Nowym Jorku. Samolot miał odlecieć już za godzinę.
4: Ale zamiast do Meksyku trafiła na salę sądową. Jak wyglądał ten jeden z najgłośniejszych procesów lat 90.
3: Tu sceny zbrodni i Polska przełomu milenium.
4: Wracamy do zabójstwa w Komorowie. W 1998 roku sala warszawskiego sądu pękała w szwach. Przed budynkiem bliscy ofiar wywiesili transparent. Polska stała się krajem mordu i bezprawia. Żądamy kary śmierci dla zbrodniarzy.
3: W sierpniu 99 roku sąd skazał Małgorzatę R., która zaplanowała całą zbrodnię, na dożywocie. Kobieta zabrała do pomocy dwóch znajomych z osiedla, 17-letniego Krystiana M., finalnie uniewinnionego, i 20-letniego Marcina T., skazanego na 12 lat. Wyrok 6 lat więzienia usłyszał taksówkarz Adam B. Ojciec Małgorzaty, oskarżony o pomoc w zorganizowaniu ucieczki córki z zakładu w Tworkach, miał trafić na rok do więzienia.
4: Małgorzata R. została nazwana przez media królową zbrodni. To przez swoje ekstrawaganckie zachowanie. Czerwone paznokcie, wyrazista szminka, długie rude włosy. To rzucało się w oczy wszystkim zgromadzonym na sali sądowej. Podczas procesu zasłaniała się lukami w pamięci. Nie odpowiadała również na pytania sądu.
3: Jak powiedział sędzia w czasie uzasadniania wyroku dożywocia dla kobiety, to ona była organizatorem, to ona wszystko zaplanowała, to ona wydawała polecenia, to ona była przywódczynią.
4: Pozostawała jeszcze kwestia Pawła R., brata Małgorzaty, który wyjechał do USA. On mieszkał tam całkowicie legalnie. Pracował jako hydraulik. Działał w stowarzyszeniu lokalnej Polonii. Został deportowany do Polski w 2006 roku, po tym jak amerykańskie organy ścigania zarzuciły mu przemoc domową.
3: Po Postać Pawła R. przewijała się przez śledztwo cały czas. Jeden ze świadków egzekucji w Komorowskim Lesie zeznał, że za spust pociągnął chłopak najwyższy z całej grupy, a najwyższym był właśnie brat Małgorzaty. Na niego wskazał też oskarżony Marcin T.
4: Podczas procesu Pawła R. w 2007 roku wszyscy uczestnicy tej zbrodni zasłaniali się niepamięcią. Wezwana w charakterze świadka Małgorzata zeznała, że brata nie było na miejscu zbrodni w czasie egzekucji. Miał przyjechać tam, gdy dilerzy telefonów już nie żyli.
3: Wskazywała, że osobą, która strzelała, był mężczyzna w kominiarce. Można spotkać się z opiniami, że ta usilna próba obrony brata przez Małgorzatę, obwinianie innych oskarżonych, było przeciwskuteczne i działało tylko na niekorzyść brata. W listopadzie 2009 roku Paweł R. został skazany na 15 lat więzienia.
4: Przebieg tych dramatycznych wydarzeń w Komorowie pewnie już na zawsze pozostanie tajemnicą. Kto pociągnął za spust? Kto właściwie był tego dnia w lesie? Czy była to przygotowana egzekucja, czy też wypadek podczas próby zastraszenia dealerów ERA GSM? Te pytania nadal czekają na odpowiedź.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Nowa propozycja pokojowa Iranu na biurku Donalda Trumpa. Amerykański przywódca mają wkrótce rozważyć. Kto w trasie? Noga z gazu, drogówka i grupa Speed prowadzą w ten weekend wzmożone kontrole. W tych faktach mamy też rady dla planujących dzisiaj grillowanie. Powiemy wam, jak zrobić idealną karkówkę. Donald Trump zapowiedział, że wkrótce przeanalizuje nową propozycję pokojową Iranu, ale jak zaznaczył, nie wyobraża sobie, by była ona do zaakceptowania. We wpisie na portalu Truth Social stwierdził, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. Dodał też, że jeśli Teheran będzie się źle zachowywać, możliwe jest wznowienie ataków. Nie ujawniono szczegółów propozycji, ale według mediów obejmuje ona m.in. przywrócenie żeglugi przez cieśninę Ormuz i odłożenie rozmów o programie nuklearnym. Tarcza Wschód to nie tylko fizyczna zapora na granicy, ale także bariera elektroniczna. Obecnie ukończono kilkadziesiąt kilometrów umocnień inżynieryjnych na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Z kapitanem Karolem Frankowskim z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, budującej umocnienia, rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Jakie pojazdy nie przejadą? Pod jakie pojazdy jest przygotowana ta zapora?
2: No zdecydowanie pod wszystkie, gąsienicowe, kołowe, każdy pojazd, który jest na wyposażeniu potencjalnego przeciwnika, jest w stanie być powstrzymany, spowolniony właśnie przez tą zaporę.
1: Czy także tutaj będą powstawać jakieś instalacje elektroniczne?
2: Tak, jest to przewidziane. Będziemy mieli tutaj systemy antydronowe, które będą zakłócać możliwość wlatywania statków powietrznych typu właśnie BSP. Oprócz tego te maszty wspomagają również nasze wojska, czyli dają nam sygnał, tak zwany sygnał GSM. Jak widać, tutaj zasięg jest słaby, a nasze wojska muszą też również się komunikować.
0: Nasz reporter był w okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Fakty ważne dla kierowców.
0: Do poniedziałku na drogach jest więcej kontroli. Prowadzą je policjanci z drogówki i grupy Speed.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
0: Wymieniał rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. Dziś mamy już 3 maja, ale teraz w faktach wróćmy jeszcze na chwilę do wczoraj. Było dużo śmiechu i wspaniała muzyka. Ekipa RMF FM razem z naszą żółtą ławeczką dotarła wczoraj do Białowieży w Podlaskiem. Razem z nimi podróżuje oczywiście Piotr Pręgowski, który został powitany w nietypowy sposób.
5: Żyjcie ludzie!
6: Niech żyje król!
5: Żyjcie, kochajcie się i mnóżcie! Niech żyje król! Tak, dobrze. Musicie się mnożyć, żeby miał kto robić na moją emeryturę. O właśnie, bo skarbiec pusty, nie będę miał z czego wypłacić czternastki. Niech żyje król, tak, żyjcie ludzie!
0: A dziś król Piotr Pręgowski razem z naszą żółtą ławeczką pojawi się w miejscowości Brzuze Małe na Mazowszu. Będziemy tam koło południa i wy bądźcie też z nami. A na koniec tego wydania majówkowe grillowanie z twórcą kulinarnym Foxem. Przygotowanie karkówki to nie lada sztuka. Posłuchajcie, jak grillować ją, żeby wyszła idealnie.
7: Jeśli grubsze kawałki, można wtedy eksperymentować z większym ogniem. Jeżeli bardzo cienkie, to raczej mniejsza moc żaru, nawet nie na bezpośrednio. Żeby tego nie przesuszyć, warto jest też przykrywać. W przypadku przykrywanego grilla warto potestować grillowanie nie bezpośrednio nad żarem, a po przeciwnej stronie. Czyli z jednej strony mamy brykiet lub węgiel, a z drugiej mamy ruszt, przykrywamy. Wtedy tworzy nam się taki jakby termoobieg.
0: Cała rozmowa Tomasza Weryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl. To już wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 6.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj Made in China.
2: Temat dosyć niezwykły, ale na taki temat możemy sobie pozwolić, bo w niedalekich Chinach trwają właśnie zimowe igrzyska olimpijskie, więc chcemy jakby korespondować z tym najważniejszym tematem.
3: No i będziemy korespondować. Nalepimy znaczek, a może mailem. Dobra.
1: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław o dżinsowych oczach. Dzień dobry, zaczynamy dzisiejszą historię dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj o rzeczach w Chinach, które naszym zdaniem przejdą do historii.
2: Ale żeby nie było, że nastawiliście się na wiedzę historyczną, a tutaj tak zwana bieżączka, więc na wstępie rys historyczny. Otóż uwaga.
1: Dobrze, prosimy.
2: Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w roku 1924 w Chamonix we Francji.
3: Nie wiem, czy ktoś was kiedyś tego będzie pytał na historii, ale w razie czego zapiszcie sobie.
2: Chamonix. Chamonix, tak. Potem kolejne były w Szwajcarii w 1932 w Lake Placid w USA, a w 1936 w III Rzeszy.
1: A, to tam było, rozumiem, najwięcej konkurencji biatlonowych, nie? Jeździsz na nartach i strzelasz.
3: Tak, tylko tam nie było tarcz, strzelało się do ludzi.
2: Tylko te zawody się...
3: Ale celowali w nogi.
2: Nie przyjęły się te zawody, bo następne zawody biatlonowe, no, na te zawody zabrakło zawodników.
3: No trudno się dziwić.
1: Dobra, to historię mamy odhaczoną, jedziemy z trwającą olimpiadą w Pekinie i dlaczego ta olimpiada przejdzie do historii?
2: Do historii na przykład dlatego, że przez pandemię na trybunach nie ma przypadkowych kibiców z całego świata, są tylko praktycznie sami, nazwijmy ich, przypadkowi Chińczycy.
3: No i to jest profesjonalizm. Jakby któryś zaintonował przyśpiewkę, to wszyscy znają, nie?
2: No właśnie widzisz, nie do końca, bo oni wszyscy ludzie tam na trybunach dostali zakaz cieszenia się, oficjalny zakaz i zakaz wiwatowania.
1: To biedni ludzie, to jakbyś za karę tam siedział. Jakiś Chińczyk będzie prowadził w jakimś wyścigu, a im nawet pięta nie drgnie, bidni siedzą. No
3: ale COVID, panie, COVID.
2: No nie, jak Chińczyki wyprodukują wirusa, panie, to nie ma zmiłuj, klękajcie narody, to jest szczyt wirusowej technologii.
1: Tak, a propos wirusa, to hitem sieci było nagranie, na którym Chińczycy właśnie w Pekinie robili wymaz nartom.
2: Nartom.
1: Żeby sprawdzić, czy nie mają COVID-u.
3: No pewnie te narty kichały i węchu nie miały.
2: Nie miały ważnego szczepienia.
1: A to jest dopiero początek chińskich absurdów na tych igrzyskach, z powodu których ta olimpiada przejdzie do historii. Bądźcie z nami.
3: Zdarza się tak, tutaj przechodzę do adremu sedna, że my czasem w historii dla dorosłych uprzedzamy historię.
2: A widzisz, bo to mówić tylko o tym, co się już wydarzyło, to jest nic. To tak każdy głupi umie. My dzisiaj mówimy o tym, co się właśnie w historii dopiero zapisze, co się zdarza.
1: Zimowe igrzyska w Pekinie trwają, a na igrzyskach rzeczy, które się fizjonomom nie śniły.
2: Dokładnie. Mówiliśmy o badaniu na COVID-nart. Mówiliśmy o zakazie cieszenia się na trybunach, a teraz o chińskich robotach.
3: Też startują w zawodach?
2: No, na przykład w zawodach na przygotowywanie posiłku, bo tam Chińczycy chcieli pokazać, jak bardzo są nowocześni, dlatego na przykład w stołówce głównego centrum medialnego w Pekinie nie ma ani jednego kucharza.
1: A to co, cięcia kosztów i gotuje ekipa sprzątająca?
2: Czy? Nie, gorzej, 120 robotów gotuje. 24 godziny. Znaczy 24 godziny na dobę.
3: No a gdzie Państwowa Inspekcja Pracy? Przecież się biedne zajadą.
2: Nie, ale nie ma też kelnerów.
3: Nie?
2: Gotowe jedzenie przygotowywane przez roboty zjeżdża z sufitu.
3: Jak żyrandol ruchomy.
1: Znając chińskie roboty, to pewnie schabowy tam ciągnie plastikiem, nie?
3: I ma pod panierką napis Made in China.
2: Być może. A do tego pewnie jest podawany z ryżem. Schaboszczak.
1: No, moja podkarpacka dusza płacze. Ale nie, przy okazji tych igrzysk głośno jest już o wprowadzonym na coraz większą skalę systemie ocen chińskich obywateli.
3: Ciangli, jedynka z matematyki.
1: Nie oceny szkolne, oceny wszystkich obywateli. W niektórych miastach już to działa na pełną skalę, ale tym bardziej, że oni tam mają ten system monitoringu rozpoznający twarze.
2: Aha, ale to o co chodzi, że jak chcesz, jak się na przykład będziesz źle zachowywał, to ocena ci spada i pan Chińczyk będzie ci mówił do telefonu: nieładnie, panie Ciangli, nieładnie, betfu.
1: Nie, no, ale blisko. Na przykład za małe przewinienia, tak, czy zaległości z podatkami, przechodzenie na czerwonym, będziesz miał w domu na przykład spowolniony internet. Albo nie będziesz mógł latać samolotami.
3: To chore.
1: A to jest nic. Za większe przewinienia twoje dzieci nie mogą pójść na studia, albo masz wyższe opłaty za prąd, za gaz.
3: A to ostatnie to już działało u nas. I to nawet jak jesteś grzeczny.
2: Dzisiaj o kraju, w którym historia miesza się z teraźniejszością jak śmietanka z kawą, tworząc taki specyficzny amalgamat dnia dzisiejszego, który to amalgamat znamy jako cappuccino chińskiej codzienności.
1: Tak? A mógłbyś to proszę rozrysować, ten amalgamat będący cappuccino, to bym chciał.
3: Tak, czy cappuccino. Dobra. Pan chyba mówi o tym, że w Chinach dzień obecny jest wątkiem wplecionym w osnowę historii, a ta plecionka jest właśnie bieżącym tu i teraz państwa środka.
2: Otóż to, do rzeczy teraz. Jeden z hoteli w Chinach ogłosił, że nie przyjmuje i nie obsługuje klientów w ubraniach popularnych zachodnich firm. Tak jak w H&M tam nie wejdziesz, w Adidasach, nie masz co w Nike'ach wchodzić. Tak.
1: Ale przecież wszystkie zachodnie firmy prawie szyją w Chinach. To o co chodzi?
3: Nie wiem, może za mało płacą małym chińskim dzieciom.
2: Nie, sprawa jest bardziej złożona. W Chinach mieszkają Ujgurzy. To jest taki lud i tamtejsza taka mniejszość, muzułmańska zresztą. Mm. I można powiedzieć, że są Ujgurzy eksterminowani.
1: Ale jak? Przecież przez te nowoczesne Chiny? Partnera wolnego świata? Organizatora igrzysk?
2: No, jakże? No niestety, kontrola urodzeń, sterylizacja kobiet i obozy reedukacyjne to właśnie władze Chin fundują Ujgurom. I Stany nałożyły embargo na bawełnę z regionu Xinjiang, bo właśnie tam Ujgurzy przymusowo pracują na plantacjach bawełny.
3: No niezorientowanym przypomnę, że mamy XXI wiek.
2: Mamy XXI wiek. I to embargo USA oburzyło chińskich przedsiębiorców.
1: Plantatorów z południa Stanów 200 lat temu też by to oburzyło. Tyle zachodu i inwestycji w niewolnictwo, a tu ktoś ma jakieś ale.
2: No i właśnie właściciel tego hotelu wspomnianego na początku ma pewnie, nie wiem, albo ma udziały w jakiejś plantacji, może ma swoich własnych niewolników, no i się gościu wkurzywszy. I on wpuszcza tylko i wyłącznie w chińskich ciuchach.
3: To może być pewien problem, bo ja mam wrażenie, że wszystkie ciuchy są z Chin. Bo są takie szacunki, że 20% światowej bawełny pochodzi właśnie z regionu Xinjiang.
1: Czyli każdego wpuszczą, bo pokazujesz metkę na ciuchu, made in China i wchodzisz.
2: Wbijasz, tak.
3: Tak, poproszę metkę do kontroli, powinni pytać na wejściu.
2: Ej, a może kontrolę metek warto robić w sklepach? I ubraniom od niewolników XXI wieku powiedzieć nie, stary, dziękuję, w ogóle danke spasiba.
1: To jest też zdumiewające, że zamierzchła, zdawałoby się, historia jednej cywilizacji jest codziennością drugiej.
3: No, pomyślcie dziś o tym, zanim udacie się na spoczynek.
1: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Coś tam i historia matką życia oraz ojcem dnia dzisiejszego.
2: No, pięknie tak, powiedziane, pięknie. No. Wiele się mówi, szczególnie tutaj u nas w Europie, że wszystko zawdzięczamy Rzymianom, prawda?
3: No, szczególnie dresy z kreszu Zenka Martyniuka i rosół z ziemniakami, tak.
1: Rosół z ziemniakami to jest zło.
2: Absolutnie. Tak?
1: Szatan go siorbie podczas niedzielnych obiadów, jestem przekonany.
2: Może być tak, jak mówisz, no zwłaszcza niedzielnych, prawda? Ale nie, okazuje się, że nie wszystko zawdzięczamy Rzymowi. Na przykład taki, żeby daleko nie szukać, papier toaletowy. Wymyślili go bohaterowie tego odcinka, czyli Chińczycy, i to uwaga, w XIV wieku.
3: Tak? A wcześniej to co? Podcierano się firankami?
1: Tak, dlatego do dzisiaj nie zachowały się żadne starożytne firanki. No, zwróciliście na to uwagę?
2: Tak.
1: Wszystkie przepadły w sedesie dziejów.
2: Chińczycy wymyślili papier w XIV wieku, ale był on przeznaczony tylko i wyłącznie dla cesarza.
3: No to do D. Myślał sobie każdy, kto nie był cesarzem, oczywiście.
2: Tak było. Chińczycy, i to uwaga, 3000 lat temu wymyślili też latawce.
1: A też tylko dla cesarza?
2: Nie. Oni ich używali podczas bitew do zastraszania przeciwnika.
3: I fajnie, bo po skończonej bitwie zużyte latawce były idealne do podtarcia się.
1: I dopiero wtedy były idealne do zastraszania. Leci taka chmara.
2: Tak, panie. Chińczycy, bo skupmy się teraz wszyscy, proszę.
1: Skupmy się.
2: Tak się uważa, skupmy się. Wymyślili także piłkę nożną.
3: Jasne, pewnie ping-ponga też.
2: A nie, ping-ponga akurat nie, bo ten pochodzi z Wielkiej Brytanii. To wielcy Brytyjczycy wymyślili.
1: Czekaj, pomału. To dlaczego piłka nożna nazywa się z angielskiego football, a nie z chińskiego jiu-jiu?
3: Bo tam mieli wczesną protopiłkę nożną. Grało się chyba kapustą albo czaszką nieprzyjaciela, coś takiego. A drużyny, jak to w Chinach, miały po 1000 osób albo więcej.
2: Tak, i takiego meczu pilnowało 49 sędziów liniowych.
1: No, ale jeszcze jedną rzecz podkreślmy. No. Chińczycy robią najlepsze wirusy na świecie.
2: Tak.
1: Ale to jest zupełnie inna historia. temat na zupełnie inne spotkanie z nami, jako z ciekawymi ludźmi.
2: Ciekawymi ludźmi, których wydaje mi się warto obserwować na Instagramie.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Z okazji igrzysk przybliżamy Chiny poprzez zjawiska, które przejdą do historii, choć niekoniecznie związane są ze sportem, a nawet nie.
1: Bo ja powiem, o co chodzi, bo ty tak trochę na okrągło to opowiedziałeś. To, o czym opowiadamy, ma nam uświadomić, że Chiny są dla nas krajem egzotycznym.
2: Tak, bo w Chinach rządząca, i tu nie będzie niespodzianki, chińska partia komunistyczna dba o prawidłową postawę i wizerunek społeczeństwa jako całości i jednocześnie rozumianego jako poszczególne jednostki.
3: Głównie jednostki wojskowe.
2: Nie o tym mówimy. Rządząca partia walczy ze zniewieściałymi mężczyznami, których wizerunek, uwaga, jest sprzeczny z wymaganym wizerunkiem socjalistycznych budowniczych komunizmu.
1: A jaki jest wizerunek budowniczego?
2: No jak to jaki? No normalny.
1: To wyjaśniłeś, dziękujemy.
2: Nie,
1: to
2: nie, ale słuchajcie dalej. Narodowa Administracja Radia i Telewizji realizuje, wyczytałem, w Chinach 8-punktowy system oczyszczania przemysłu rozrywkowego.
3: Dlaczego akurat 8-punktowy?
1: A bo może chiński Bóg lubi ósemki, skąd wiesz?
2: Na przykład.
3: Bo normalny trojki lubi.
2: I kreśli je na niebie.
1: No,
2: jak te mewy.
3: Dobrze.
2: Może, nie, tego nie wiadomo. W każdym razie partia zwalcza popularne w Chinach boys bandy za to, że ci goście z boys bandów są zniewieściali, noszą makijaże, koniec cytatu. No i generalnie boys bandowcy sprzeciwiają się, tutaj cytat, właściwym standardom piękna.
3: No coś w tym jest, nie?
2: Nadawcy telewizyjni, tak chce partia, powinni tworzyć, cytuję, programy eksponujące tradycyjną chińską kulturę, kropka. Pracować w chińskich mediach mogą bowiem tylko komentatorzy, którzy będą pokazywać właściwe poglądy polityczne i jednocześnie krytykować fałszywe, przecinek, brzydkie i złe wartości, kropka.
1: Czekaj, co? Wspomnieliśmy, że Chiny to dla nas kraj egzotyczny. A po tym, co usłyszeliśmy, to tak nie za bardzo.
2: Tak, brzmi trochę swojsko. No,
3: a nawet bratni, bym powiedział. Tak,
1: jakby tam pod tym podpisał pan Cianek.
3: I tylko ciekawe, czy rządząca partia Chin ściąga wdrażanie obywateli do cnót od naszej partii rządzącej, czy odwrotnie?
2: No,
3: zostawiamy was z tym pytaniem. No. Zostawiamy. Na razie.
1: Historia dla dorosłych teraz w wykonaniu radiowców bez cenzury. Ja przypominam, że ta historia jest pasjonująca.
2: Tak, mamy na to dowody.
1: Ja sam słucham nas z zapartym tchem. Od czasu do czasu oddychając, ale tylko wtedy, jak muszę. Tak.
3: A dziś, słuchajcie, zapierające dechę w piersiach współczesne fakty o Chinach, które zapewne przyjdą do historii i przyszłe pokolenia będą o nich mówić w swoich historiach dla dorosłych.
2: Będą nas naszym wnukom puszczać na lekcjach. Mówimy o Chinach, przypomnę. Przy okazji igrzysk, tu nie będzie niespodzianki, w Chinach. I teraz będzie o sporcie, prawda?
1: No proszę, to zaskakujące.
2: Chińska rządząca partia niechętnie widzi, uwaga, tatuaże na ciałach piłkarzy.
1: A dlaczego? Jeśli tatuaż jest na przykład prochiński, typu orzeł i podpis na przykład niech żyje pierwszy sekretarz.
3: Właśnie, i jego kot, jeśli ma, albo inne zwierzę, typu, ja wiem, rybka, typu patyczak.
1: Tak, patyczaka jest w ogóle łatwo wytatuować. Ciach nożem, polewasz atramentem i jest patyczak.
2: Nie, słuchajcie, nie, tatuaż nie. I koniec. Stanowisko chińskiej partii jest jednoznaczne. Piłkarze powinni dawać dobry przykład społeczeństwu, a ich wygląd powinien zaprzeczać, cytuję, kolejny cytat, anormalnej estetyce osób publicznych.
3: A jaka to jest normalna estetyka?
2: No, taka normalna.
3: Aha.
2: I tu wykładnią jest wygląd pana przywódcy, dowódcy Chin.
1: To dobrze, że u nas tak nie jest. Byśmy chodzili w różnych butach z zegarkiem do góry nogami. Dobra, ale jak piłkarz ma już tatuaż, nie? To co?
2: No, tatuaże, które mogłyby być widoczne w transmisjach, są na ekranach telewizorów rozpikselowywowowowane. Albo piłkarze grają z obandażowanymi rękami. Jednak generalnie partia zaleca wszystkim usunięcie tatuaży samodzielnie.
3: Wow, samodzielnie? To może być bolesne, tak sobie strugać ciało nożem, żeby zdrapać tatuaż.
2: I widzicie teraz, w Chinach jest, słuchajcie, podpowiadamy światu, okazja na dobry interes. Można otworzyć gabinety usuwania tatuaży. I zarobisz sobie juanów w ogóle po paznokcie, nawet po sygnety czy po kokardę.
1: Czekajcie, to może refleksja natury ogólniejszej.
3: No.
1: Tatuaż jest jak małżeństwo. No, na początku obie te rzeczy wydają się dobrym pomysłem, nie?
2: Jeżeli was ktoś zapyta, nie wiem, czy szef w pracy, czy koleżanka, czy osobisty...
3: Nauczyciel w szkole,
2: czy mąż, Czym tak naprawdę zajmują się radiowcy bez cenzury? To odpowiedzcie jednym słowem. Zajmują się ubogacaniem nas, ludzi, świata.
3: Tak, poprzez szerzenie dobra i rzetelnych, sprawdzonych informacji.
1: Oraz miłości.
2: Oraz przez walkę ze złem, prawda? Tak.
1: I pokazywanie, co jest dobre, co jest złe.
3: Tak. A coś takie
1: gdzie
3: pośrodku.
1: Jest czyściec.
2: Tak, tak. Że my jesteśmy tu, tu jest rzeka, tu są Niemcy.
1: Tak, a oni są tam, gdzie stało ZOMO.
2: Dokładnie. I teraz już wiecie jak jest, prawda? Dobro
3: wiecie,
2: i
3: gdzie
2: zło.
3: Stoicie.
1: I wiecie, czym się zajmujemy. Historia dla dorosłych z radiowcami bez cenzury. Miejmy nadzieję, że wyciągnęliście z tego odcinka trochę więcej niż z ostatnich naszych trzech zdań.
3: Mimo to będziecie, mam nadzieję, nas słuchać dalej.
2: Całujemy was mocno. Przemysław Skowron.
3: Tomasz Olbratowski.
1: I Jacek Tomkowicz. Jeśli dopiero teraz włączyliście radio, przypominamy, że naszych podcastów i całych odcinków Historii dla Dorosłych możecie posłuchać m.in. na rmfon.pl.

0: Krakoweczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje Was Morze Flat. RMF zawsze z Wami.
1: Komfortu przez cały dzień życzy sponsor programu, producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Fanty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Tato, pić!
4: Daj jej wody!
3: Nie chcę wody, nie chcę wody!
5: A plusz?
3: Ciepiuś!
5: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
3: Kocham cię, tato!
6: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
7: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany Plusz.
8: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
6: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
9: Po reklamie.

0: naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Już prawie godzina szósta, czas więc na spotkanie z faktami RMF FM zaprasza Karol Płaczkiewicz.
4: Dzień dobry. 3 maja to dziś. Prezydent Karol Nawrocki powoła członków Rady Nowej Konstytucji. O tym na początek. Południowy Wrocław szykuje się na poważne utrudnienia drogowe. Za tydzień ruszy przebudowa jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań na Brochowie. Bogdanka Luk-Lublin po wygranej w Zawierciu jest coraz bliżej zdobycia tytułu siatkarskiego mistrza Polski. Karol Nawrocki powoła dziś pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. To ma być gremium działające przy prezydencie, które zajmie się przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej. W faktach o poranku nasz dziennikarz Michał Radkowski. Dlaczego prezydent powołuje kolejną radę?
5: To spełnienie jego obietnicy wyborczej. Jeszcze zanim Karol Nawrocki został prezydentem, zapowiadał, że chciałby zmienić konstytucję. O tym, jaki kształt miałaby nowa ustawa zasadnicza, mieliby decydować eksperci, w tym konstytucjonaliści, ale też obecni parlamentarzyści. Rzecznik prezydenta zapowiedział, że w skład Rady ma wejść po 2 przedstawicieli wszystkich klubów poselskich i po 1 z każdego koła. Zaproszenia do nich miały być wysłane, jak twierdzi, otoczenie prezydenta w czwartek, czyli tuż przed majówką, ale jak słyszę od polityków różnych opcji, wiele klubów nie dostało takiej propozycji. Swojego udziału w Radzie odmówiła już Lewica i Koalicja Obywatelska. Premier kąśliwie napisał w serwisie X, że proponuje prezydentowi zacząć od przestrzegania aktualnej konstytucji. W podobnym tonie wypowiadają się politycy Polski 2050 i klubu Centrum. PSL się waha. Do Rady chcą za to wejść posłowie opozycji. Będą tam na pewno przedstawiciele PiS i Konfederacji, a także Paweł Kukiz, który od dawna domagał się zmiany konstytucji.
4: Pierwszych członków Rady poznamy dziś w południe podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Wrocławski Brochów czeka kilka miesięcy z poważnymi utrudnieniami. Miasto przebudowuje newralgiczne skrzyżowanie i 2 wiadukty. Chociaż ta część osiedla zostanie zamknięta dopiero w następny weekend, to pierwsze zmiany już zaczęły obowiązywać. O szczegółach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Na razie miasto wprowadziło ruch jednokierunkowy na 3 ulicach: Koreańskiej, Ziemniaczanej i Boiskowej. Prawdziwy Armagedon zacznie się jednak dopiero w sobotę, kiedy nieprzejezdna będzie gazowa. Cały ruch w kierunku wylotu z miasta będzie musiała przyjąć ulica Opolska i Buforowa, które już teraz toną w korkach. Joanna Urbańska z Urzędu Miasta apeluje o wyrozumiałość.
7: Oprócz tego, że wyremontowane zostaną wiadukty, powstanie wygodne rondo właśnie w miejscu tego trudnego skrzyżowania, bezpieczna trasa rowerowa, a także chodnik po zachodniej stronie ulicy Mościckiego.
6: Miasto zachęca mieszkańców do korzystania z kolei. Ze stacji Wrocław Bruchów codziennie odjeżdża ponad 100 pociągów. Podróż na dworzec główny we Wrocławiu trwa zaledwie około 5-6 minut, a z Siechnic około 10.
0: Razem tworzymy fakty.
4: Morze flag od miasta Kraków i RMF FM, a także odśpiewany wspólnie z Dodą Mazurek Dąbrowskiego. Tak wczoraj świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Na krakowskich błoniach pojawiły się tysiące osób.
8: Czerwień, miłość, odwagę, męstwo, szlachetność.
9: Bielczystość, od orła białego naszego.
10: Która flaga, Marcel?
11: Tamta.
10: Tamta?
9: Ta konkretna jedna tutaj z lewej.
10: Flaga Polski, tak?
9: Flaga Polski.
11: Tak.
9: Może się ktoś podzieli?
12: Może się pan podzielić?
9: Macie,
12: możesz pan powiedzieć? O, dziękuję bardzo.
9: Załatwiłem pani. Dobra organizacja.
12: Chyba przy panu.
9: Dobra.
13: Jak? W porządku. Podobało się?
14: Bardzo.
13: Hymn podniosła chwila?
14: Tak, myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Kultywujmy to. W przyszłym roku, w następnych. Bardzo fajnie.
4: Z mieszkańcami Krakowa i turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Na koniec tego wydania jeszcze wieści ze świata sportu. Siatkarze Bogdanki Luk-Lublin o krok od zdobycia Mistrzostwa Polski. W 3 meczu finałowym Plus Ligi pokonali Aluron CMC Warte Zawiercie 3-0. Lublinianie rozpoczęli finałową rywalizację tydzień temu od porażki. Teraz po 2 zwycięstwach są blisko sukcesu.
15: Siatkówka uczy pokory, uczy tego, żeby nigdy nikogo nie skreślać, żeby zawsze podchodzić do swojej pracy w pełni profesjonalnie, z zaangażowaniem. Nigdy nie wiesz, jak się kolejny mecz potoczy. My tutaj zagraliśmy słabo w pierwszym spotkaniu. wiedzieliśmy, co musimy zrobić, co musimy robić na treningach, na meczu, żeby te mecze wygrać. Dlatego super, że teraz jest w tej rywalizacji 2-1 dla nas.
4: Mówił rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda. Mecz numer 4 w Lublinie w środę wieczorem. To już wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 7. Te przygotuje i przedstawi wam Michał Zieliński.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
16: Wyszedłem z domu i tak sobie myślę, o, dzisiaj trochę cieplej. A tu się okazuje, że obudziłem się w jednym z najzimniejszych miast dzisiaj w Polsce o poranku. Kraków ma 6 stopni Celsjusza, trochę mniej, Zakopane, piątka i w Rzeszowie także piątka. A poza tym raczej dominują na termometrach temperatura obecnie w okolicach 10 stopni Celsjusza, na wybrzeżu nawet miejscami 12. Pozdrawiamy szczególnie Trójmiasto. No i mnóstwo słońca i tak będzie przez cały dzień, ale cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
16: Cały dzień słoneczny, bardzo ciepły, pod 30 będzie podchodziła temperatura. Daniel Dyk, dzień dobry. A dla nas to przede wszystkim czwarty dzień, gdy gramy wam 1000 najważniejszych piosenek w historii RMF-u. Czas na Rianę.

Artur Gadowski. 6:16, po prostu RMF FM i najlepsza muzyka. Popatrzcie, co się dzisiaj dzieje. Nie dość, że mamy niedzielę, to jeszcze święto i to wielkie święto 3 maja. To dziś tak jakby dwa razy nie pójść do pracy. Dziś jakby dwa razy bardziej się wysypiamy. Wszystko w ogóle dwa razy bardziej. Bardziej wypoczywamy, bardziej się uśmiechamy. Ale też myślę, że należy nam się dwa razy dokładka z grilla.

0: stóp oklaski. Tak, Queen. Mam nadzieję, że klaskaliście i tupaliście wyjątkowo cicho tym razem, żeby sąsiadów nie zbudzić o 6.25. Zaraz pojawi się Despacito. Oczywiście cały czas gra nasza lista RMF Top 1000. 3 maja, jeszcze więcej święta w święcie. Pozdrawiamy tych, którzy świętują urodziny, a widziałem dzisiaj w drodze do radia takich, którzy ewidentnie już z urodzin wracali. Do tego imieniny obchodzą jakże licznie: Aleksander, Antonina, Maria, Mariola, Piotr, Tymoteusz, Viola, także Alodia, Anika, Leonia, Maura i Świętosława. Najlepszego? No i widzę tutaj, że kalendarz coś wam mówi. Trzymaj się.
1: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
2: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a na septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Majówka w RMF FM. Przez 3 dni non-stop zagramy piosenki, które stworzyły historię RMF-u. RMF Top 1000. I ruszymy w niezwykłą trasę z naszą żółtą ławeczką. RMF zawsze z wami.
5: Melwitz. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
9: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Po reklamie.
11: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Jeśli właśnie włączyliście radio, przypomnę, że ta majówka jest zupełnie inna muzycznie i to słychać, że jest absolutnie wyjątkowa. 16 minut zostało do godziny 7 i to już czwarty dzień, bo zaczęliśmy przecież w czwartek. Czwarty dzień długiego weekendu, jak gramy wam RMF Top 1000. Najważniejsze piosenki w historii RMF-u, ułożone od miejsca tysięcznego. Odliczamy do miejsca pierwszego. 1000 numerów, jeden po drugim. Żadna piosenka się nie powtarza. 1000 numerów, a dotarliśmy właśnie tym przebojem Celine Dion do miejsca 177. Zaraz w takim razie oczko wyżej pojawi się Mike Oldfield. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: O, i umówiłam się na mammografię.
5: Tak z plaży, z leżaka?
4: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Majówka w RMF FM. Przez 3 dni non-stop zagramy piosenki, które stworzyły historię RMF-u. RMF Top 1000. I ruszymy w niezwykłą trasę z naszą żółtą ławeczką. RMF zawsze z wami.
13: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: I plus you.
15: I plus you. Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
16: I tak pluszuje ananasem.
15: I mango.
16: Tryska witalnością i energią.
15: A, chciałabym go pluszować.
16: Wiecie, że ma rodziny?
15: O, szok!
16: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
15: Aż ten plusz jest aktyw.
17: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
18: Dziękuję.
19: Po reklamie.
2: To będzie dobry dzień z RMF FM.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Sachetto, sacher torte.
1: Co to znaczy?
2: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
1: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
0: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. K2. To co dziś robimy?
6: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Szukamy małych geniuszy. Wasze dziecko ma pytania, które mogą zagiąć największych naukowców? Dajcie znać na www.rmf.fm. Zmuszczymy się nad tym w RMF FM. Dzieciaki bystrzaki już dziś po 8:00.
8: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
9: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
1: Po reklamie.
10: Już prawie godzina 7:00. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i w Studiu Faktów witamy. Michał Zieliński jest z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, kłaniam się. Na Faktach RMF FM o 7:00. Pożar tartaku w pobliżu Kościana w Wielkopolsce. Strażacy już go dogaszają. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika po raz 7:y w historii klubu zdobyli to piłkarskie trofeum. Podsumujemy też festiwal filmowy Mastercard of Camera w Krakowie. Zapraszam. Ponad 60 strażaków dogasza pożar tartaku w Racocie w powiecie kościańskim w Wielkopolsce. Akcja na miejscu może potrwać jeszcze kilkanaście godzin, mówi nam młodszy kapitan Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie.
12: Konstrukcja, ten dach, który uległ zawaleniu, jest rozbierana, wywożona, przewożona w inne miejsce na terenie tutaj tego zakładu. Cały czas strażacy tylko pracują z zewnątrz. I ten ogień już mamy opanowany, no jednak ten ogień gdzieś tam wewnątrz, czasami jeszcze jak wyciągniemy kolejne palety, no to gdzieś tam wewnątrz jeszcze jest, także wtedy dogaszamy to, przelewamy wodą jeszcze, ale tam gdzieś te zarzewia ognia jeszcze są.
10: Tak, trwającą już prawie 8 godzin akcję strażacką relacjonuje nam rzecznik strażaków w Kościanie. Zdjęcie i film, na którym widać pożar, znajdziecie na rmf24.pl. Teraz informacja dla kierowców w Świętokrzyskiem. Dotyczy drogi krajowej nr 74 między Piotrkowem, Trybunalskim i Kielcami w Jacentowie. Po zderzeniu dwóch samochodów ta droga jest zablokowana.
13: Piłka nożna w Faktach RMF FM.
10: Górnik Zabrze po 54 latach wywalczył piłkarski Puchar Polski. W finale rozegranym na PGE Narodowym Zabrzanie wygrali 2-0 z Rakowem Częstochowa. O tym finale, który dał Zabrzanom długo wyczekiwany sukces, opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
14: Górnik zagrał wczoraj z dużą energią, takim przekonaniem, że ten mecz jest do wygrania. Raków wyglądał na drużynę z mniejszą determinacją. Zabrzanie zdołali strzelić 2 bramki i też trzeba przyznać, że na niezbyt dużo pozwolili ofensywnym graczom Rakowa. Na po meczu mogli zaśpiewać. Na ceremonii wręczenia trofeum obecny był Stanisław Oślizło, legendarny obrońca Górnika. On zagrał w poprzednim finale wygranym przez Zabrzan. To był rok 1972. 5-2 z Legią. 4 bramki Włodzimierza Lubańskiego. Dziś na boisku oczywiście już inni bohaterowie. Graczem meczu wybrany Czech, Patryk Helebrand.
15: Myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
14: Pytanie, co Górnik osiągnie teraz w końcówce sezonu Ekstraklasy, bo ciągle pozostaje w grze o Mistrzostwo Polski.
10: Renovation w reżyserii Gabriel Urbonait z krakowską nagrodą filmową Andrzeja Wajdy. Klarnet w reżyserii Toli Jasionowskiej z nagrodą w konkursie polskich filmów fabularnych. Wczoraj w Krakowie wręczono nagrody 19. już edycji Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Dyrektor artystyczny festiwalu Grzegorz Stępniak mówi, że tę edycję wyróżniała wyjątkowa różnorodność.
16: Pod względem gatunków, konwencji, kręgów geograficznych i kulturowych, z których pochodzą filmy prezentowane podczas 19. edycji Mastercard of Camera, poziom był bardzo wysoki w tym roku, co mnie cieszy.
17: Co przez te 19 edycji się najbardziej udało?
18: Wydaje mi się, że sprawiliśmy, że Kraków dla filmowców stał się ważnym miejscem. Małopolska i jeszcze Polska w tym na mapie niezależności stała się ważnym miejscem i dla mnie to jest takie wsparcie filmowców, którzy potrzebują jak nigdy tych środków, które przy pomocy naszych partnerów im dajemy.
10: Dodaję w rozmowie z Maciejem Sołtysem Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu Mastercard of Camera. Dzisiaj ostatni dzień imprezy i ostatnie projekcje filmów. To wszystko w tych faktach, a w kolejnych odwiedzimy m.in. Szczawnicę, w której wczoraj odbył się wiosenny redyk.
19: Nie sądziłam, że tyle ludzi tu przyjedzie.
10: Zapraszam na Fakty 8.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein. Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi. Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sevra.
21: Nastawiamy się na najcieplejszy dzień tygodnia, na pewno na najcieplejszy dzień maja, bo słuchajcie, dzisiaj nawet w Zakopanem ma być 21 stopni, a to zawsze jest jakiś wyznacznik tego, gdzie temperatura się kształtuje. No i dzisiaj już wiemy, że na poziomie co najmniej 20 stopni i ponad, nawet w tych miejscowościach podgórskich, na Helu 21, w Łebie 20, a poza tym 27-28 to najczęściej zobaczymy na termometrach, w Trójmieście nawet 29.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein. Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi. Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sevra.
21: Tutaj Daniel Dyk, majówkowy, weekendowy, niedzielny poranek z radiem RMF FM. Wiele okazji, żeby poleżeć trochę dłużej dzisiaj w łóżku. Michael Jackson teraz, RMF Top 1000.

0: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina-noteci.pl

Tu się nie zgodzę. 7:16 dopiero, proszę nie wstawać. Eminem w RMF FM. Słuchajcie, wyjątkowy dzień mamy i kalendarz dodaje co nieco do święta Konstytucji. Mamy też Światowy Dzień Wolności Prasy. Mamy Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. O, pewnie słyszycie, że jak od wczoraj, jeżeli włączyliście radio, że mówię przez nos i jeszcze dodam, że siedzę w studiu trochę jak taki krecik z bajki, nie wiem, tak, czy kojarzycie, taki z przymrużonymi oczami. Coś pyli ewidentnie i nie zareagowałem odpowiednio na czas. Mamy też dzisiaj dzień bez komputera i mamy dzień słońca. Tylko wiecie, właśnie słońcu nikt nie powiedział, że ma święto i będzie pracowało i to intensywnie, będzie pracowało. Trochę będzie prasowało. Poczujemy bardzo wysoką temperaturę jak od żelazka. Wyprasuje nam dzisiaj aż 29 stopni. A to miejsce 170 na liście RMF Top 1000. Ja pamiętam, jak Margaret taka niepewna była przy premierze tej piosenki. Jej pierwszy przebój

0: Ale się człowiek uśmiecha, jak to sobie luci w głowie. Coco Jumbo i wiadomo, że gra RMF Top 1000. 7.23 na zegarze. Dziś ten dzień, który... maturzyści zaczynają od bardzo mocnej kawy. Ostatni dzień na powtórki. Jutro się zaczyna ta karuzela. Drodzy rodzice, ja naprawdę nie wiem, jak to wytrzymujecie. Wielki szacun dla was, bo pewnie część młodzieży w nerwach, trochę jak wierzę, no nie? Nie podchodź, bo się tam pokujesz. Wszystko im nie pasuje. Ale po egzaminach, myślę, się uspokoją, uwierzą wreszcie w te słowa, które im powtarzacie. Nie taka ta matura straszna. Trzeba poczekać, wspierać i kochać, a dzisiaj ostatni taki trudny dzień.
1: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
3: Reklama.
4: Majówka w RMF FM. Przez 3 dni non-stop zagramy piosenki, które stworzyły historię RMF-u. RMF Top 1000. I ruszymy w niezwykłą trasę z naszą żółtą ławeczką. RMF zawsze z wami.
5: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Już jutro
11: ktoś z was
12: na pewno wygra
11: 1 250 000 złotych
12: lub luksusowego
13: czarnego
12: hybrydowego
14: Mercedesa CLA 180.
12: Zagrasz?
15: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: niezwykle ważna piosenka w historii polskiej muzyki. Pamiętam, miałem ją jeszcze na kasecie. Ma tyle lat, co radio RMF FM. Rocznik 90, a więc ten przełomowy, gdy byliśmy już Rzeczpospolitą Polską, a nie PRL-em. I te słowa o wolności, no myślę, że pośród wszystkich narodów świata dla Polaków znaczą zdecydowanie więcej. Chłopcy z Placu Broni. RMF Top 1000 gra, to było miejsce 165. A zaraz mój ulubiony kawałek od Red Hot Chili Peppers. Nie wiem, jaki wy lubicie najbardziej. Ja, Under the Bridge.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
5: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Leptospirozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: Lista notowanie.
1: Hi, this is Ray.
2: Głosuj na www.rmf.fm.
3: Ułóż hity po swojemu.
0: Już jutro po 19:00 Darek Maciborek i Pop Lista notowanie w RMF FM.
4: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
5: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
12: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
0: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20:00 w RMF FM.
2: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Po reklamie.
15: Już prawie 8:00, a więc fakty w RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
16: Na faktach o 8:00 linia kolejowa Poznań-Berlin, usterka usunięta, ruch pociągów wraca do normy. Zapowiedź dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec, to dopiero początek, tak wynika ze słów Donalda Trumpa. Turystów więcej niż owiec, coraz bardziej popularny redek w Szczawnicy, podziwiał też nasz reporter. Udało się usunąć usterkę sieci trakcyjnej na trasie kolejowej łączącej Poznań z Berlinem. Jak informuje PKP PLK, przywrócono normalny ruch pociągów, chociaż na stacji w Buku, niedaleko Poznania, nadal stoi skład z uszkodzonym pantografem, co może powodować opóźnienia w ruchu innych pociągów. Do uszkodzenia sieci trakcyjnej doszło wczoraj po południu na odcinku między Bukiem a Palędzem. Przyczyny usterki będzie wyjaśniać wewnętrzna komisja kolejowa. 7 milionów złotych to oszacowana przez Straż Pożarną wartość strat po nocnym pożarze w Rybcie w Warmińsko-Mazurskim. Ponad 60 strażaków gasiło tam halę, w której produkowano pelet. Udało się nie dopuścić do przeniesienia ognia na sąsiedni obiekt. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada dalsze decyzje w sprawie zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zapytany przez dziennikarkę, dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec, prezydent odpowiada: będziemy redukować i to dużo więcej niż 5 tysięcy. Na Kapitolu słychać głosy niezadowolenia związane z tymi zapowiedziami. Z komentarzami zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
17: Dzień dobry, głos zabrali szefowie Komisji Sił Zbrojnych, Izby Reprezentantów i Senatu, republikanie Mike Rogers i Roger Wicker. Zatem partyjni koledzy prezydenta Donalda Trumpa skrytykowali decyzję i wezwali do przesunięcia żołnierzy na wschód NATO i ostrzegli, że podjęta decyzja wysyła zły sygnał Rosji. We wspólnym oświadczeniu wyrazili duży niepokój. Republikańscy politycy zaznaczyli też, że każde zmiany rozmieszczenia sił USA w Europie wymagają uważnego namysłu i koordynacji z Kongresem i sojusznikami. Zapowiedzieli, że oczekują dyskusji na ten temat w nadchodzących tygodniach. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
16: Od wyborów minęły 3 tygodnie, a wyników wciąż nie ma. Do takiej sytuacji doszło w Peru, gdzie nie wiadomo kto, oprócz faworytki Keiko Fujimori, przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich. Wciąż nie przeliczono nawet wszystkich głosów, a z powodu protestów tysiące trzeba przeliczyć na nowo. Szef Państwowej Komisji Wyborczej podał się już do dymisji, a nowy zlecił audyt informatyczny wyników.
3: Majówka w faktach RMF FM.
16: Tysiące turystów przyjechało wczoraj do Szczawnicy, by zobaczyć wiosenny redyk, czyli wyprowadzanie owiec na pastwiska. Na miejscu był też nasz reporter Maciej Połachicki.
18: Szaleństwo jakieś owieczkowe.
19: Bardzo duże, tak. Ja jestem zszokowana, pierwszy raz jestem i nie sądziłam, że tyle ludzi tu przyjedzie. Więc dopiero pierwszy raz zobaczę, jak wędrują.
18: Bardziej owieczki czy bardziej barany się podobały?
20: Owieczki. W sumie to, nie wiem, widziałam jak tylko szły. No fajnie, spoko.
18: I jak się owieczki podobały?
19: Bardzo. Podobały ci się, Gabrysiu, owieczki? Podobały nam się bardzo.
18: Specjalnie przyjechaliście państwo?
19: Tak, specjalnie na redyk przyjechaliśmy. Bardzo fajnie.
18: Czyli co, w przyszłym roku pewnie znowu trzeba będzie, tak?
19: Na jesienny, że planujemy przyjechać.
16: Ten jesienny redyk w Szczawnicy jest jeszcze bardziej znany. Po całym sezonie bacowie zganiają wtedy owce z hal i przeprowadzają przez sam środek uzdrowiska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: No przepięknie się dzisiaj mówi o prognozowanych temperaturach na termometrach. Może zacznę od tych najwyższych wskazań. 29 stopni spodziewamy się w rejonie Trójmiasta, 28 Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Poznań, Zielona Góra. Kolejny jakby przesuwamy się na południe kraju, kolejny pas taki od Wrocławia po Białystok to 27 stopni, 25 Katowice, Kielce, Lublin, Kraków, no 24 w Rzeszowie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, majówkowy poranek w radiu RMF FM brzmi trochę inaczej, zdecydowanie inaczej, bo teraz pojawia się Nana, to jest 160. pozycja na liście RMF Top 1000.

0: każdy ma swoją historię z RMF i te wasze historie poznajemy na naszych stronach. Ja bardzo lubię historie słuchaczy, którym życie odmieniają ogromne pieniądze wygrane na naszej antenie.
1: Po prostu w szoku. Serce waliło, serce do tej pory wali jeszcze, ręce trzęsą się, po prostu cała się trzęsę. Emocje są po prostu nie do opowiedzenia.
0: To Mariola, która przed laty trafiła, wtedy rekordowe 400 tysięcy złotych, a ostatnio, proszę bardzo, Magda, 1 140 000 i wyobraźcie sobie, gdy przyszedł przelew z RMF-u.
2: Gdzieś tam przy okazji zerknęłam na konto i nagle okazało się, że wow, to jest wszystko realne, to się dzieje.
0: Tak, to się dzieje, a jutro ktoś z was napisze nowy rozdział, już jutro wyjątkowy poniedziałek, już jutro dwa finały z sejfami i już jutro ktoś z was na pewno wygra 1 250 000 złotych lub Mercedesa CLA 180. Tak właśnie rozpoczynamy maj w kumulacji szczęścia. Proszę sobie dać szansę, można już teraz, albo poczekajcie. O, uruchamiamy jedyne takie 10 minut. Teraz możecie dać sobie mnóstwo szans, nie jedną. Aż 1250 wpadnie i to do obu losowań. Wystarczy wysłać SMS za 4,92 z hasłem RMF pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Tam można zobaczyć także to auto, które jest do wygrania. Podkreślam, na pewno padnie wygrana jutro. Albo Mercedes luksusowy, czarny w hybrydzie, automat, no samochód marzenie. Albo grubo ponad 1 000 000 złotych. Aż 1250 losów zyskujecie teraz. RMF 7474.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
5: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
6: Ja urodzony.
4: A w piątki pora na radiowe Olki.
7: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
5: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
4: Już w poniedziałek po 14.
8: Lepszej połowy dnia życzy Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Luksusowy czarny Mercedes CLA 180.
11: Ta bestia może być twoja.
9: 1 250 000 złotych.
12: Ta fortuna też może być twoja.
10: Piękny Mercedes lub rekordowa kasa.
11: Zagrasz?
10: Szli SMS o treści MAI pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
17: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz. Po reklamie.
18: RMF FM. Spędź z nami weekend.

majówkę RMF Top 1000. To James Blunt, a teraz kolejny niezwykle ważny utwór, Baim, Biała Armia. No właśnie, zbliżamy się numer po numerze do kolejnego przełomowego miejsca na naszej liście wszechczasów. Numer 150 już niebawem, jak usłyszycie, jeszcze przed dziewiątą Dawida Podsiadło, to właśnie ta pozycja. Przed nami już te naprawdę najlepsze z najlepszych przebojów w historii RMF-u. Jeśli czekacie, by przekonać się, co na miejscu pierwszym, to wspólnie usłyszymy je dziś wieczorem. W ogóle zapraszam od 20 na kolejny specjalny program Marcina Jędrycha, który będzie odliczał ten ostateczny top topów. Dzisiaj po 20 najważniejsze 25 utworów. I przy okazji każdego kawałka, mam nadzieję, obudzimy wasze wspomnienia, ale to cóż, usłyszymy fragment muzycznej historii RMF-u.

0: zapomniałem, że po godzinie 20 Marcin Jędrych. To jeszcze informacja dla tych, którzy od lat po 20 w niedzielę słuchają Scen Zbrodni. Będziemy dzisiaj razem z Kamilem Barnowskim, ale po tym specjalnym muzycznym programie od 22 do północy będziemy gościli w waszych domach i zabierzemy was razem z dwoma parami zakochanych na ich wyprawy turystyczne. To tamże ostatnie wyprawy w ich życiu. Jakie zło spotkali na swoim turystycznym szlaku? Polecam najpierw RMF FM program, a później rozszerzona wersja w podcaście na YouTubie na kanale RMF Sceny Zbrodni.
1: Zyskuj i oszczędzaj z nową ofertą od Play. Wybierz światłowód i abonament komórkowy w pakiecie przez rok 50% taniej. Tylko 55 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
8: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
9: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
10: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
11: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Yeah.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Każdy ma jakąś historię z RMF FM. Ta jest nasza.
2: RMF Top 1000. 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Gramy je non-stop przez 3 majówkowe dni i noce.
3: A zawsze po 20 spotykamy się w moim programie i gadamy o tych wszystkich szalonych historiach. Naszych, dziennikarzy RMF FM, ale i waszych, słuchaczy.
2: RMF Top 1000. 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Przez całą majówkę w RMF FM. Prezentuje Marcin Jędrych. RMF FM zawsze z wami. RMF FM zawsze.
4: Reklama.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
9: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
2: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20 w RMF FM.
10: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
16: Już prawie godzina 9, a więc czas na fakty RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
17: Rakieta Falcon 9 za moment powinna wystartować i wynieść na orbitę kolejnego polskiego satelitę wojskowego. 7 helikopterów i 500 strażaków gasi wielki pożar lasów czeskiej Szwajcarii. Lech Poznań bliżej tytułu Mistrzów Polski, a Puchar Polski już w rękach piłkarzy Górnika Zabrze. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Kończy się odliczanie, za moment wznieść się powinna w niebo rakieta wynosząca na orbitę 4. satelitę radarowego polskiej armii. W ramach programu MicroSAR w kosmosie ma się znaleźć urządzenie ICOR One z możliwością obserwowania na przykład ruchów również w nocy, ruchów wojsk również w nocy i przy całkowitym zachmurzeniu. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Dziś nie czujemy się zagrożeni, jednak dobrze, że umocnienia na granicy powstają, tak mówią mieszkańcy miejscowości Asuny warmińsko-mazurskie. W okolicy wojsko buduje zaporę inżynieryjną w ramach programu Tarcza Wschód, mającą chronić przed inwazją z obwodu królewieckiego.
18: No tak sądzę, że to jest ochrona, bo to wschodnia granica najbardziej jest narażona na konflikty z Rosją. A obawiacie się tutaj czegoś?
19: Znaczy nie, no nie obawiać się nie obawiamy, bo tu już tyle lat człowiek żyje i tam żadnych problemów nie było.
18: Rozumiem jednak, że czujecie potrzebę, żeby ta zapora powstała.
19: No tak, tak. Bo to kwestia bezpieczeństwa, samopoczucia, że czujesz, że będzie bezpiecznie.
18: Wy możecie tam chodzić pod granicę, czy raczej żołnierze?
19: Nie, nie, nie, nie, nie. Nie ma. Tam jest zakaz wchodzenia w ogóle.
18: A tutaj w ogóle Rosjanie zjawiają się?
19: Nie, nie, nie. Kiedyś tak, teraz nie.
18: W ogóle nie przyjeżdżają?
19: Nie, nie, nie. Teraz nie. Teraz tutaj jest tak chronione, że tutaj to jest chwila i już służby nasze, straż graniczna jest.
18: Bo tutaj ile do granicy jest mniej więcej?
19: No to ma pan, o, widzi pan tutaj te słupy? Te jasne słupy.
18: No tak.
19: To już jest granica.
17: W Basunach był reporter RMF FM Krzysztof Zasada. 100 hektarów lasu płonie w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, znajdującym się 50 km od polskiej granicy. Strażacy przez noc zapobiegli rozprzestrzenianiu się ognia, ale wciąż nie udało im się go opanować. Najnowsze informacje zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jak przebiega ta akcja gaśnicza?
20: Z płomieniami walczy 500 strażaków i 7 helikopterów. Na miejsce zostały wezwane kolejne jednostki z całego kraju. Łącznie będzie ich już 70. Śmigłowce uzupełniają zapasy wody na lotnisku w Chrybskiej, tam przygotowano ogromne zbiorniki. W dwóch miejscach ogień jest już pod kontrolą. W tej chwili akcja koncentruje się na najtrudniejszym fragmencie pożaru w rejonie Tokani. To bardzo trudno dostępny obszar. Istnieje ogromne ryzyko, że drzewa będą się przewracać, więc nie wszędzie można dotrzeć. Na razie żaden ze strażaków na szczęście nie ucierpiał.
17: Salę senatorską Zamku Królewskiego w Warszawie odwiedzamy dzisiaj w Faktach RMF FM 3 maja. Właśnie w tym miejscu 235 lat temu uchwalono pierwszą polską konstytucję. Zamek i miejsca dostępne tam tylko dla wybranych odwiedził nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak dziś wygląda to miejsce tak ważne dla polskiej historii?
21: Dzień dobry, to jest duża sala na pierwszym piętrze zamku. Po prawej stronie jest pozłacany królewski tron, a przed nim dookoła sali dwa rzędy foteli. Kustosz zamku Sławomir Szczocki opisuje, że są ustawione dokładnie tak, jak 235 lat temu.
22: Na fotelach z przodu siedzieli senatorowie wyżsi, czyli ci najważniejsi.
21: Większe fotele.
22: Tak, większe i z oparciami na ręce.
21: Tył... A te mniejsze foteliki dla kogo?
22: To są też senatorowie, ale tak zwani niżsi drążkowie. Kiedyś mówiono w bardzo dawnych czasach, że to dlatego, że zamiast tych krzeseł była w ogóle drąg, na którym oni siedzieli. Od razu powiedzmy sobie, że tron to nie jest tylko fotel tronowy, ale również cała konstrukcja. Mamy tutaj 3 stopnie, mamy podium, król jest wyżej.
21: I tak też było wtedy?
22: Też było wtedy i to jest jedyne miejsce na zamku, gdzie królowi Polski pozwolono na 3 stopnie. Dlaczego 3? Bo 3 stany zajmujące. Posłowie, senatorowie i 3. stopień oznacza króla.
21: Na tronie siedział król Stanisław August Poniatowski, a obok niego sekretarz Antoni Siarczyński, który czytał na głos cały tekst konstytucji. Jego mocny głos musiał dotrzeć bez mikrofonu na drugi koniec tej sali. Całe obrady trwały 7 godzin, od 11 do 18 i o tej historii, pełnej niespodzianek, opowiemy wam dzisiaj w Faktach RMF FM.
17: Jeszcze informacja sprzed chwili. Na koniec tych faktów wszystko poszło zgodnie z planem i rakieta Falcon 9 wystartowała z Kalifornii. Ma umieścić na orbicie polskiego satelity iCrew 1. Więcej na ten temat w Faktach za godzinę.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Piłka nożna na początek faktów sportowych. Zaprasza Patryk Serwański.
25: Dzień dobry. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale rozegranym na PGE Narodowym byli wyraźnie lepsi, odważniejsi, może lepiej zmotywowani. Wygrali 2-0 z Rakowem Częstochowa. Bramki strzelili Roberto Massimo i Maksym Chłań. No a po meczu przyszedł czas na świętowanie.
26: Po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną. Trzeba po prostu no, docenić każdy moment teraz.
25: To bramkarz Górnika Marcel Łubik. Drużynie z Częstochowy po porażce w meczu o Puchar, no pozostaje teraz walka o Mistrzostwo Polski.
27: Zostały nam 4 spotkania. Dzisiaj trzeba to przełknąć, jutro trzeba to przełknąć, ale kolejne dni trzeba pracować na to i być głodnym, żeby walczyć o najwyższe cele w lidze. Wszystko jest jeszcze do zrobienia.
25: Tak mówił trener Rakowa Łukasz Tomczyk. A w Ekstraklasie w stronę tytułu zmierza Lech Poznań. Wyjazdowe zwycięstwo 1-0 nad Motorem Lublin, ale też kontuzja Aliego Goli Zadecha. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz reprezentanta Iranu. W Portugalii już wszystko jasne. Mistrzostwo w rękach piłkarzy FC Porto udało się na 2 kolejki przed końcem sezonu. Przesądziło zwycięstwo 1-0 nad Alverką. Bramkę strzelił Jan Bednarek. W pierwszym składzie zagrali też Kiwior i Pietuszewski. W Hiszpanii z golem Robert Lewandowski. FC Barcelona pokonał pokonała Osasunę Pampeluna 2-1, no i jest już bardzo blisko tytułu mistrzowskiego. Kasper Woryna ze zwycięstwem w cyklu Speedway Grand Prix, nasz żużlowiec wygrał zawody w niemieckim Landshut. Pierwszy triumf Woryny w zawodach tej rangi. Na pierwsze wrażenia po zwycięstwie to było chyba niedowierzanie.
0: Może jeszcze nie dociera. No ja jestem człowiekiem pracy, także wiadomo, no bardzo się cieszę. Nie myślałem o tym, że dzisiaj mnie to spotka. Wiadomo, że po to jeżdżę, żeby takie rzeczy robić.
25: Podsumował Woryna na antenie Eurosportu, a trzeci był Bartosz Zmarzlik.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Ja wiem, że niedziela jest tak piękna, że tu nie ma co się do czego nawet doczepić, więc spróbuję doczepić się do czegoś w poniedziałek. No pojawią się opady deszczu w rejonie Szczecina i w ogóle od poniedziałku zaczniemy odczuwać ochłodzenie, ale dopiero późno, bo tak naprawdę to będzie bardzo ciepły dzień, 26-27 stopni niemal wszędzie, trochę chłodniej w Zielonej Górze, 25 w Poznaniu, Bydgoszczy także 25 i przewaga jednak słońca. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, witam ponownie. Niedzielny poranek z RMF-em, majówka, najpiękniejszy dzisiejszy dzień z tych wszystkich, które mieliśmy. No i zaraz u nas tradycyjnie dzieciaki bystrzaki się pojawią. Jaka dzisiaj anegdota z naszych stron www.rmf.fm? To ja już pędzę, sprawdzam. Zaraz się słyszymy. No i gramy cały czas RMF Top 1000. Tym razem Dżem w RMF FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Sponsorem programu Dzieciaki bez Trzaki jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Co niedzielę Dzieciaki bez Trzaki, rodzice spisują anegdoty z najmłodszymi w roli głównej. Dzisiaj jest z nami Renata i jej córeczka. Dzień dobry, dziewczyny.
3: Dzień dobry, cześć. Ty witasz się, Maja? Jest Maja, też tydzień.
2: Maję pozdrawiamy, Maja 9 lat, leży sobie tuż obok mamy, jest fajnie w majóweczkę, ale zapytała cię o czas, gdy ty byłaś w jej wieku.
3: Tak, zapytała. Ostatnio nawet kilka dni temu to było. Dziecko moje zapytało mnie, czy jak byłam w jej wieku, to były dinozaury na świecie.
2: Okrutne te dzieci bywają. Ale słuchaj, bo mnie to rozbawiło jeszcze bardziej, że ty poszłaś w to i odpowiedziałaś, że były i że chodziłaś z nimi na spacery na smyczy.
3: Tak, dodam, że mam 36 lat, więc samo przez się mówi. Dziecko było zdziwione, że nie ma zdjęć, nie ma nagrań moich za dziecka z tymi dinozaurami, więc no już dalej chyba nie wiedziałam, co powiedzieć, brakło mi słów po prostu.
2: I jakbyś jej opowiedziała o sklepiku ze szczeniaczkami dinozaurów, to by normalnie zwariowała. Słuchajcie, ale lekcja jest taka, że dzieciom trzeba mówić prawdę, nawet najtrudniejszą, dlatego przyznajmy, że dinozaury są jednak ciut starsze od waszych rodziców, drogie dzieci.
3: Tak, dokładnie tak.
2: Dziewczyny, uwielbiam takie historie. Żeby ten poranek był jeszcze milszy, wysyłam do was żółto-niebieskie gadżety RMF FM. No gratuluję, miłego weekendu. Cześć,
3: dziękuję,
2: trzymajcie się.
3: Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, a zapraszamy wszystkich rodziców z anegdotami kilkulatków na strony www.rmf.fm.
1: Sponsorem programu Dzieciaki bez Trzaki jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl

0: Jest 9:26. Po faktach o godzinie 10:00 rozmowa w stylu Krychowiaka. Dzisiaj gościem Grześka będzie trener, selekcjoner, były piłkarz Jerzy Brzęczek. Szczególnie polecamy to piłkarskie spotkanie. A za moment zabierzemy was na naszą majówkową ławeczkę, która wędruje w tę majówkę przez Polskę. No i cały czas gramy przeboje z listy RMF Top 1000. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
2: Majówka w RMF FM. Przez 3 dni non-stop zagramy piosenki, które stworzyły historię RMF-u. RMF Top 1000. I ruszymy w niezwykłą trasę z naszą żółtą ławeczką. RMF zawsze z wami.
7: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

Laura Branigan. RMF Top 1000, no i czas na pozycję numer 142. A to kolejna piosenka Sanach. Artyści na naszej liście się powtarzają, ale przez ponad 85 godzin nie powtarza się żaden z przebojów. Wyjątkowa majówka w radiu RMF FM. Najważniejsze przeboje w naszej historii. Dajcie głośniej.

0: Rose i Bruno Mars. Najlepsza muzyka. Ławeczka RMF FM wraz z naszym kamperem odwiedza miejsca spotkań w małych miejscowościach. Ustawiamy ławeczkę gdzieś, najczęściej przed sklepem, który tam odwiedzacie. Piotr Pręgowski siada, rozmawia z mieszkańcami, a do tego gwiazdy. Proszę bardzo, tak w Białowieży bawił się Sydney Polak.
1: Dziewczyną.
0: I nie tylko on śpiewał. Magdalena Karwat-Marek na łączach, a szkoda, że to ostatni dzień majówki.
2: No tak, to jest ostatni dzień majówki, to prawda, ale też najcieplejszy dzień majówki, więc bardzo się cieszymy. My dzisiaj razem z ekipą RMF ruszamy w kierunku Brzuze Małe. To jest miejscowość na Mazowszu i dołącza do nas no nie kto inny jak Mandaryna. Mandaryna rozkręci imprezę pod sklepem i mam nadzieję, że padnie to słynne. Znacie Every Night?
0: No jak?
2: No i jest z nami cały czas Piotr Pręgowski, który przepytuje was na żółtej ławeczce RMF. Są zdjęcia, jest grill, są tańce, jest DJ. No, takich imprez majówkowych nie znajdziecie nigdzie, także kto może to Brzuze Małe. Dzisiaj ostatni dzień majówki z RMF FM.
0: Magda, dzięki za cyngo, świetnej imprezie. Polecamy relacje na naszych social mediach. Zaobserwujcie Instagram RMF.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Nie odliczaj dni do weekendu.
1: Codziennie możesz mieć mały piątek.
0: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
2: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego Cedrus.com.pl. Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Sachetto, sacher torte.
8: Co to znaczy?
7: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
8: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
9: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
10: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl
15: Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
2: Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
9: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
8: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMF FM.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 10, a więc posłuchajmy razem faktów RMF FM. To, co najistotniejsze zebrał dla nas Michał Zieliński.
3: Polska lokuje czwartego szpiega w kosmosie. Z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii wystartowała rakieta z czwartym satelitą radarowym polskiego wojska. Donald Trump mówi, że jeszcze nie zna szczegółów irańskiej propozycji pokojowej, ale zastrzega, że trudno sobie wyobrazić zgodę jego kraju na taki plan. Poza tym, święto 3 maja, pytamy was, z czego jesteście dumni jako Polacy? Mamy też fakty sportowe. RMF FM. Rakieta firmy SpaceX z czwartym satelitą ICEYE dla polskiego wojska przed godziną wystartowała z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Produkowane przez polsko-fińską firmę radary ICEYE, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć choćby ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie oraz porę dnia czy nocy. Odblokować cieśniny Ormus, a rozmowy o programie atomowym odłożyć na później. Donald Trump mówi, że trudno sobie wyobrazić, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na takie warunki pokoju proponowane przez Iran. Amerykański prezydent grozi też wznowieniem działań wojennych i pisze na swojej platformie społecznościowej, że, tu cytat, Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. Tylko na papierze natomiast pozostaje rozejm między Izraelem i Hezbollahem i izraelska armia bombarduje terytorium Libanu kolejny dzień, zapowiada atak na kilkanaście miejscowości, nakazując mieszkańcom, by oddalili się od terenów zabudowanych na odległość minimum kilometra. Uwaga kierowcy w Małopolsce, na krajowej drodze numer 28 w Paszynie, to trasa Nowy Sącz-Gorlice, motocykl zderzył się z samochodem osobowym i droga jest tam teraz zablokowana. Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mieli już pierwsze interwencje. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, gdzie była potrzebna pomoc ratowników?
4: Na jeziorze Bełdany jeden z żeglarzy doznał urazu nogi. Ratownicy musieli go szybko przetransportować na brzeg. Na jeziorze Guzianka Wielka doszło do pożaru silnika, ale w tym przypadku załoga sama poradziła sobie z awarią. Z kolei na Mamrach ratownicy mieli tak zwaną akcję techniczną. Musieli ściągnąć z wody housebota, któremu skończyło się paliwo. Jak powiedział mi Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach, dzisiaj będzie bardzo ciepło, ale kąpiel w jeziorze nie jest dobrym pomysłem.
5: Woda jest bardzo chłodna, ma około teraz 8-9 stopni, a będzie bardzo ciepło. Proszę wszystkich i apeluję, żeby nie wskakiwać do takiej wody, bo ona jest naprawdę lodowata.
4: Ważna informacja dla żeglarzy, na szlaku działają już maszty ostrzegawcze, które poinformują nas na przykład o nadchodzącej burzy.
1: Razem tworzymy fakty.
3: Dziś 3 maja, święto Konstytucji i w faktach RMF FM pytamy was, z czego jesteście dumni jako Polacy?
6: Dumny jestem z polskiej kultury, z polskiej historii.
7: Tak, jestem dumna z mojego kraju, bo dobrze się tu żyje.
8: No, że ładny kraj mamy, bardzo wyładniała Polska.
9: Myślę, że powód mówienia po polsku, że nasi przodkowie powalczyli o nas i że nam się udało. Przede wszystkim, że istniejemy i mamy język swój.
3: Wymieniają mieszkańcy Lublina. Do powodów, do dumy wrócimy dziś jeszcze w faktach RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Po 54 latach piłkarze Górnika Zabrze mają ponownie Puchar Polski, 7 trofeum w historii klubu, no ale jak długo wyczekiwane. Wczoraj na PGE Narodowym wygrana 2-0 nad Rakowem Częstochowa. Wymęczone zwycięstwa naszych hokeistów w pierwszym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Biało-Czerwoni wygrali z Ukrainą 3-2.
11: Pierwsze mecze zawsze na mistrzostwach są ciężkie. My trafiliśmy na Ukrainę, która gdzieś nam pokazywała, że są troszkę może gdzieś tam lepsi w tych meczach z nami, a dzisiaj potrafimy to odwrócić.
10: Oceniał strzelec zwycięskiej bramki Patryk Krężołek. Wieczorem Polacy ponownie na lodowej tafli. Tym razem będzie to pojedynek z Francuzami. W Botswanie drugi dzień zawodów World Athletics Relay. Wczoraj do finałów awansowały dwie nasze sztafety. Mieszana 4x400 metrów i kobieca 4x100 metrów.
12: Przyjechaliśmy też z takim planem, że chcemy wybaczyć ten finał i kwalifikacje. Wiedziałyśmy, że będzie trudno, że trzeba nie biegać bardzo szybko, ale sztafeta to czasami jest loteria, trochę szczęścia. Myślę, że zmiany mogą być same w sobie lepsze, ale szybkościowo każda z nas jest przygotowana.
10: Tak mówiła Pia Skrzyszowska. Finał zawodów to także bezpośrednia przepustka na przyszłoroczne lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. Dziś dokończenie rywalizacji. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin bliżej Mistrzostwa Polski w trzecim meczu finałowym Plus Ligi pokonali 3-0 Aluron CMC Warta Zawiercie, no i objęli prowadzenie w całej rywalizacji 2-1. Co było przewagą Bogdanki?
13: Na pewno popełnili dosyć dużo błędów na zagrywce. My popełniliśmy ich mniej. Tak mi się wydaje, że pierwszy raz mieliśmy więcej asów chyba niż oni. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj zagraliśmy naprawdę świetny mecz.
10: Oceniał Mateusz Malinowski, no a dziś trzeci mecz małego finału. PGE Projekt Warszawa prowadzi 2-0 za Sekoresowią Rzeszów i może zamknąć rywalizację o brązowy medal.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Jest niedzielne przedpołudnie, więc tradycyjnie już wita się z wami Grzegorz Krychowiak, ale to nie będzie program jak każdy inny. Rzadko zapraszam tu gościa ze świata piłkarskiego, ale dla trenera warto zrobić wyjątek. Dziś rozmowa z Jerzym Brzęczkiem.

0: Nie osiągnąłem nic. Mój dzisiejszy gość rozegrał tych meczów 42 i zdobył srebrny medal Igrzysk w Barcelonie, Jerzy Brzęczek.
1: Witam cię. Dziękuję, Grzegorz, za takie wspaniałe wprowadzenie, ale myślę, że jednak no, patrząc na twoje osiągnięcia, na ilość tych spotkań, to skromność zawsze, wiesz, była twoją domeną, ale myślę, że z perspektywy czasu również cieszę się bardzo, że przeżyliśmy wspólnie w innych troszeczkę rolach. Wspaniały czas, burzliwy czasami, ale myślę, że po czasie możemy to wspominać z uśmiechem na twarzy i z taką radością.
0: Ja muszę powiedzieć, że mam wiele pozytywnych wspomnień, że bardzo ceniłem trenera.
1: Dziękuję. Wiesz co, no ja pamiętam, wiesz, no pamiętasz nasz taki początek, nie? Na początku były takie troszeczkę sytuacje dla nas wszystkich trudne, kiedy musieliśmy zrozumieć nasze postępowanie. Nie zapomnę, jak ten pierwszy nasz mecz we Włoszech, ta przerwa, kiedy jak gdyby zwróciłem tobie uwagę i byłeś troszeczkę tak zaskoczony, co się dzieje, obrażony trochę może, ale myślę, że później takie decydujące spotkanie, pamiętasz, kiedy mieliśmy w Leverkusen przed Ligą Mistrzów, kiedy przyjechaliście z Lokomotywem Moskwa i graliście, strzeliłeś bramkę, wygraliście 2-1 i wtedy żeśmy sobie tak szczerze porozmawiali i myślę, że wtedy jak gdyby, tak ja mam w każdym razie odczucie, liczę na to, że ty też jak gdyby powiesz, bo to jest dla mnie też z perspektywy czasu ważne kwestie do analiz, do tego, że no dalej jestem selekcjonerem młodszej kadry, ale to są takie doświadczenia, z których człowiek musi wyciągać wnioski, ale myślę, że wtedy właśnie w tej Leverkusen to była taka nasza rozmowa, że ty też zrozumiałeś, że ja ci bardzo potrzebuję, ale są pewne takie kwestie, które no, mówię bezpośrednio i myślę, że od tamtego momentu też jak gdyby widziałem w twoim takim zachowaniu tą świadomość, że trener jednak chce dla nas i dla mnie dobrze.
0: Teraz sobie przypomniałem tej sytuacji w przerwie z Włochami. Z Włochami najpierw.
1: Tak, to ten mecz z Włochami, pamiętasz, to była taka sytuacja, kiedy 2 czy 3 razy jeszcze przed meczem zwracaliśmy tobie uwagę, żebyś uważał na grę pod faul, się odwracałeś, ktoś cię pchnął, przewracałeś się, łapałeś piłkę. I to był taki moment, że w pierwszej połówce były takie 2 czy 3 sytuacje. Raz ten nie zagwizdał rzut wolny, a drugim razem nie zagwizdał i wyjechali skąd atakiem, nie? I dlatego ten wszedł, jak gdyby na to tobie zwróciłem uwagę. Ale to są takie właśnie momenty, które są ważne w moim odczuciu. Tylko żeby wygrywać mecze, no bo to jest najważniejsze w sporcie dla mnie w każdym razie.
2: Do rozmowy z trenerem wracamy po chwili najlepszej muzyki w RMF FM.
3: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na 1000 produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na ciebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: grubszej, jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Co ty tam klikasz?
3: Nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
1: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w Media Expert.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Już jutro
4: ktoś z was
6: na pewno wygra
4: 1 250 000 zł
5: lub luksusowego
7: czarnego
4: hybrydowego
8: Mercedesa CLA 180.
7: Zagrasz?
9: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
3: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Słuchacie RMF-u. Tu Grzegorz Krychowiak, a przy drugim mikrofonie dziś były selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej, mój były szef Jerzy Brzęczek.
1: Chciałbym wrócić do tych odpraw grupowych, bo jest jedna kwestia, informacje, które trener przekazuje, informacje, które zawodnicy są w stanie zrozumieć.
2: Odebrać.
1: Ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudne, że te odprawy, gdzie jest 25 zawodników, coś dają?
2: Myślę, że również z perspektywy czasu to jest bardzo jedna z najistotniejszych, myślę, kwestii.
1: Teraz o tym myślę, jak trener to powiedział.
2: To jako ty, trener, selekcjoner, przekazujesz, jakie masz założenia, jakie masz myśli, czego oczekujesz, że zawodnicy zrozumieją.
1: A po drugiej stronie świadomość jeszcze zawodników.
2: Świadomość,
1: czy jest,
2: tak,
1: na odpowiednim poziomie.
2: Tak, ale to jest bardzo ważna kwestia i myślę, że wielokrotnie ja się na tym przekonałem i to doświadczyłem właśnie po tych niektórych odprawach z wami. Jakże jak gdyby intencja była taka, żeby was dodatkowo zmobilizować, coś przekazać. I z mojej perspektywy też, patrząc na to, jak kiedyś miałem przyjemność grać w reprezentacji, reprezentować nasz kraj, jak my to odbieraliśmy, a jak wy teraz to, czy w tamtym okresie czasu to odbieraliście, tak? I były tam takie dwie czy trzy sytuacje. Ja myślę, że możemy sobie pozwolić na przypomnienie takiej jednej sytuacji w Gdańsku, kiedy po meczu towarzyskim z Czechami, i to był też taki okres, że jechaliśmy na mecz do Portugalii, ostatni mecz Ligi Narodów, i też na tej odprawie powiedziałem wam taką kwestię, że mam wielką taką, takie wielkie marzenie, tak, żebyśmy coś wspólnie osiągnęli, że gracie w wspaniałych klubach, zdobywacie tytuły w swoich klubach, wygrywacie Ligę Europy, Ligę Mistrzów. Użyłem takich słów, ja mówię, mógłbym wam nosić buty, jeżeli chodzi o grę na poziomie ligowym, bo nie grałem w najlepszych ligach, ale rozegrałem 40 parę spotkań w reprezentacji pierwszej, ale z reprezentacją olimpijską zdobyliśmy medal. Ja mówię, jak mnie kiedyś zakopią, to zawsze powiedzą, że Jerzy Brzęczek zdobył medal, tak? I wiem, że wtedy wy poczuliście się jak gdyby tacy urażeni, że ja was nie szanuję, w sensie tego, że jak gdyby nie dostałem. To w ogóle nie była moja idea, a wręcz przeciwnie, moja idea, intencja była taka, żebyśmy się dodatkowo zmobilizowali, że jesteście takim pokoleniem, że macie takie umiejętności, żeby to przełożyć jeszcze na kadrę, że gdzieś jak się spotkamy za lat paręnaście, powiedzieć, kurczę, osiągnęliśmy coś, z czego mamy satysfakcję i to pozostaje do końca mojego życia.
0: Po przerwie jeszcze was zaskoczymy, więc zostańcie z nami. W stylu Krychowiaka dopiero się rozkręca.

0: Przypominam, nadal słuchacie w stylu Krychowiaka w RMF FM. W studiu melduje się ja, Grzegorz Krychowiak i mój dzisiejszy gość Jerzy Brzęczek, aktualny trener młodzieżówki.
1: Gdzie jest największa różnica między młodzieżówką a pierwszą reprezentacją?
2: Jeżeli popatrzymy na zarządzanie, na to wszystko, co się dzieje, to działamy na takich samych...
1: Chodzi mi właśnie o przeskok tych zawodników, żeby łatwiej im przychodzić do tego pierwszego zespołu.
2: Bardzo często się nad tym zastanawiam. Nie jestem w stanie, wiesz, dać jednej takiej odpowiedzi, która będzie w 100% jak gdyby twierdzała, co jest konkretnie. Jedna rzecz. W moim odczuciu myślę, że jedna bardzo ważna kwestia, przygotowanie ich takiej, pod względem takiej mentalności, do tego, jaka to jest różnica, tak? Każdy z nas, ja też kiedyś grałem w 21 i moim marzeniem było grać w pierwszej reprezentacji. To jest normalna rzecz, że jak tego nie masz, no to nigdy tam nie będziesz grał. Ale właśnie to jest ta kwestia tego przygotowania i tej świadomości. Idąc tam, musisz być na to gotowy, że jeżeli coś nie wyjdzie, żeby sobie z tym poradzić. Najgorszą sytuacją dla takiego młodego zawodnika, jeżeli pójdzie do pierwszej kadry i za chwilę coś nie wyjdzie, nie spełni może na tym pierwszym czy drugim zgrupowaniu oczekiwań trenera, sztabu, kibiców i za chwilę będzie musiał wrócić piętro niżej. To jest bardzo trudny moment i właśnie jeżeli nie będą na to przygotowani, to najczęściej kończy się to frustracją, bo niby już byli na szczycie, już sobie wyobrażali, że tak będzie zawsze, a tu nagle życie sprawdza. To piłkarskie życie się sprawdza. Czy masz tą mentalność gościa, który właśnie w takich sytuacjach powie sobie, okej, gdzieś może robię sobie rachunek sumienia i mówię, okej, nie dałem tego, co mam, ale nie oznacza, że teraz się poddam, muszę wszystkim udowodnić i pokazać, że ja zasługuję na to, żeby tam być znowuż.
1: Ta kwestia, bo ja zawsze powtarzałem, że najtrudniejsze się zaczyna, czyli jak już tam jesteś, to żeby zostać, ale to może tak mentalnie, podświadomie, że jak już tam jesteśmy, to udało nam się i później to może mieć negatywny przekład?
2: To znowuż zależy od osobowości zawodnika, jego charakteru, mentalności i myślę, uważam, również od otoczenia wokół niego.
1: Tam na...
2: Otoczenia jego najbliższego, czyli rodziny, rodziców, nie wiem, narzeczonej, żony, opiekunów, agentów, wszystkiego tego, co jest, tak? No, ja zawsze staram się przekazywać jedną bardzo ważną kwestię i używam też takie może troszeczkę brzydkiego słowa, że piłka nożna to jest pewna dżungla dla piłkarzy, młodych w szczególności, żeby się tam dostać. To, co powiedziałeś, jak wchodzisz na szczyt, to jest euforia, cały czas, wiesz. Ale później, jak już jesteś na tym szczycie, to jest najtrudniejszy moment, bo jeżeli w którymś momencie sobie spoczniesz na laurach, usiądziesz sobie w fotelu, powiesz, okej, już jestem, już nic, to wiesz, jak to się kończy.
0: To jest spotkanie Brzęczek Krychowiak. Wracamy za chwilę.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
0: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie.
10: Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
11: Po reklamie.
0: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
4: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
3: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 11. Michał Zieliński, zapraszam na fakty. Płonie las nad Bałtykiem. Zaczniemy od informacji z zachodniego Pomorza. Nie ma żadnych sygnałów, by amerykańscy żołnierze mieli być przemieszczeni z Niemiec do Polski. Zapowiedź z Waszyngtonu, tak komentuje premier Donald Tusk. A na koniec przysiądziemy na chwilę na żółtej ławeczce. Mamy jednak na początek informację sprzed chwili. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. Polsko-białoruski działacz, przypomnę, we wtorek został zwolniony przez władze w Mińsku z więzienia. Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie obserwuje nasz reporter i połączymy się z nim w kolejnych faktach. 10 hektarów lasu płonie między Dźwiżynem a Grzybowem w Zachodniopomorskiem. W faktach z nami reporter RMF FM Michał Krasoń.
14: Michale, dzień dobry.
13: Jak wygląda akcja gaśnicza?
14: Na miejscu z ogniem walczy 7 zastępów Straży Pożarnej oraz Służby Lasów Państwowych. Do akcji włączył się także samolot gaśniczy. Jak mówią strażacy, ogień został opanowany, ale walka z pożarem wciąż jest trudna.
15: Teren, na którym działamy, jest torfowy, więc tutaj też walczymy z tym, żeby ten ogień nie przedostał się głębiej i żebyśmy tutaj zaraz nie walczyli z pożarem torfu.
14: Mówi aspirant Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w związku z pożarem. Akcja gaśnicza będzie trwała przynajmniej kilkanaście godzin.
13: Premier Donald Tusk komentuje wypowiedź Donalda Trumpa o wycofaniu co najmniej 5000 żołnierzy US Army z Niemiec. Premier potwierdza, że nie ma sygnałów o ewentualnym rozmieszczeniu dodatkowych amerykańskich sił wojskowych w naszym kraju.
16: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów,
13: powiedział Donald Tusk przed wylotem do Armenii na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Według telewizji CBS, która powołuje się na anonimowych urzędników Pentagonu, część sił zbrojnych, które mają być wycofane z Europy, może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie wyjechać za granicę, ale nie na wschodnią flankę, na to, lecz w rejon Indo-Pacyfiku. Piękna pogoda na majówkę w całym kraju, ale nie tylko w Tatrach, lecz nawet w Beskidach. W wyższych partiach wciąż zalega sporo śniegu. Z nami Anna Kropaczek. Aniu, rozmawiałaś z dyżurnym ratownikiem GOPR-u. O czym powinni wiedzieć koniecznie turyści przed wyjściem na szlak?
17: Na wysokości powyżej 1200 metrów wciąż leżą płaty śniegu. W dzień śnieg topnieje, ale w nocy są przymrozki, więc w wyższych partiach wciąż mogą przydać się raczki. Na majówkę w Beskidy przyjechało dużo osób. GOPR-owcy mają sporo interwencji. Tylko wczoraj udzielali pomocy poszkodowanym w 16 wypadkach. Byli to zarówno piesi turyści, jak i rowerzyści. Tych ostatnich jest w Beskidach coraz więcej.
13: Na koniec z białych wciąż beskidzkich szczytów przenosimy się na żółtą ławeczkę RMF FM. Nasza majówkowa akcja właśnie startuje w Brzuzach Małych na Mazowszu. Mamy dla Was masę atrakcji, muzykę, wspólne grillowanie i gwiazdy. Na miejscu nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo?
18: Dzień dobry.
13: Jak wygląda początek akcji?
18: Jestem. Muzykę pewnie już słychać. Muzykę słychać, a tutaj w ogóle chciałam powiedzieć, że są przepiękne kościoły poza wszystkimi akcjami, które my organizujemy. To organizujemy je na brzegu właściwie pięknego wodnego zbiornika. No i rozpala się grill. Zaczynają skwierczeć kiełbaski. Zaraz tutaj się pojawią gwiazdy i muzyka, ale już są pierwsi mieszkańcy. Przyjechaliście specjalnie na tę akcję.
19: Tak, przyjechaliśmy specjalnie na tę atrakcję, posłuchać Was, posłuchać mandaryny, pobawić się z Wami, zjeść dobrego grilla, no i żeby była super zabawa. RMF FM.
18: Pogoda też jest przepiękna, Wasze dzieci jedzą lody.
20: Tak, jest gorąco, jest pięknie, ale mimo wszystko na darmową, gorącą kiełbaskę.
18: Darmowa, gorąca kiełbaska, piękna woda, piękne słońce. Jeżeli jesteście gdzieś z okolic Warszawy albo z Mazowsza, my jesteśmy na północy Mazowsza, przyjedźcie tutaj. Jest gdzie postawić samochód, jest świetna atmosfera, są świetni ludzie. Z miejscowości Brzuze Małe, Magdalena Greiner.
13: To połączenie z żółtą ławeczką RMF FM też trochę nam skwierczało na początku, prawie jak kiełbaska, ale się rozkręciło i wróci w kolejnych faktach. Naszą akcję możecie śledzić też w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Zaczynamy drugą połowę w stylu Krychowiaka w RMF FM, ale to nie jest zwykły program. Ze mną dziś Jerzy Brzęczek. Za chwilę powspominamy nasze wspólne czasy w reprezentacji.

0: Z wami cały czas Grzegorz Krychowiak i słuchacie mojej rozmowy z trenerem Jerzym Brzęczkiem.
1: Ja podzwoniłem trochę.
2: Niebezpiecznie.
1: Niebezpiecznie. Nie rozmawiałem z osobą, która oczywiście o tym decyduje, ale usłyszałem od kilku osób, że jeżeli reprezentacja Polski by nie wygrała z Albanią, to duże prawdopodobieństwo, że trener byłby selekcjonerem.

0: Nie słyszałem takiej opinii, tak? Nie słyszałem takiej opinii, tak więc nie mogę się do tego ustosunkować. No, my mamy na razie nasze tutaj marzenia związane z tym, co rozpoczęliśmy. Mamy dobrą sytuację na dzień wyjściową, żeby zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy. Mamy 8 zwycięstw, to jest pewien taki paradoks. Komplet zwycięstw, 24 punkty i nie jesteśmy jeszcze pewni, że na te mistrzostwa pojedziemy, tak? Zostały tylko 2 spotkania, tak więc układ i w naszej grupie drużyna Włoch, która przegrała tylko z nami, wszystkie pozostałe mecze zakończyła zwycięstwami. Ostatnie spotkanie będziemy rozgrywać we Włoszech. Jest grupa z drużyną Grecji i Niemiec, która na dzień dzisiejszy no, jest takim naszym bezpośrednim konkurentem, ponieważ z drugich miejsc tylko jedna drużyna jedzie na Mistrzostwa Europy, reszta gra baraże. Tak, baraże już mamy zapewnione, tak więc no, czekają nas we wrześniu za pół roku dwa wymagające spotkania, ale myślę, że to jest dobrze też również, jeżeli marzymy o czymś więcej. Tym drugim etapem, czy no, nazwijmy to może trzecim etapem, to są marzenia związane z igrzyskami olimpijskimi, tak więc akurat ta kadra jak gdyby no, ma szansę na te igrzyska pojechać, ale regulamin jadą tylko 3 drużyny z Europy, tak więc igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 28 roku zmniejszono udział dotychczasowych 16 drużyn do 12, tak więc to pokazuje, jak jest to trudne i szalone wyzwanie, no ale będziemy o to walczyć, o te marzenia.
1: Zdobyć kolejny medal?
0: No, to oczywiście.
1: To by było piękne.
0: To była piękna historia, oczywiście, że tak. No, to nie ukrywam, że jak rozpoczynaliśmy tą pracę, no to też taki pewien sentyment, powrót i takie marzenie, tak? No, tym bardziej, że również w sztabie jest Arek Onyszko, który na Igrzyskach Olimpijskich był drugim bramkarzem, to więc wspominamy ten czas. No i oczywiście, no to byłoby dla nas coś fantastycznego, coś pięknego. Mamy to z tyłu głowy, ale najpierw ten cel numer jeden, zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Europy.
2: W stylu Krychowiaka wraca po muzycznej przerwie.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to dosłownie są pierwsi do kłótni.
5: Kiedy ty mi ostatnio kupiłeś kwiaty bez okazji?
6: Kiedy ja ci kupiłem ostatnio kwiatki, a jak szliśmy na cmentarz?
5: To nie dla mnie były, tylko dla babci.
6: Ale tobie dałem, żebyś ty włożyła. To tak jakbym w sumie tobie kupił chryzantemy, ci się nie podobają. O, wielka pani nagle.
4: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już jutro po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
7: Reklama.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapli-

0: Sport.pl i na stacjach MOL.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Co ty tam klikasz?
13: Nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem Media Ekspertową maszynę prezentową.
14: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a Media Ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w Media Ekspert.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
19: Po reklamie.
20: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami sportu, show biznesu i kina.

0: Halo, halo, nie regulujcie odbiorników. Słuchacie wyjątkowej rozmowy Grzegorza Krychowiaka z Jerzym Brzęczkiem. Wróćmy jeszcze do przygody trenera jako selekcjonera polskiej kadry.
1: Kiedy pojawiło się zainteresowanie ze strony Zbigniewa Bońka?
2: Byliśmy na zgrupowaniu, przed sezonem z Wisłą Płock w Grodzisku koło Poznania. I no, prezes Boniek zazwyczaj działa w taki sposób, że zawsze pierwszy telefon wykonuje Piotrek Bolikowski. Tak więc Piotrek Bolikowski wykonał pierwszy telefon. Tak, mówię, o kurczę, co się dzieje? No i to była taka rozmowa pierwsza, przygotowująca. Prezes chciałby się spotkać tam i porozmawiać. No i tak więc to była taka oczywiście zaskakująca bardzo sytuacja. Telefon, to niesamowite emocje, niesamowita jak gdyby taka nobilitacja. Tak? No i potem bardzo krótko, później po paru dniach wróciliśmy z obozu i od razu się spotkaliśmy w Warszawie i ta decyzja jak gdyby została podjęta. Dosyć szybko to wyszło, tak więc był dosyć duży szum i szybko jak gdyby później zostały załatwione kwestie formalne, żeby tę sytuację uspokoić.
1: To są tego typu spotkania, gdzie trener przedstawia, jak będzie grała reprezentacja, czy to jest takie sprawdzanie temperatury?
2: Nie, to są, myślę, że to są, jest kilka poziomów, tak? To jest kwestia twojego jak gdyby podejścia, twojej filozofii, tego wszystkiego, jaką masz taką strategię na działanie tej kadry, tak więc to nie są łatwe sytuacje, jeżeli mówimy o poziomie reprezentacji, tak? Bo w klubie to wygląda troszeczkę inaczej, no bo to masz ciągłą, codzienną pracę. Kadrze spotykasz się 4-5 razy w roku, jak masz turniej, na który się zakwalifikujesz, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, jest jeszcze ten okres czerwca, lipca, no oczywiście w Katarze mieliście listopad, grudzień, piękny czas i tyle, tak więc no, to były ważne aspekty, gdzieś również które wtedy z mojego punktu widzenia, tego wszystkiego obserwując was, co się dzieje, jaka była wtedy sytuacja również w mediach, moich przemyśleń takich, które przekazałem prezesowi. I oczywiście była to też już taka pewna sugestia, że moim planem było jak gdyby rozpoczęcie prowadzenia młodych zawodników, którzy w przyszłości będą zastępować was, tak? Mhm. Ale oczywiście od razu powiedziałem prezesowi Bońkowi, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że zostanę selekcjonerem, na pewno nie mam zamiaru z nikogo zrezygnować.
0: W stylu Krychowiaka trwa dalej, więc dajcie głośniej.

0: trwa w stylu Krychowiaka, ale to nie jest zwykła niedziela. Jesteście świadkami wyjątkowego spotkania byłego piłkarza reprezentacji z byłym selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem.
1: Trenerze, ja nie ukrywam, że jestem troszeczkę zawiedziony.
2: Że cię nie pochwaliłem?
1: Nie, to.
3: Lubimy mu dokuczać, gdy już usłyszymy oczekiwany wyraz. Jurek coś opowiada i nagle, aczkolwiek coś tam.
2: No, powiem ci szczerze tak.
3: Małgorzata Brzęczek.
2: No, powiem ci tak, że to było takie słowo aczkolwiek, na które nie zwracałem uwagi, ale właśnie moja siostra mówi do mnie tak, bracie, no już przestań z tym aczkolwiek. To jest taka sama sytuacja jak teraz. To się dziwię w ogóle, że wiesz, że tego nie wyciągnąłeś, odnośnie słowa reprezentacja, tak? I cały czas tam w ostatnich tam miesiącach jak gdyby jest zwracane uwagi, że źle wypowiadam, że gubię terkę, że mówię repentacja, wiesz. Ja tego nie czuję, wiesz, ale potrafię się, wiesz, mieć dystans do siebie. W którymś momencie zapytałem się syna, ja mówię, powiedz mi, o co się rozchodzi, bo tak, wiesz, nie słyszę się, aczkolwiek. Zwracam uwagę teraz i tak, muszę uważać, jak mówię, bo teraz, wiesz, już staje się to pewnym takim, wiesz.
1: Stanie się wiralem,
2: nie? Ale okej, okay, no to jest...
1: Trener tylko raz teraz powiedział, aczkolwiek podczas tego wywiadu, więc powiem, troszeczkę jestem zawiedziony.
2: No, ale to, wiesz, no, to są takie właśnie kwestie, które każdy z nas tam w którymś okresach czasu ma, masz słowo pomocnicze, żeby sobie dać trochę czasu na zebranie myśli.
1: Nieświadomie to robimy.
2: Tak, nieświadomie, tak. No, to jest nieświadomie inaczej. Więc to my to robimy nieświadomie tak długo, jak ktoś nam na to nie zwróci uwagi, bo tego nie odbierasz.
1: Chyba,
2: tak,
1: znaczy, jak udzielasz sporo wywiadów, to trudno, ale jak obejrzysz wywiad, to zrozumiesz. Tak. Trenerze, ja dziękuję za rozmowę i nie ukrywam, że cieszę się, że trener wrócił na salony, że mówią teraz pozytywnie, chwalą, bo powiem szczerze, że trener naprawdę na to zasłużył.
2: Grzesiu, ja dziękuję ci bardzo, no wiesz, to dla mnie jest, wiesz, satysfakcja, że znowu już mogliśmy się spotkać po paru latach. Cieszę się bardzo za takie pozytywne słowa z twojej strony, tym bardziej, że byłeś ważną postacią tej kadry, gdzie miałem ten zaszczyt być selekcjonerem i wcześniej i później, to co zrobiłeś dla polskiej piłki nożnej, bo to są właśnie takie kwestie, że będąc selekcjonerem, wielokrotnie jest tak, że gdzieś po czasie może troszeczkę inaczej zaczął na ciebie patrzeć, postrzegać i może trochę więcej masz wtedy szacunku i dostrzegać tą robotę.
1: Trenerze, dziękuję bardzo.
2: Grzesiu, dziękuję ci bardzo, miło znowu zobaczyć się i wspominać z uśmiechem.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już jutro. Ktoś z was
5: na pewno wygra
4: 1 250 000 złotych lub luksusowego,
5: czarnego,
4: hybrydowego Mercedesa CLA 180.
5: Zagrasz?
6: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Co ty tam klikasz?
13: A, nie wiem, co kupić siostrzenicowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
14: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kamper spakowany? Jedziemy?
20: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
19: Znowu? Przecież już brałeś.
20: Ale działała za słabo i za krótko.
21: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
22: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Weekendy z RMF FM. Najlepiej.

0: Renew.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
5: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
4: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMF FM.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Po reklamie.
3: No i mamy punktualnie godzinę 12 w południe. Czas na fakty w RMF FM, które ma dla nas Michał Zieliński.
4: 5 lat spędził w białoruskim więzieniu. 5 dni temu odzyskał wolność w ramach wymiany 5 za 5. Andrzej Poczobut teraz otrzymał w Pałacu Prezydenckim Order Orła Białego. Autostrada A4 za Legnicą w stronę granicy zablokowana. Otworzyły się spore korki. W Katowicach wkrótce zacznie się pierwszy dziś mecz 31. kolejki Ekstraklasy. Za chwilę połączymy się z naszą redakcją sportową. Nie czuję się bohaterem, mówi Andrzej Poczobut, odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego orderem Orła Białego. To najwyższe odznaczenie państwowe. Przenosimy się teraz przed Zamek Królewski w Warszawie, gdzie trwają uroczystości związane ze świętem Konstytucji 3 maja. Jest tam wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Radkowski. Michale,
5: tak jest,
4: jak prezydent uzasadniał wręczenie orderu?
5: Karol Nawrocki mówił, że cierpienie, jakiego doświadczył Andrzej Poczobut przez ostatnie 5 lat w kolonii karnej na Białorusi, miało głęboki sens, bo pokazało siłę budowy wspólnoty narodowej.
6: Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł. I wrócił jako zwycięzca.
5: Andrzej Poczobut podkreślił, że odbierając odznaczenie, czuje się onieśmielony.
7: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
5: Andrzej Poczobut podziękował prezydentom Nawrockiemu i Andrzejowi Dudzie, a także rządom Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz jego uwolnienia.
4: Fakt, jak teraz informacje dla kierowców jadących autostradą A4 w stronę granicy z Niemcami. W pobliżu Jadwisina między węzłami Chojnów i Krzywa zderzyły się 2 samochody i pas jezdni wiodący w kierunku zachodnim jest zablokowany. Aby objechać miejsce wypadku, trzeba zjechać z autostrady na węźle Chojnów i wojewódzką drogą numer 328 oraz krajową 94 albo drogami lokalnymi dostać się z powrotem na węzeł Krzywa.
2: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.
4: Dziś kibice mogą już poznać pierwszego spadkowicza. Za niespełna kwadrans mecz GKS-u Katowice z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Goście zamykają tabelę Ekstraklasy. Jeśli przegrają, będą musieli pogodzić się ze spadkiem. Patryk Serwański z nami w faktach. Patryku, gospodarze grają za to o puchary.
8: No Gieksa z szansą na taki scenariusz, ale do tego potrzebne są zwycięstwa z takim rywalem jak wspomniany Brukbet Termalika. Trener Rafał Górak podkreśla jednak, że zespół z Niecieczy mimo złej sytuacji na pewno się nie podda.
9: Jeszcze nie spadli, także to jest dla nas ogromne wyzwanie, bo wiemy, że Termalika tutaj zagra na kartach, które będą mówiły jedno, przyjadą tutaj po 3 punkty.
8: Kiepsko z wygrywaniem ostatnio w Zagłębiu Lubin, ale i Miedziowi pozostają w grze o puchary. Powalczą dziś z Krakowią, która nerwowo patrzy za siebie w stronę strefy spadkowej. Równie niepewna jest sytuacja w Pogoni Szczecin. Ta drużyna zagra u siebie z Wisłą Płock. Na wciarze patrzą z kolei w stronę ligowego podium.
4: Koncerty, taniec i kiełbaski z grilla to tylko część atrakcji, z których można korzystać na naszej majówkowej akcji Ławeczka RMF FM. Dziś jesteśmy w Brzuzach Małych na Mazowszu. I ponownie na łączach nasza reporterka Magdalena Greinert, która jest na miejscu. Magdo?
10: Jestem, dzień dobry.
4: Wielu chętnych dołączyło już do wspólnej zabawy?
10: Zdecydowanie. Tutaj jest naprawdę całe podwórko przed sklepem się wypełniło i teraz wszyscy sobie pięknie razem tańczą. Oczywiście są prezenty, są koszulki, są kiełbaski z grilla i są ludzie, którzy przyjechali w tej zabawie uczestniczyć. Skąd jesteście?
11: Warszawa.
10: I jak się bawicie?
12: No, nie może być inaczej. Tylko i wyłącznie fantastycznie z radiem RMF FM.
10: Panu tutaj nóżka tak podryguje, pan się cały kołysze.
11: Tak, fajna nutka leci, więc się kołyszemy tu z całą rodziną i zajadamy
12: kończymy, bo lecimy tańczyć co? Lambadę.
11: Mandaryną.
10: Lambada z mandaryną. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że tutaj zeszyt tak zwany został spłacony, więc wszyscy dłużnicy tego sklepu już mogą spokojnie przychodzić, żadnych pieniędzy nie muszą oddawać. No i my tu zostajemy jeszcze przez godzinę z miejscowości Brzuze Małe, Magdalena Greiner.
4: Na koniec, na koniec tych faktów jeszcze Kraków. Dziś ostatni dzień festiwalu kina niezależnego Mastercard of Camera. Do wieczora w różnych miejscach w stolicy Małopolski będą odbywały się warsztaty, spotkania i projekcje filmów, w tym m.in. Erupcji.
13: Opowiedzieliśmy z naszej perspektywy opowieść o Warszawie w taki sposób, jak jeszcze tego nikt nie zrobił. Jest piękny film Michała Marczaka, Wszystkie nieprzespane noce. I wydaje mi się, że to jest drugi film opowiadający o współczesnej, takiej fajnej Warszawie, która nie jest nasączona jakąś winą powojenną. Uważam, że Polska, bo Kraków tak samo, akurat w Warszawie nakręciliśmy ten film, w Krakowie tak samo chętnie byśmy to zrobili i pokazali, jaka jest po prostu świetna, cool, seksowna, mądra, świadoma, zabawowa, dzika.
4: Mówi grająca jedną z głównych ról w Erupcji aktorka Lena Góra. To wszystko teraz, a w kolejnych faktach między innymi opowiemy o planach na majówkową niedzielę siatkarza Wilfredo Leona.
14: Zdecydowanie uwielbiam grill.
4: A co na tym grillu musi się pojawić? O tym już o 13.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Czego chcieć więcej? W całej Polsce piękne słońce, w całej Polsce majówka na całego, w całej Polsce mam nadzieję, że humory dopisują. Do tego gra najlepsza muzyka. No i skoro usłyszeliśmy, że w naszej akcji z ławeczką został podarty specjalny zeszyt przez mandarynę, musimy tam jeszcze zajrzeć, dowiedzieć się, jak do tego doszło. Specjalista powiedziałby, jak do tego doszło, nie wiem, a my wiemy. Tu RMF FM. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry.

0: Purple Disco Machine. Jakby to brzmiało na ławeczce w brzuzach małych, nie wiem, ale najlepsza muzyka i specjalna ławeczka RMF FM podróżuje po Polsce. No i właśnie jesteśmy w miejscowości Brzuze Małe koło Ostrowi Mazowieckiej. Jesteśmy tam pod sklepem. No, ławeczka jak z serialu Rancho, na niej Piotrek Pręgowski, gwiazdy, no i mandaryna. Takie rzeczy się dzieją w lokalnym sklepie. Mandaryna zlikwidowała zeszyt z długami. Posłuchajcie.
1: To jest ten moment, kiedy ja potwierdzam, radio RMF FM likwiduje w sklepie w miejscowości Brzuze Małe ten zeszyt. Drzemy, spłacamy.
2: Mandaryna, brawo, brawo.
1: Jest liźnięta okładka mandaryna. Nie ma.
2: Mandaryna właśnie zlikwidowała zeszyt Brzuze Małe.
0: Takie rzeczy tylko z RMF FM. Oczywiście będziemy zaglądać, co tam się dzieje. Czy będzie Every Night? Czy było Every Night? Oczywiście jeszcze będziemy się w tym programie z nimi łączyć. A teraz najlepsza muzyka. Idealna na majówkę. Supergirl w RMF FM.

0: Fugees, Killing Me Softly w RMF FM, 23 minuty po 12. Jak tam u was? Bo tutaj Łukasz napisał pod 3322. Cytuję: mam już dość grilla. Ale jak? 3 maja? Że to się może przejeść? To tak nie róbcie, tak nie mówcie w ogóle, tak nie piszcie. Niektórzy dopiero zaczynają. Grillowanie dzień 3. No, obstawiam, że u niektórych nie ostatni.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: RMF FM tworzy historię.
3: Koncert Skorpionów na Powietniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
4: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
2: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem jutro we Wstawaj Szkoda Dnia.
5: Reklama.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Co ty tam klikasz?
4: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
5: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Gotowi na majówkę?
15: Tak!
14: Hamak?
15: Jest!
14: Grill?
15: Jest!
14: Zdrabki i gry Lotto?
15: Są!
16: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Hello everyone, I'm Marie.
20: And this is Pear.
19: And we are Roxette.
20: And you're listening to RMF FM.

0: w RMF FM. Majówka trwa. Majówka, czyli nie tylko grillowanie, ale też majowe wypady po Polsce. W RMF FM trwa nasz cykl Funduszowy Maj, w którym sprawdzamy i polecamy ciekawe miejsca w Polsce, które powstały lub zostały zrealizowane dzięki funduszom unijnym. Dzisiaj jesteśmy w Cierpcu, w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Chociaż można też inaczej to miejsce nazwać, bo jak wy o sobie mówicie?
1: My mówimy często o sobie, że jesteśmy trochę wehikułem czasu.
0: Piękne.
1: Bo kiedy wchodzi się na wieś i jesteśmy już między zagrodami, między chałupami, między tymi polami uprawnymi, to naprawdę przenosimy się do innego świata. Do takiego świata, który funkcjonował 100 lat temu i chociaż dziś wygląda tak ładnie, to my bardzo dużo mówimy o tym, jak było naprawdę, jak ta prawda historyczna... No, cały czas on to potwierdza, bo przyjeżdżają do nas, odwiedzają nas wielopokoleniowe rodziny i to jest tylko absolutnie nasza radość, kiedy dziadek spaceruje z wnukiem i opowiada mu o rzeczach, które właśnie tutaj mu się przypominają.
0: Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej, a w okolicy jest też na przykład Europejskie Centrum Artystyczne imienia Fryderyka Chopina w Sannikach, a tam wspaniałe koncerty, galeria poświęcona Chopinowi. To miejsce również warto w okolicy odwiedzić i ono również zostało zrealizowane, zrewitalizowane dzięki funduszom unijnym. Słuchajcie, RMF FM, mamy dla was wiele polecajek na rodzinne wypady. Wpadajcie też na www.rmf.fm, gdzie również znajdziecie jeszcze więcej inspiracji.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrapki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: Gazu, Marian, gazu!
15: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
16: No.
15: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
16: Jesteś najlepszy.
17: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29 zł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Gorąco.

0: KFC.
1: Co ty tam klikasz?
2: Nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
3: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacji.

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Po reklamie. Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Przez całą majówkę non-stop słuchamy największych hitów w historii RMF FM. To jest numer 108.

0: z największych przebojów świata. To jest miejsce 106. Stingy Englishman in New York. Odliczamy do miejsca pierwszego. Wielki finał dzisiaj o 22:00, przed 22:00. A już za chwilę, punktualnie o 13:00. Najnowsze wydanie faktów.
1: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama. Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
5: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
4: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
5: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
4: Marian.
6: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie was do stolicy Austrii. Czeka na was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie na www.rmf.fm jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku.
10: Po reklamie.
11: 13 na zegarach, czas poznać najważniejsze fakty. Przy mikrofonie ponownie Michał Zieliński.
12: W święto Konstytucji prezydent stawia cel. Nowa ustawa zasadnicza i kreśli datę 2030. Strażacy z pomocą samolotu i śmigłowca walczą z pożarem nad Bałtykiem w pobliżu Dźwirzyna. Poza tym będą informacje dla kierowców, dla kibiców Ekstraklasy, a także żółta ławeczka RMF FM. Dziś Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, mówi prezydent Karol Nawrocki na Placu Zamkowym w Warszawie podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja. W faktach ponownie teraz przenosimy się do stolicy. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Michał Radkowski.
13: Jestem, dzień dobry.
12: Michale, prezydent zapowiedział, że chce, no właśnie, nowej konstytucji.
13: Tak, mówił, że Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Wskazał datę 2030 rok, a więc rok, w którym będą kolejne wybory prezydenckie. Karol Nawrocki podziękował twórcom obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 roku.
14: Była niezbędna. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej.
13: A jednocześnie powiedział, że musi powstać konstytucja nowej generacji, dlatego prezydent powołał dziś Radę do spraw nowej konstytucji. Znaleźli się w niej ludzie z różnych środowisk. Są to były poseł PiS Marek Jurek i były europoseł tej partii profesor Ryszard Legutko, były poseł PSL Józef Zych, była minister sprawiedliwości w rządzie SLD Barbara Piwnik, konstytucjonaliści Anna Łabno i Ryszard Piotrowski, a także była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.
14: Wielkie akty potrzebują dyskusji, potrzebują wyjątkowych osób, intelektualistów, którzy patrzą szeroko. Państwo to gwarantujecie.
13: W skład tej rady wejdą też przedstawiciele klubów i kół poselskich.
12: Strażacy drugi dzień walczą z pożarem lasu między Dźwirzynem i Grzybowem w zachodniopomorskim. Ogień objął tam około 20 hektarów lasu. W faktach teraz nasz reporter Michał Krasoń.
15: Kłaniam się.
12: Michale, jak długo może jeszcze trwać tam walka z pożarem?
15: No, przynajmniej do dzisiejszej nocy. Akcja gaśnicza jest bardzo trudna. Nad płonącym lasem latają obecnie dwa samoloty gaśnicze. Do działań włączono także śmigłowiec. Na ziemi z ogniem walczy kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkie dostępne siły ochotniczych straży z regionu.
16: Ciągle pojawiają nam się zarzewia ogni. Te ogniska punktowo się pojawiają. W związku z trudnym dojazdem oraz ze strukturą gleby te warunki są dość trudne.
15: Mówi aspirant Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży. Pożar wybuchł wczoraj około godziny 17. Strażakom udało się go ugasić w nocy, jednak nad ranem pracownicy Lasów Państwowych ponownie zauważyli zarzewia ognia.
12: Teraz informacje dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w Brzeźnie między Toruniem i Kowalewem Pomorskim, a więc w stronę Olsztyna, zderzyły się trzy samochody i trasa jest tam zablokowana. Od strony Kowalewa objazd wiedzie przez Tużno, a od strony Torunia przez Młyniec. A na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku między węzłami Jadwisin i Krzywa po zderzeniu dwóch samochodów jest już przejezdny jeden pas na jezdni wiodącej w kierunku zachodnim. Piłkarze z Niecieczy jedną nogą już poza Ekstraklasą, ale jeszcze się nie poddają. W meczu GKS-u z Brukbetem Termaliką Nieciecza jest 3-1 dla gospodarzy. A kończy się pierwsza połowa. Po południu Zagłębie Lubin zagra z Krakowią, a Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Płock.
10: W
17: Fakty na weekend w RMF FM.
12: Dobiega końca majówkowa akcja RMF FM. Nasza żółta ławeczka zaraz opuści Brzuzę Małe na Mazowszu, gdzie przez ponad 2 godziny spędzaliśmy z wami czas. Na miejscu cały czas jest nasza reporterka Magdalena Greiner. Magdo,
18: dzień dobry.
12: Zostanie pamiątka na dłużej?
18: No zdecydowanie, bo udało nam się zrobić coś niesamowitego, czyli wykasowaliśmy długi w lokalnym sklepie, zostały one spłacone. Ze mną jest pani Iza właśnie, córka właścicieli tego sklepu. Pani Iza, jaka to jest informacja dla mieszkańców i ile tych długów było?
19: Myślę, że bardzo się ucieszą z tej informacji, że długi zostały skasowane. Łączny koszt to był 708 zł.
18: Dostaliście też naklejkę?
20: Tak, tak, dostaliśmy naklejkę z RMF, że była tutaj ławeczka, także mówię, jest fajnie przyklejona na drzwiach wejściowych.
18: I pani Karolina, która tutaj zakupy robi. Pani Karolino, co to jest za miejsce?
21: To jest fantastyczne miejsce. Ja mieszkam w Warszawie, ale tutaj mam dom. Od 20 lat mieszkam i codziennie kupuję u państwa w sklepie najlepsze rzeczy, najlepsze wędliny. Gorąco polecam jajka. No i w ogóle wspaniała rodzinna atmosfera. Znam wszystkich.
18: Żółta ławeczka już odjechała, ale my tu jeszcze zostajemy, bo jeszcze naprzeciwko sklepu jest przepiękny zbiornik wodny. Ludzie już są porozbierane, nieco odważniejsi się moczą. Tak więc majówka trochę się skończyła, a trochę jeszcze trwa. Z miejscowości Brzuzę Małe na Mazowszu Magdalena Greiner.
12: Majówka trwa, bo znów zapłonęły miliony grillów. Co o tym upodobaniu do grillowania w naszym kraju myśli pochodzący z Kuby siatkarz reprezentacji Polski Wilfredo Leon? To pytanie zawodnikowi Bogdanki Luk Lublin zadał w Radiu RMF 24 Tomasz Wryński.
22: Zdecydowanie uwielbiam grill. Jeśli nie mam tyle czasu, żeby każdy weekend zrobić, to jest coś innego. Ale no, zdecydowanie raz, dwa na wakacje to robimy. Bo tak jak mówię, uwielbiam zjeść kiełbasa na grilli, karkówka, to ma być taka zaraza. I tak jest, no, jak już jest maj, to serce już bije trochę mocniej, bo wiecie, trzeba odpalać grilla i dobrze jeść.
12: Całą rozmowę znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: No słyszeliście, Wilfredo Leon, no po prostu nasz chłopak. 6 minut po 13, tu RMF FM. Tu program lepiej być nie może. No bo nie może być lepiej w taką pogodę, w majówkę 3 maja. 6 minut po 13 przy najlepszej muzyce w RMF FM. Kuban, Zalia i Kyoto już teraz. Jacek Tomkowicz, cześć ponownie.

0: No i to jest właśnie on, Phil Collins, In the Air Tonight w RMF FM.
1: Czyli nasz RMF Top 1000, 20 minut po godzinie 13. No i cały czas się dzieje, cały czas uwielbiamy takie akcje, kiedy jesteśmy blisko was, słuchacze RMF FM. Teraz Brzuze Małe na Mazowszu, tam jesteśmy, no i spełniamy marzenia. Nie tylko wasze, ale też naszych gwiazd. Magda Karwat-Marek jest na miejscu.
2: Mandaryna właśnie spełnia swoje marzenie o sprzedawaniu w sklepie. Brzuze Małe się to udało.
3: Mogę nawet pomachać.
2: Powiedz słuchaczom, Mandaryna, jak ci się podoba?
3: Bardzo mi się podoba. Ja tutaj zostaję z klubem. Cudowny.
4: Jest ekstra. Słuchajcie, jakbyście potrzebowali osoby do pomocy, to pamiętajcie. Ja i zamiatać potrafię i Helenę znajdę.
3: Super.
4: No, naprawdę. Ja zawsze jestem w domu przed świętami w sekcji sprzątającej. Więc nie jest źle.
1: Mandaryna, złoty człowiek. Wszystko do zobaczenia w mediach społecznościowych RMF FM, na Instagramie, na Facebooku. A jeśli jesteście w okolicy albo robicie coś ciekawego, chcecie, żebyśmy tam wpadli ze swoją ławeczką RMF FM, można pisać na przykład pod 3322.
5: Reklama.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
11: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
12: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
1: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
13: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
14: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Michael Jackson, Smooth Criminal w RMF FM. Są różne tradycje. Są tradycje takie jak grillowanie w majówkę, są tradycje takie jak rosół w niedzielę i tutaj właśnie Mariola napisała pod 3322, a ja dzisiaj zamiast grilla mam rosół. No i super. Zresztą słuchajcie, można to połączyć i rosół odgrzać na grillu. Wszyscy będą zadowoleni, a i tradycja zachowana. A to sanach.

0: w RMF FM. I teraz będzie zaprzeczenie historii, że w majówkę tylko pieniądze się wydaje. Nie, w majówkę można też pewne rzeczy zarobić, bo już jutro. Już jutro w kumulacji szczęścia w RMF FM. Dwa finały z sejfami, ktoś na pewno wygra 1 250 000 zł. Albo Mercedesa CLA 180, luksusowego, czarnego, w hybrydzie. Do zobaczenia zresztą na www.rmf.fm. I będą tylko te dwie opcje w sejfach. Albo Merol, albo właśnie 1 250 000 zł. I teraz coś specjalnego właśnie w majówkę. Bo będę ogłaszał teraz szczęśliwy numerek. I uwaga, skoro dzisiaj 3 maja, to trójka to jest szczęśliwy numerek. Jeśli macie trójkę w numerze telefonu, to macie właśnie w tym momencie najwięcej szczęścia, bo przez 10 minut każdy zyskuje 1300 losów, ale jeśli macie trójkę w numerze telefonu, to podwajamy i macie aż 2600 szans jednym SMS-em i jednym wejściem do gry na www.rmf.fm. Tylko się zastanówcie, czy macie w swoim numerze telefonu trójkę. Jeśli nie wiecie, zapytajcie żony albo męża, czy macie trójkę, bo wtedy każdy SMS to 2600 szans. I dla tych, którzy mają właśnie trójkę w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. Taka okazja podczas tej majówki już się nie powtórzy. Wejdźcie do gry i zagrajcie. Albo Mercedes. Ekskluzywny Mercedes CLA 180. Albo 1 250 000 zł. Dwa finały już jutro. Wejdźcie do gry. RMF, ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: Marcin, włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
3: Nie odliczaj dni do weekendu.
4: Codziennie możesz mieć mały piątek.
3: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
5: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego Cedrus.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Zyskuj i oszczędzaj z nową ofertą od Play. Wybierz światłowód i abonament komórkowy w pakiecie przez rok 50% taniej. Tylko 55 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgodę marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Po reklamie. Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: To jest RMF Top 1000. Największe hity w historii RMF FM.

0: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Co ty tam klikasz?
4: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
5: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
6: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
7: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
6: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMF FM.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Majówka w RMF FM. Przez 3 dni non-stop zagramy piosenki, które stworzyły historię RMF-u. RMF Top 1000. I ruszymy w niezwykłą trasę z naszą żółtą ławeczką. RMF zawsze z wami.
11: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
12: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
3: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
12: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
3: Marian.
13: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
15: No i mamy godzinę 14. To czas faktów w RMF FM. Temat dla nas Michał Zieliński.
16: Trwają powroty z długiego weekendu. Za chwilę raport z dróg, a zaczniemy od informacji o wypadku na drodze numer 78 w województwie śląskim. Potem o prezydenckiej propozycji nowej konstytucji. Premier nie odnosi się do tego pomysłu z entuzjazmem. Poza tym w faktach sport i 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Sześć osób zostało rannych w zderzeniu 3 samochodów na krajowej drodze numer 78 w Celinach między Tarnowskimi Górami i Siewierzem w Śląskiem. To jest rejon lotniska w Pyrzowicach, a więc też wjazdu na obwodnicę S1 i na autostradę A1. Droga jest tam teraz zablokowana. Coraz większy ruch na drogach w Małopolsce. Aktualną sytuację monitoruje nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, gdzie teraz trzeba spodziewać się problemów?
17: Przede wszystkim na Zakopiance. Około 7 kilometrów ma korek na S7 w kierunku Krakowa. Na wysokości Myślenic, jak informuje Straż Pożarna, doszło do kolizji. Zakopianka z powodu dużego natężenia ruchu zakorkowana jest także w Szaflarach przed Nowym Targiem. Zwiększony ruch widać również na krajowej drodze numer 75. To jest wyjazd z Nowego Sącza w kierunku Brzeska. Powoli korkuje się fragment autostrady A4 na wysokości Krakowa. Coraz więcej aut na obwodnicy stolicy Małopolski. Kolejka rośnie na jezdni w stronę Katowic, na bramkach w Balicach.
16: Modernizację albo wręcz zmianę konstytucji z 1997 roku zaproponował prezydent w trakcie obchodów święta 3 maja. Karol Nawrocki chce, by projekt nowego najwyższego aktu prawnego państwa polskiego powstał do 2030 roku, a zająć się ma tym powołana dziś przez niego Rada Nowej Konstytucji.
18: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
16: Karol Nawrocki powołanie Rady Nowej Konstytucji zapowiadał już wcześniej, więc jeszcze przed południem dziennikarze zdążyli zapytać o tę prezydencką inicjatywę premiera.
19: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
16: Mówi Donald Tusk przed wylotem do Armenii, gdzie, jak mówiliśmy w faktach, będzie uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
20: Sport w faktach RMF FM.
16: Szykuje się najwyższe od półtora roku ligowe zwycięstwo GKS-u. Katowiczanie w pierwszym dziś meczu Ekstraklasy prowadzą z Grupą Termaliką Nieciecza 5-1. Taki wynik, na razie jest 88. minuta gry, zwiększa szanse gospodarzy na europejskie puchary, a dla gości oznacza spadek z Ekstraklasy. Siatkarze PGE Projektu Warszawa mogą już dziś zakończyć sezon z brązowymi medalami na szyjach. Za 45 minut na stołecznym Torwarze trzeci mecz małego finału plus ligi. Projekt prowadzi w nim z ASEK Oresowią Rzeszów 2-0. Patryk Serwański z nami w faktach. Siatkarze projektu chyba nie chcą tego przedłużać.
21: Dzień dobry. Medal zdobyty przed własną publicznością zawsze smakuje lepiej. Gdyby natomiast projekt dziś przegrał, to na kolejny mecz pojechałby do Rzeszowa. To jest wymarzony scenariusz zawodników ASEK Oresowi, ale dla gospodarzy raczej niepotrzebna nerwówka.
22: I miejmy nadzieję, że zakończymy w trzech meczach rywalizację.
21: Mówił Bartosz Firszt z projektu. Ta drużyna kończyła na najniższym stopniu podium także dwa poprzednie ligowe sezony. ASEK Oresowia na medal czeka od 2023 roku, no i dziś spróbuję przedłużyć te swoje nadzieje.
16: 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u, gramy je non-stop już od czwartku. Wielki finał dziś przed 22. Dwie godziny wcześniej Marcin Jędryk zaprasza was na specjalny program, w którym zdradzi, jak wyglądała historia RMF-u od kuchni.
23: No tak można powiedzieć, że właściwie każda piosenka to jakaś historia. Czasem właśnie trochę od kuchni, czasem jakaś tajemnica, jakieś wydarzenie, które nierozerwalnie wiąże się z tym, co działo się na naszej antenie przez te 30 kilka lat. Ale to też są historie naszych słuchaczy, którzy gdzieś tam w jakimś momencie usłyszeli jakiś utwór na naszej antenie i z tym wiąże się zazwyczaj, mam nadzieję, miła, sympatyczna przygoda, historia, wspomnienie. I o tym też przez ten cały majowy weekend mówimy, o tym wspominamy i przypominamy przy okazji te utwory, które na pewno gdzieś tam mocno w naszej pamięci się zapisały. Robimy to także z pomocą różnych gwiazd, bo przecież gościli u nas i Agnieszka Chylińska, i Artur Gadowski, a także zespół Various Monks, nasi redaktorzy, chociażby Bogdan Zalewski czy Magda Wojtyń, opowiadali o swoich muzycznych przygodach. Myślę, że każdy znajdzie jakąś taką piosenkę, która tak mocno zapisała się w pamięci, że za każdym razem, kiedy ją słyszy na antenie RMF FM, to przywołuje ona bardzo miłe wspomnienia, a być może nawet jakiś dreszcz emocji. Do tych właśnie przeżyć zachęcam dziś także po godzinie 20, bo to finałowe odliczanie tych 25 najważniejszych piosenek już dziś na antenie RMF FM od godziny 20. Koniecznie musicie być tam z nami.
16: Na antenie RMF FM odliczamy z wami do pierwszego miejsca i podajemy co godzinę fakty. Kolejne przedstawi Katarzyna Podrasa.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
27: Pogoda. To jest to, na co dzisiaj naprawdę nie możemy narzekać. Piękna pogoda w całej Polsce, od 21 do nawet 27 stopni na zachodnich krańcach Polski. Patrzę, czy gdzieś się może pojawić jakiś deszcz. No, jakieś burze mogą się na moment pojawić na samym wybrzeżu i tam wtedy ochłodzenie tak 16-17 stopni, ale to dopiero wieczorem. Na razie cieszymy się pięknym słońcem.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein. Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
27: Wiem, że niektórzy, no właśnie głównie rolnicy, czekają na deszcz. Patrzę, kiedy ten deszcz się pojawi. Około środy, czwartku, wtedy deszcz może się pojawić w całym kraju. I wtedy też znacznie chłodniej. Ale na razie cieszymy się majówką 7 minut po godzinie 14. I RMF Top 1000. I Want to Know What Love Is. Jeden z największych przebojów RMF FM. Jacek Tomkowicz. Cześć ponownie.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest właściciel marki Big Star, oferujący dżinsy, odzież i obuwie w sklepach stacjonarnych Big Star i na bigstar.pl.
1: Patrzę na mapę pogodową. No dzisiaj umówmy się, to już jest ten dzień, skoro 27 stopni się pojawia na zachodzie kraju. To jest ten dzień, kiedy wjeżdża szafa lato 2026. Już były wyciągane krótkie rękawy, już były wyciągane krótkie spodnie. No chyba, że na majówkę obowiązują jakieś inne zasady, jeśli chodzi o ubiór, to sprawdźmy to pod 3322. Napiszcie idealny zestaw ubraniowy na majówkę. I dlaczego właśnie taki? Najbardziej pomysłowe wpisy nagradzamy kartą podarunkową do sklepu Big Star o wartości 500 zł. Piszcie 3322.
0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest właściciel marki Big Star, oferujący dżinsy, odzież i obuwie w sklepach stacjonarnych Big Star i na bigstar.pl.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
6: Sachetto. Sacher torte.
7: Co to znaczy?
6: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
7: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
8: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
9: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Publista notowanie.
17: Hi, this is Ray.
16: Głosuj na www.rmf.fm.
18: Ułóż hity po swojemu.
16: Już jutro po 19:00 Darek Maciborek i Publista notowanie w RMF FM.
19: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
20: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
21: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Grill pod twoim sklepem, czyli niezwykła trasa ławeczkowa z RMF FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wixen w RMF FM. Już po 14.34 minuty po 14.00 zbliżamy się do wielkiego finału naszej akcji. Zapraszamy na ławeczkę z RMF FM. Z ławeczką i naszym żółtym niebieskim kamperem. Żółto-niebieskim kamperem jeździliśmy dzisiaj po całym kraju, a na ławeczce Piotr Pręgowski, no i oczywiście gwiazdy Magda Karwat, Marek cały czas na miejscu. To może czas na małe podsumowanie. Kto obok ciebie?
1: Ze mną Mandaryna, dokładnie tak, która była dzisiaj gwiazdą naszej akcji Zapraszamy na ławeczkę. Brzuze małe. Marta, opowiadaj, co się tutaj działo, bo brzmi to trochę jak taki dziwny majówkowy sen, prawda?
2: Ojej, nie, po prostu wspaniale, jest wspaniale. Co to jest za miejsce? Sklep, w którym państwo sprzedają, są tacy mili, tacy cudowni. Podarliśmy zeszyt z długami, więc uregulowaliśmy wszystkie długi, które były tam na krechę. Tańczyliśmy lambadę, śpiewaliśmy Every Night, nasz król śpiewał swoje piosenki, robiliśmy wężyka, tańczyliśmy za parawanami, robiliśmy zdjęcia.
1: Był grill,
2: no, ja sprzedawałam też w sklepie, także naprawdę tańczyłam z sołtysami, to jest w ogóle to.
1: Dwóch sołtysów było na scenie.
2: Cóż to za miejsce, którzy są życzliwi, mili dla siebie, wspaniali i wszyscy się tutaj bawili i naprawdę mieli uśmiechnięte buzie i naprawdę było no magicznie, jest pięknie. Ja tutaj wrócę na bank, już się umówiłam tutaj z właścicielami sklepu, że przyjadę na grilla, tak.
0: A to wszystko do zobaczenia na Instagramie RMF FM. Sprawdzajcie, będziecie mogli śledzić trasę naszego żółto-niebieskiego kampera.

0: nie słyszałem. Toni Braxton w RMF FM. Przez całą majówkę RMF Top 1000, czyli 1000 największych przebojów, które tworzyły historię RMF FM. I jeśli dobrze liczę, a dobrze to robię, to Toni Braxton to jest miejsce 86. No coraz bliżej tej finałowej dziesiątki. Wielki finał dzisiaj u Marcina Jędrycha po godzinie 20. Odliczanie 25 największych przebojów. No, macie jakiegoś swojego faworyta przed 22? Poznamy. Największy przebój RMF Top 1000. Spędźcie ten wieczór i to popołudnie z RMF FM. Za chwilę wracamy.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara?
4: No.
5: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.

0: pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: 227-4, link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Przyjdź na galę seriali i usłysz spektakularne soundtracki w wykonaniu orkiestry i chóru na żywo. W programie Biały Lotos, Bridgertonowie, Pingwin, Yellowstone i wiele więcej. To wszystko 16 maja w Tauron Arenie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF FM.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Teraz gramy. 1000 piosenek, które tworzyły historię RMF FM. To jest numer 85.

0: lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
1: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
2: Ja urodzony.
0: A w piątki pora na radiowe Olki.
3: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
1: A, myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
0: Już w poniedziałek po 14.
4: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
5: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
0: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Luksusowy czerwony Mercedes CLA 180.
12: Ta bestia może być twoja.
4: 1 250 000 zł.
13: Ta fortuna też może być twoja.
11: Piękny Mercedes. Mercedes lub rekordowa kasa.
12: Zagrasz?
11: Szli SMS o treści MAI pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Po reklamie.
17: No i mamy godzinę 15. Czas poznać najważniejsze fakty w RMF FM. Temat dla nas Katarzyna Podraza.
18: Zapraszam. Pijany doprowadził w piątek do tragedii na Jeziorze Salińskim. Dziś 33-latek usłyszał zarzuty. Od tego zaczniemy. Potem walka z pożarami lasów na Śląsku. Trudna sytuacja w powiecie częstochowskim, ale także w Beskidach. W faktach również Kraków i zbliżająca się premiera teatralna Pacyfistów.
19: Chodzi o pewien rodzaj zakłamania, hipokryzji.
18: Sternik łodzi, która w piątkowy wieczór wywróciła się na Jeziorze Salińskim na Pomorzu, usłyszał zarzuty. W tragicznym wypadku zginęły dwie osoby. 33-latek w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Łączymy się z reporterem RMF FM, Michałem Krasoniem, który zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Michale. Co dokładnie prokuratura zarzuca mężczyźnie?
20: Prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym pod wpływem alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia. Mężczyzna został dziś przesłuchany. Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia.
21: Został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
20: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Przypomnę, w piątek wieczorem na Jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła, jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
18: Groźne pożary lasów w Śląskiem. W miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim zapaliło się około 3 hektarów młodnika. Na miejscu jest 15 zastępów straży. Kolejnych 15 zastępów dogasza pożar w rejonie Magórki Wilkowickiej w Beskidach. W lasach na terenie niemal całego kraju jest bardzo sucho. Uważajcie.
22: Fakty RMF FM na tropach historii.
18: Zwroty akcji, które towarzyszyły uchwaleniu Konstytucji 3 maja, odkrywamy dziś w faktach RMF FM. Dokładnie 235 lat temu pierwszą w Polsce i drugą na świecie ustawę zasadniczą uchwalono na Zamku Królewskim w Warszawie. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
23: Kluczowe miejsce jest na pierwszym piętrze zamku. Tutaj mieszkał król, to były sale sejmowe. Kustosz Zamku Królewskiego Sławomir Szczocki opisuje, że w czasie obrad Sam król Stanisław August Poniatowski musiał zaprotestować przeciwko zapisowi konstytucji, że tron będzie dziedziczony, a król nie będzie już wybierany. Musiał przynajmniej udawać, że próbuje to powstrzymać, bo to było wbrew przysiędze, którą sam złożył.
1: W pewnym momencie król chciał po raz kolejny zabrać głos, podniósł rękę i posłowie, którzy byli za konstytucją, wykorzystali to. Zaczęli krzyczeć: wiwat król, wiwat konstytucję, królu przysięgaj. No i królowi trochę głupio było, powiedzmy sobie szczerze, podnieść rękę i powiedzieć, że przepraszam, ale ja chciałem jeszcze coś powiedzieć.
23: Poszło po prostu.
1: Poszło, tak. Jedna jeszcze ciekawostka, król był, no jak na dzisiejsze kryteria, dosyć niski, do tego, żeby być lepiej widocznym, stanął na fotelu tronowym, na tym miękkim.
23: I że... Inni siedzieli, a on stanął.
1: A on stanął na fotelu, co jest no, niestandardowym jednak metodą używania tronu i zaprzysiągł konstytucję.
23: I to wszystko było wtedy dokładnie zapisywane odręcznie, słowo po słowie, scena po scenie, w specjalnym diariuszu, czyli dawnym pamiętniku. O tym, co jeszcze jest w tych zapiskach sprzed 235 lat, opowiemy jeszcze dzisiaj w Faktach RMF FM.
18: W Faktach wracamy do współczesności. Wieczorem drugi mecz naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Wczoraj wymęczone zwycięstwo 3-2 nad Ukrainą. Dziś powalczymy z Francuzami. Dla biało-czerwonych turniej w Sosnowcu to szansa na awans do hokejowej elity, ale też wielki prestiż.
2: Myślę, że pozytywnie. Myślę, że każdy z nas gdzieś o tym marzył, o to walczył, żeby grać przy pełnych trybunach u siebie i myślę, że każdy z nas jest zadowolony, że może to być i chce dać 150% siebie.
18: Mówił Patryk Krężałek. Z pozoru błaha wiadomość szybko roznieca spór o wartości, który z niepozornego spotkania dwóch par zmienia się w pole bitwy. Dziś Teatr Stu w Krakowie we współpracy z Teatrem Współczesnym z Warszawy zaprasza na premierę Pacyfistów. Kim oni są?
3: Jak się okazuje na końcu spektaklu i w trakcie przebiegu całego spektaklu, no to jest kolejna pomalowana trawa, to znaczy taka fasadowość przypisowana, dedykowana elewacja, a wystarczy zrobić krok w środek, a wystarczy zalążek jakiegokolwiek konfliktu i wszystko spada na pysk. I tak to jest, wie pan, u nas właśnie.
19: W tym tekście, który my będziemy wystawiać, chodzi o pewien rodzaj zakłamania, hipokryzji. I tu nic nie ma, nie jest oczywistego. To nagle wychodzi w jakichś drobiazgach.
18: Z grającymi główne role w Pacyfistach Agnieszką Suchorą i Mariuszem Jakusem rozmawiał dziennikarz RMF FM Maciej Sołtys. Warszawska premiera spektaklu 7 maja, a my z Faktami wracamy punktualnie o 16.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
18: Szalony i w życiu, i na parkiecie, taneczny partner Izy Miko, Maji Bohosiewicz i Ady Borek, Albert Kosiński dzisiaj w Gwiazdach z tańcami w RMF FM. Zostańcie z nami. Paulina Sawicka, witajcie, cześć.

0: to program Gwiazdy z tańcami w RMF FM. Z nami Albert Kosiński. Twoja pierwsza edycja z Adą Borek, kabaretową Krystyną. Pomyślałeś sobie wtedy, ta dziewczyna ma potencjał na finał.
1: My nic nie zakładaliśmy. Miałem takie dla siebie minimum, że chciałbym dojść do 5. odcinka, no bo myślę, że kurde, jak pierwszy raz, to fajnie było ten półmetek zrobić, tak, żeby się jakoś pokazać z perspektywy tancerza po prostu. Mhm. Ale potem jak zaczęliśmy się poznawać, no i z Adą mieliśmy tak z odcinka na odcinek. My w ogóle nie braliśmy pod uwagę tego, że możemy zajechać gdzieś daleko i po prostu mieliśmy no kawał ciężkiej pracy, oczywiście, bo Ada też była bardzo pracowita i no i też 7 poty wylała na tej sali. I tutaj no nie zakładaliśmy i się cieszyliśmy, że dla nas to jest kolejny odcinek. I tak mówiliśmy wtedy, że to dla nas to jest kolejny odcinek. Nic nie zakładałem.
0: A mieliście coś takiego, że jak już przed ten moment powiedzieliście sobie, ej, ale jaja, jesteśmy w finale?
1: No tak.
0: Tak.
1: Się, nie wiem, jest takie cudowne zdjęcie, jak ogłaszałem 3. miejsce, a my się cieszymy, jakbyśmy po prostu wygrali ten program. Patrząc na to, jak tańczyła Marysia, czy tańczył Filip, to my chyba nawet nie chcieliśmy za bardzo wygrać. Że gdzieś tam u nas w podświadomości było takie, okej, no my się bawiliśmy, już tam jesteśmy. Więc to było takie dla nas zwieńczenie tej całej przygody i my byliśmy tak z tym okej. Muszę pamiętać, że byliśmy w finale, gdzie na początku to była jakaś abstrakcja dla nas. No, ale się udało i Ada zrobiła ogromny progres.
0: A co wydarzyło się na parkiecie podczas tańca z Izą Miko? O tym już za chwilę.

0: Albert Kosiński w RMF FM, to teraz pora na chwilę grozy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Pamiętasz?
1: Jak mieliśmy walca z Izą, na próbie generalnej porwałem jej sukienkę. Bo tam było dużo upadków, ta sukienka jednak długa i to było trudne. Jak ją podnosiłem, to najpierw stanąłem na sukienkę, bo trochę materiału było za dużo, ale go skróciłem. Siłą rzeczy, niechcący, ale skróciłem. Ale, o wiem, w pierwszej edycji, nie wiem czy widzowie zauważyli, ale tańczyłem w kamizelkach. Lubię kamizelki. I pasodoble z Adą. Miałem otwarte ręce. Ada miała sukienkę w takie małe cekinki. Nie w kryształki, tylko w takie kółeczka. To jak ja miałem pocięte ciało, to nigdy tak nie miałem pociętego ciała, bo mieliśmy bardzo dużo rzeczy właśnie za ręce, gdzieś brałem ją tutaj. Słuchajcie, jak wszedłem do wanny i zacząłem brać prysznic, miałem takie wszędzie pocięte tymi małymi cekinami, nie? No to pamiętam, tak, że wtedy było au.
0: Czyli wyglądałeś, jakbyś wpadł w jakieś krzaki, w jakiś żywy płot.
1: Tak, i co najlepsze, to był chyba drugi odcinek, a potem w finale też tańczyliśmy pasodoble i już wiedziałem, z czym to się je.
2: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Co ty tam klikasz?
4: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
5: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Pisz

0: dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move.

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To są Gwiazdy z tańcami. Tylko w RMF FM zdradzamy tajemnice tanecznego show.

0: z dystańcami w RMF FM. Ada Borek, Maja Bohosiewicz i Zamiko. To z nimi tańczył Albert Kosiński. Nadszedł czas, kiedy pożegnaliście się z Izą z programem. No właśnie, ja wiem, że istnieje, ale jakie jest życie po Tańcu z Gwiazdami?
1: Dużo czasu mam. Aż za dużo. Cieszę się tym bardzo. Jeden dzień nawet mieliśmy taki, że cały dzień spędziłem właśnie i z Jasiem, i z dziewczynkami. Tu odebrałem, potem na zakupy, zrobiliśmy makaron z sosem pomidorowym. No i człowiek nagle zauważa, że jest też takie inne życie. Oczywiście wracam do pracy, tak, bo trzeba pracować. Ale super, taki inny rodzaj spełnienia.
0: Nie masz takiego wrażenia, że odpadliście z Izą za wcześnie?
1: To nie mi oceniać. Oczywiście, że my chcielibyśmy być do końca i zawsze jest takie założenie, że no ciśniemy ile możemy, ale ile nam będzie dane być w tym programie, no też nie do końca zależy od nas, bo naprawdę dawaliśmy z siebie maksa i dbaliśmy o każdy detal, o każdy szczegół. Produkcja mi przyznaje jakoś te partnerki.
0: Wszystkie szalone.
1: Wszystkie z poczuciem humoru i no można znaleźć to flow. Ja też lubię bardzo wchodzić w jakieś postacie i przysłowiowo robić sobie jaja, więc no w to mi graj.
0: No właśnie, są szaleństwa na socialach, są szaleństwa na korytarzu, na parkiecie, ale jak przychodzicie na salę treningową, to jesteś taki bardzo wymagający, czy też się wygłupiasz?
1: Staram się znaleźć balans, bo ja nie lubię wchodzić w taką rolę kata na sali.
0: Ale wiadomo, czasem masz takie,
1: trzeba.
0: Że...
1: Oczywiście, że tak. Co jest zabawne, że teraz już nie zrobiłem jakoś dużo, to jest moja trzecia edycja, ale dużo się nauczyłem. I w okresie przygotowawczym rozmawiałem z Izą i bardzo dużo opowiedziałem o tym programie. Dlaczego? Bo jak gwiazda zacznie w to wchodzić, żeby nic ją nie zaskoczyło.
0: A jakie tajemnicze rady dał Albert swojej tanecznej partnerce? O tym przekonacie się już wkrótce na kanale YouTube'owym RMF Show.
2: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
3: Ogłoszenie płatne.
2: Rozmówki polsko-austriackie.
4: Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
5: Koniecznie musisz spróbować pączków, krapfen.
6: Super. I zamówię cappuccino.
5: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
6: To przecież też kawa z mlekiem.
5: Ale nasza.
4: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
6: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
5: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekwatane marmolado morelowa z polewą. Takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
6: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
2: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
8: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
7: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
8: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
7: Marian.
9: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast w super niskich cenach.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodu w Bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Info w mojej Biedronce.
1: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
0: Po reklamie.
2: Tak brzmi

z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
2: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Gazu, Marian, gazu!
10: Już, Barbara. Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
9: No.
10: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
9: Jesteś najlepszy.
11: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł. Media Expert, taniej
12: masz. Po reklamie.
13: Jest 16, zaczynamy fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
14: Dzień dobry, zapraszam. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce na Krajowej 92. Kierowcy, utrudnienia także w Mazowieckim i Łódzkiem. Nie zabraknie też politycznych komentarzy. Chodzi o powołaną dziś prezydencką Radę do spraw nowej konstytucji. Zapytamy was także, co czujecie w Dniu Narodowego Święta.
15: Ja jestem dumna z tego, że jestem Polką i że mieszkam właśnie w tym kraju.
14: Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Mazowieckiem. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i motocykla w Nowym Kozłowie Pierwszym. To odcinek Sochaczew-Łowicz. Trasa jest w tym miejscu zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 11 na trasie Plaszew-Ostrów Wielkopolski. W Górznie zderzyły się dwie osobówki. Ta droga także jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. I jeszcze A2 w Łódzkiem. Dwa samochody osobowe i motocykl zderzyły się pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Właśnie otrzymałam informację, że w tym wypadku cierpiały 4 osoby. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Służby zalecają zjazd z autostrady na węźle Wartkowice. Słuchacie faktów RMF FM. To polityczne science fiction, mówią politycy koalicji rządowej o prezydenckim pomyśle napisania nowej konstytucji do 2030 roku. Z kolei politycy obecnej opozycji chwalą pomysł Karola Nawrockiego. W faktach z nami reporter RMF FM Michał Radkowski.
16: Jestem, dzień dobry.
14: Dzień dobry, Michale. Rozmawiałeś z politykami obu stron. Co mówią o powołaniu Rady nowej konstytucji przy prezydencie?
16: A wśród rządzących słyszę kpiące ton. Mówią, że pomysł prezydenta przynajmniej do końca kadencji tego parlamentu nie ma szans na jakiekolwiek prace nad nową konstytucją, bo nie ma 2/3 w Sejmie do tego, by zmieniać obecną konstytucję z 1997 roku.
17: Ten zespół, ci doradcy zaproszeni, też przecież w części politycy, pokazują, że to bardziej chyba chodzi jednak o budowanie zaplecza politycznego dla Karola Nawrockiego.
16: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości cieszy się, że właśnie do rady zostali zaproszeni ludzie z różnych środowisk.
18: Jeżeli mówimy o konstytucji, to tutaj powinniśmy nad tym pracować szeroko, nie tylko i wyłącznie jednopartyjnie.
16: A przypomnę, że w skład Rady Nowej Konstytucji mają też zostać powołani parlamentarzyści ze wszystkich klubów i kół poselskich.
14: Z okazji Święta Konstytucji w Faktach RMF FM oddajemy głos Wam, naszym słuchaczom, i pytamy, z czego jesteście dumni jako Polacy.
15: Ja jestem dumna z tego, że jestem Polką i że mieszkam właśnie w tym kraju, a dla całego narodu, no myślę, że jednak to, że potrafimy się zjednoczyć wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Mhm. Dla mnie powodem dumy są na przykład kibice siatkówki.
6: Potrafią być głośni, ale jednocześnie tacy zdyscyplinowani.
15: Dokładnie, potrafią być najlepsi w tym, co robią, i mimo wszystko, mimo porażek i zwycięstw, zawsze są blisko drużyny, której kibicują, więc to też jest taka jedność.
6: To daje poczucie dumy?
15: Daje.
14: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. No to teraz pomówmy o siatkówce właśnie.
19: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
14: Siatkarze PGE Projektu Warszawa o krok od zdobycia brązowego medalu plus ligi prowadzą na Torwarze. Zasekoresowią Rzeszów 2-0. Kolejny set da im ligowe podium. Pojedynek obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, przewaga gospodarzy bardzo widoczna?
20: No, siatkarze projektu, powiedziałbym, postawili w tym meczu na bycie takimi zimnymi draniami. Do połowy pierwszego i drugiego seta wynik się wahał, ale później gospodarze przyciskali. Potrafili wypracować sobie kilka punktów przewagi, no i dociągnęli te dwa sety do końca. 25-21 i 25-22. Ale jest jeszcze ten ostatni krok do wykonania i w tym trzecim secie teraz projekt prowadzi, ale na razie skromnie. 9-8. Torwar, Patryk Serwański.
14: Ilu słuchaczy, tyle sposobów na odpoczynek. A jak to robią sportowcy? Zapytaliśmy o to pochodzącego z Kuby Wilfredo Leona, siatkarza polskiej reprezentacji.
21: Najczęściej na ten sezon chodzi na strzelnicę. Naprawdę to daje mi duży spokój. Uwielbiam tam, byliśmy, mimo się nie spędzuje tam nie wiem ile czasu, bo to są dwa, maksymalnie trzy godziny, a żona nie pozwala mi więcej. A teraz jak powoli temperatura będzie wyższa, to już zaczyna druga pasja i to jest wędkowanie. I też to daje mi dużo relaksu i naprawdę dużo spokoju.
14: Mówił Wilfredo Leon. Całą rozmowę Tomasza Weryńskiego znajdziecie na rmf24.pl, a już w kolejnych faktach majówka na Śląsku. Wracamy o 17:00. Bądźcie z nami.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
13: Piła i Słubice. Tutaj jest teraz najcieplej, 29 stopni, a tak w ogóle to prawie wszędzie jest powyżej 20. No na wybrzeżu jest kilka miejscowości, które tak próbują dobić się do tej 20. Najgorzej idzie Ustce, bo tutaj jest 15,5 stopnia, ale sporo słońca, mało chmur w całym kraju. Piękna ta majówka. Korzystajcie z tego jak najwięcej.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
13: 6 minut po 16, jest weekend, jest długi majowy weekend. Paweł Jabor, cześć, witajcie. Najlepsza muzyka dla was do tej pogody, do tego słońca. Jak nie tak prosto na twarz, to przez rozgrzaną szybę. Iris, Goggle Dolls, Ver.

0: Rockset w RMF FM. Dziś 3 maja, święto Konstytucji, ale w kalendarzu też widzę, że Dzień Słońca. No spójrzcie na niebo. No, tak się powinno świętować. Festiwal Słońca, jest przepięknie. Najcieplej, jak mówiłem już chwilę temu, w Pile i w Słubicach, 29 stopni. Tylko pozazdrościć, no, jeśli ktoś w ogródku, przy domu, z grillem na leżaku. A do tego radio gra najlepszą muzykę. Za chwilę Bon Jovi, Elton John i Dua Lipa.
1: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
2: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
3: Ja urodzony.
1: A w piątki pora na radiowe Olki.
3: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
2: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
1: Już w poniedziałek po 14.
4: Lepszej połowy dnia życzy Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
5: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest RMF Top 1000. Największe hity w historii RMF FM.

No w ten majowy weekend grałem wam przeboje, które były z nami od zawsze. RMF Top 1000. I to jest właśnie taka piosenka. Gramy wam najpiękniejszą muzykę. Najlepszą muzykę. RMF FM zawsze z wami. 2+1.

0: To jest ten moment. Każdy ma swoją historię z RMF FM. A już jutro ktoś z was napisze jej nowy rozdział. Już jutro dwa finały z sejfami. Właśnie trafiliście na top 5 minut, na które może każdy by chciał trafić w ciągu całej majówki. Ktoś z was na pewno wygra 1 250 000 zł lub Mercedesa CLA 180. I tak właśnie rozpoczynamy maj w kumulacji szczęścia w RMF FM. Mercedes luksusowy, czarny w hybrydzie, jednym słowem samochód marzeń lub grubo ponad 1 000 000 zł. W sejfach będą tylko te dwie opcje. Wchodzicie do gry, wysyłając hasło RMF pod 7474. No ale powiedziałem, że to jest właśnie ten moment. I bardzo dobrze trafiliście z radiem. Lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dziś nie będzie. To jest to? 5 minut. 1250 szans. Właśnie w tym momencie. Wpada do was, jeżeli wejdziecie do gry, wyślecie hasło RMF pod 7474. Czas mija. No, 4 minuty, 43 sekundy zostały. Grubo ponad 1 000 000 lub luksusowy Mercedes. I lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dziś nie będzie. RMF 7474.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
2: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja, zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu Majówka z RMF FM jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: To jest Wasz Weekend w Waszym RMF FM.

0: Sponsorem programu Majówka z RMF FM jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
3: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
2: Dołączasz?
4: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
5: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
6: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
7: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
8: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Lubisz lody?
6: Lubię.
5: Ja lubię owocowe.
6: A ja śmietankowe.
5: Na patyku.
6: Z pudełka.
5: A chcesz spróbować moich?
6: A ty moich?
5: Koral. Przełamuje lody.
7: Po reklamie.
8: Mamy 17. Czasu przenieść się teraz do redakcji Faktów RMF FM. Na miejscu przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
9: Tak jest, zapraszam. Zaczniemy od raportu z polskich dróg. Kierowcy, uważajcie w Opolskie, Młódzkiem i na Dolnym Śląsku. W tych faktach też informacje dla kibiców siatkówki i fanów piłki nożnej. Zaczniemy od relacji z warszawskiego Torwaru. Będzie także powrót do przeszłości.
10: Do 18 udało się w końcu przeprowadzić uchwalenie i zaprzysiężenie konstytucji.
9: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu auta osobowego i motocykla na Krajowej 40 w Dytmarowie na Opolszczyźnie. To odcinek Prudnik-Głogówek. Na czas akcji ratunkowej trasa została zablokowana. Policja pokieruje Was na objazd. Kierowcom na A2 w Łódzkiem przypominamy o utrudnieniach pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam zablokowana po tym, jak zderzyły się dwie osobówki i motocykl. W tym wypadku cierpiały 4 osoby. Około 3-kilometrowy korek utworzył się na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Zgorzelcu. Służby wyrywkowo kontrolują dokumenty i to spowalnia ruch. Duże zatory także na autostradzie A4. Za Opolem jadąc w stronę Wrocławia sznur aut ma prawie 9 kilometrów. Osobówka zderzyła się tam z busem. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia również na wysokości Kostomłotu jadąc do Wrocławia. Tam korek ma 5 kilometrów. Tiebreak rozstrzygnie losy siatkarskiego pojedynku PGE Projektu Warszawa i Asekoresowi Rzeszów. To trzeci mecz małego finału Plus Ligi. Walka o brązowy medal. Dziennikarz RMF FM Patryk Serwański obserwuje to z trybun stołecznego Torwaru. Witaj, Patryku. Rzeszowianie się nie poddali.
11: No jak wiemy z piosenki, najtrudniejszy pierwszy krok, ale w sporcie najtrudniejszy często jest ten ostatni. Projekt prowadził 2-0, medal tak blisko, a rzeszowianie byli pod ścianą. No i zaczynają grać bez presji, choć przez 2 sety nie do końca wychodziło, nagle wszystko zaczyna się układać, a kolejne akcje tylko nakręcają zespół i odbierają energię gospodarzom tego spotkania. Szczególnie 4. set był jednostronny, wygrany przez Asekoresowie 25-18, a teraz trwa już tiebreak, jak na razie wyrównany 4-3 dla projektu. Torwar, Patryk Serwański.
9: Bezbramkowy remis meczu piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią. Gospodarzom uciekają europejskie puchary. Goście niezbyt poprawili swoją sytuację w walce o utrzymanie. Wcześniej poznaliśmy pierwszego spadkowicza z ekstraklasy. To Bruk Bet Termalika Nieciecza. Przesądziła porażka w Katowicach z GKS-em 1-5. Za pół godziny jeszcze mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock.
12: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
9: Kulisy uchwalenia Konstytucji 3 maja odkrywamy dziś w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz spaceruje po Zamku Królewskim w Warszawie w towarzystwie kustosza zamku Sławomira Szczockiego. Posłuchajmy.
13: My jesteśmy teraz na pierwszym piętrze Zamku Królewskiego. To było tutaj?
10: Tak. Zaczęto między 11 a 12, a do 18 udało się w końcu przeprowadzić uchwalenie i zaprzysiężenie Konstytucji.
13: Czy była przerwa jakakolwiek w tych obradach tutaj? tutaj w sali?
10: Nie, nie, było to ciurkiem robione. Zresztą była...
13: 7 godzin bez przerwy.
10: Tak jest, to jest tak, że po prostu nie dałoby się nawet, bo zresztą była duża obawa, że jak oni wyjdą, zaczną się zastanawiać, to już nie wrócą i nic się nie uda.
13: W jaki sposób czytano wtedy tekst Konstytucji, żeby wszyscy usłyszeli, tych ponad 100 osób, mikrofonów nie było?
10: Tak, no tak, przede wszystkim sala miała odpowiednią akustykę.
13: Ale sam głos musiał wystarczyć?
10: Musiał wystarczyć jak najbardziej, no trudno nam się wyobrazić, jak oni dyskutowali na tej rozentuzjazmowanej sali. Pamiętajmy, że dzisiaj mamy podium, na który poseł wychodzi i mówi. Oni mówili ze swojego miejsca, miejsca, które było przeznaczone. One były w różnych miejscach tej sali.
13: Na siedząco, każdy na sobie siedział?
10: Wszyscy siedzą, proszą o głos, wstają i zaczynają mówić coś. Wszyscy muszą to słyszeć. Także no dyscyplina musiała być niesamowita.
13: Ale i kultura, nie tylko dyscyplina, żeby tak nie przerywać.
10: Tak, rzeczywiście tutaj trzeba by było wziąć pod uwagę to, że ówczesny polityk musiał być prawdziwym mówcą, a to znaczy, że nie tylko musiał mówić mądrze, ale też głośno, wyraziście, no jak prawdziwy zawodowy aktor.
9: W kolejnych faktach pod lupę weźmiemy słynny obraz Jana Matejki, Konstytucja 3 maja. Sprawdzimy, czy scena przedstawiona na tym obrazie jest zgodna z rzeczywistymi wydarzeniami. Odpowiedź może Was zaskoczyć. Słuchajcie faktów RMF FM. Piękna pogoda, czyli warunek numer jeden udanej majówki spełniony. Jak spędzacie ten czas? Pytaliśmy na Śląsku.
14: Odpoczywamy aktywnie na rowerach z wnukami.
15: Teraz taki przystanek tutaj na Starganicy.
14: Teraz taki przystanek, bo starszy wnuk już jeździ sam, całkiem sam i odpoczywa. Nabiera sił.
15: Jak Państwu majówka mija?
16: Wczoraj mieliśmy bardzo intensywny dzień, bo zaliczyliśmy zoo z córką, bo miał urodziny wczoraj. Natomiast dzisiaj no, mamy zamiar tu po prostu się bawić i odpoczywać.
17: Do lasu na spacer idziemy.
15: Jakieś jeszcze plany?
17: Potem na pizzę idziemy. Także nie wyjeżdżaliśmy nigdzie na tą majówkę. Za krótka jest.
9: Z odpoczywającymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, a fakty wracają o 18:00. W nich m.in. licytacja pewnego słynnego filmowego eksponatu.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
8: No teraz najcieplej jest w Pile, 29 stopni, bardzo ciepło jest właśnie w centralnej, zachodniej Polsce. Na wybrzeżu no, chłodniej jest kilka miejscowości po 16-17 stopni, widzę, że w Gdańsku 21, w... tak... No na wschodzie tak, dobrze, 23-25, a na południu od 24 do 25.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
8: 5 minut po 17:00, Paweł Jabor. Cześć, witajcie raz jeszcze. Mamy jeszcze weekend. Jest weekend, majowy, długi i najpiękniejsza muzyka. Najlepsza muzyka. Dawid Podsiadło.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Ale nam się majówka trafiła. Słońce, ciepło, drzewa pachną kwiatami, uliczki osiedlowe i działki grillami. Takich weekendów jeszcze sporo przed nami, bo wiosna dopiero zaczyna pokazywać te swoje najlepsze, najcieplejsze oblicze. Pod 3322 napiszcie jednym zdaniem, że jest ciepło i słonecznie. Nie mówiąc, że jest ciepło i słonecznie, najciekawsze odpowiedzi nagradzamy zaproszeniami do parku rozrywki Energylandia, gdzie czekają na was m.in. dwa familijne rollercoastery.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Robi się gęsto na drogach, powroty z długiego weekendu. Nasz żółto-niebieski kamper też w trasie wraca z wami. Na pokładzie Mandaryna i Piotr Pręgowski, cześć!
1: Siema kochani, jeśli będziecie nas mijać, a my również wracamy z majówki, to coś razem głośno zaśpiewamy.
2: Robi się gęsto, troszeczkę nam to czasu zajmie, ale bądźcie cierpliwi, bądźcie ostrożni, damy radę, dojedziemy spokojnie. Najważniejsze, żeby dojechać bezpiecznie. Pozdrawiam was, cześć, Piotr Pręgowski.
1: I Mandaryna, my utknęliśmy w tych samych koreczkach.
0: No jedziecie z RMF FM, jedziecie z najlepszą muzyką.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
10: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
9: Dołączasz?
11: O, i umówiłam się na mammografię.
12: Tak z plaży, z leżaka?
11: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Gotowi na majówkę?
14: Tak!
13: Hamak?
14: Jest!
13: Grill?
14: Jest!
13: Zdrabki i gry Lotto?
14: Są!
15: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
18: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Po reklamie.
12: Wasze historie to nasza historia. RMF FM, dziękujemy, że jesteście z nami.

0: I jeszcze raz S8 i nasz żółto-niebieski kamper w trasie.
1: Siema, siema, to ja nadaję Mandaryna i nasz cudowny kierowca Paweł. Pozdrów wszystkich.
2: Cześć, tu Paweł, kierowca kampera RMF. Pozdrawiam wszystkich.
1: A najbardziej?
2: Najbardziej wspaniałych państwa, którzy nas przepuścili na skrzyżowaniu w Wyszkowie.
1: Tak, kochani, dziękujemy wam bardzo i pozdrawiamy wszystkich, którzy stoją w korku.
0: No i gramy też taką muzykę, która doda wam sił, żebyście to wszystko przetrzymali. Eye of the Tiger. 17:30 tu RMF FM.

0: jest muzyka, która tworzy wspomnienia smolasty i dodam w RMF FM. No takich piosenek, które tworzyły wasze historie i nasze historie przez te wszystkie lata, było naprawdę wiele. Dziś finał RMF Top 1000.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Każdy ma jakąś historię z RMF FM. Ta jest nasza.
3: RMF Top 1000. 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Gramy je non-stop przez 3 majówkowe dni i noce.
4: A zawsze po 20 spotykamy się w moim programie i gadamy o tych wszystkich szalonych historiach. Naszych, dziennikarzy RMF FM, ale i waszych, słuchaczy.
3: RMF Top 1000. 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Przez całą majówkę w RMF FM. Prezentuje Marcin Jędrych. RMF FM zawsze z wami. RMF FM zawsze.
1: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrabki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie odliczaj dni do weekendu.
13: Codziennie możesz mieć mały piątek.
12: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
14: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego Cedrus.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
23: Na zdrowie.
22: Dziękuję.
24: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
25: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
26: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
27: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
28: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Sponsorem programu Majówka z RMF FM jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: Teraz gramy.
4: 1000 piosenek, które tworzyły historię RMF FM.

0: tłoczno na drogach i problemy na A1 i na dwójce. Szczegóły już niedługo w faktach RMF FM o 18.
1: Sponsorem programu Majówka z RMF FM jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Reklama.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
8: Plus?
7: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
8: Tak, to te. Podać?
7: Dziękuję.
8: Na zdrowie.
9: Mamo, chcę pić.
7: Dzień dobry.
9: Chcę pić.
7: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
8: Pewnie plus?
9: Tak, chcę plus.
7: Już kupuję. To najlepszy wybór?
8: Na 100%.
10: Oryginalny plus elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plus.pl.
11: Publista notowanie.
12: Hi, this is Ray.
13: Głosuj na www.rmf.fm.
14: Ułóż hity po swojemu.
11: Już jutro po 19:00 Darek Maciborek i Publista notowanie w RMF FM.
15: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
16: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
18: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
19: O, i umówiłam się na mammografię.
20: Tak z plaży, z leżaka?
19: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
21: Gotowi na majówkę?
22: Tak!
21: Hamak?
22: Jest!
21: Grill?
22: Jest!
21: Zdrabki i gry Lotto?
22: Są!
23: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.
0: Mamy 18:00, czas zacząć. Fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza przed mikrofonem.
25: Zapraszamy. W całym kraju zagrożenie pożarowe. Sprawdzamy, w których miejscach strażacy walczą teraz z ogniem. Śledzimy sytuację na drogach. Totalnie zakorkowany pomorski odcinek A1. Problemy również na A2 w Łódzkiem. W faktach także emocje siatkarskiej plus ligi i nieustająca radość kibiców Górnika.
26: Nareszcie. Miałem 3 lata, jak zdobywali ostatni puchar.
25: Majówka pod znakiem pożarów. Od piątku strażacy wyjeżdżali do gaszenia ognia już 2400 razy. Co szósty pożar dotyczy lasów. W niemal całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. Fakty o 18:00 otwiera reporter RMF FM Michał Radkowski.
27: Witam, dzień dobry.
25: Witaj Michale. Gdzie teraz sytuacja jest najpoważniejsza?
27: Już ponad dobę strażacy walczą z pożarem lasu między Dźwiżynem a Grzybowem na Pomorzu Zachodnim. Pali się tam 20 hektarów ziemi. Nad płonącym lasem latają wciąż samoloty gaśnicze. W akcji bierze też udział śmigłowiec. Tu, jak słyszę, akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Pali się też 15 hektarów lasu w Chutkach, to niedaleko Częstochowy. Do gaszenia pożaru zaangażowano tam samolot Dromader Lasów Państwowych. Ten zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki akcji gaśniczej. Udało się za to opanować pożar na poligonie w Nowej Dębie, to na Podkarpaciu. Tam spłonęło około 20 hektarów. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale na miejscu wciąż pracuje około 70 strażaków. Po Powiedzieli mi, że to torfowy teren, a więc utrudniające działanie i będą tam pracować do nocy. Okoliczni mieszkańcy nie są zagrożeni. Kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej apeluje, by uważać w lasach ze względu na najwyższy poziom zagrożenia pożarem.
1: W takiej sytuacji nawet niewielki płomień zapałki, zapalniczka, niedopałek papierosa może spowodować gwałtowny rozwój pożaru na terenie leśnym z uwagi na to, że jest bardzo niska wilgotność ściółki.
27: Od jutra na szczęście od zachodu zacznie padać wreszcie deszcz.
25: Powroty z majówki plus roboty drogowe to przyczyna potężnego zatoru na autostradzie A1 w Pomorskiem na jezdni w kierunku Warszawy. Korek utworzył się pomiędzy węzłami Pelplin i Kopytkowo i ma około 18 kilometrów. Uważajcie też na A2 w Łódzkiem na wysokości Dmosina pomiędzy węzłami Łowicz i Łódź Północ. Zapalił się samochód. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania.
19: Sport w faktach RMF FM.
25: Walka o brązowy medal siatkarskiej plus ligi na razie nierozstrzygnięta. ASE Korosowia Rzeszów odwróciła losy spotkania i pokonała w Warszawie PGE Projekt po tiebreaku przy 3-2.
2: No już byliście pod ścianą, można powiedzieć, ale udało się to odwrócić, czyli ten scenariusz dla was wymarzony udało się zrealizować i myślę, że w fajnych dla was okolicznościach, bo jeżeli macie się napędzić jeszcze w tej rywalizacji, to takim meczem.
3: No na razie cały czas stoimy pod ścianą, prawda, bo przegrywamy w tej rywalizacji i no spróbujemy ją odwrócić, no zobaczymy. Czy nam się uda, czy nie, ale cieszymy się, że dzisiaj zrobiliśmy mały kroczek, żeby to odwrócić.
25: Z atakującym ASE Korosowi Jakubem Budzkim rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Siatkarze projektu Warszawa prowadzą w rywalizacji o brąz 2-1. Czwarty mecz w środę w Rzeszowie. Ogromna radość w Zabrzu. Tłumy kibiców Górnika zebrały się na stadionie przy Roosevelta, by świętować zdobycie przez drużynę Pucharu Polski. Wczoraj, przypomnę, Górnik Zabrze pokonał w Warszawie Raków Częstochowę.
4: Co pan wczoraj poczuł, jak się pan dowiedział?
26: No, nareszcie. Miałem 3 lata, jak zdobywali ostatni puchar.
4: A wczoraj też pan był na meczu?
26: Nie byłem, niestety nie dostałem biletu. Ale ze znajomymi w takim gronie żeśmy kibicowali ostro. Dzisiaj będziemy też się bawić.
5: Tak długo jak na Górnika chodzę, to jeszcze takich sukcesów żeśmy nie świętowali.
6: Udało nam się być na stadionie w Warszawie, także to jeszcze większa euforia była.
4: To już drugi dzień świętowania w takim razie.
6: Tak jest.
4: Jeszcze się państwu chciało dzisiaj tu przyjść?
6: Oczywiście.
5: Przyjechaliśmy niedawno w sumie pociągiem, jeszcze mieliśmy przygody na trasie, tak. Przebraliśmy koszulki i dalej.
25: Z kibicami Górnika przed stadionem w Zabrzu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. O 19:00 zapraszamy do słuchania pierwszych tego wieczoru faktów sportowych RMF FM.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wciąż bardzo ciepło na zachodzie i w centrum kraju, na wybrzeżu nieco chłodniej, no ale tam się pewnie gotujecie w samochodach. Słyszeliście, co mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Bardzo duże korki. Jutro w ciągu dnia też bardzo ciepło, ale możliwe burze te pojawią się na wybrzeżu i na zachodzie kraju, ale także widzę, że Warmia i Mazury tu też może błyskać. Od 20 stopni w Koszalinie do 27 w Krakowie. I 4 minuty po 18:00. Paweł Jawor, cześć, witajcie raz jeszcze do tych zatłoczonych samochodów dróg. No i też może na działkę dla kogoś, kto spoczywa. Najlepsza muzyka.

To już jest pierwsza pięćdziesiątka. Już coraz bliżej finał. RMF Top 1000. Przestały majowy weekend. Gramy wam przeboje, które tworzyły historię RMF FM. Po 20:00 Marcin Jędrych i te najważniejsze piosenki.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
2: Poproszę...
3: Oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: K2. To co dziś robimy?
13: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
12: K2.
14: Nie odliczaj dni do weekendu.
15: Codziennie możesz mieć mały piątek.
14: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
16: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl.
17: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
20: No to wyobraź sobie superszybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
20: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
21: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
24: Oszczędzam.
23: O, a ile?
24: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
25: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert.

0: masz. Po reklamie.
1: Przez całą majówkę non-stop słuchamy największych hitów w historii RMF FM. To jest numer 44.

Na czerwonogłówne trasy w Polsce, zwłaszcza na dojazdach do większych miejscowości. No powrót z majówki. Wyróżnia się A1 w Pomorskiem na jezdni w kierunku Warszawy, A2 w Łódzkiem w kierunku Poznania. No a jak już macie stać w korku, to z najlepszą muzyką na pokładzie. I want to break free, Queen.

0: majówka powoli się kończy, ale w RMF FM cały czas myślimy, jak wam fajnie zorganizować czas. Na www.rmf.fm możecie wygrać podróż pociągiem RST Wiedeńskim na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla waszej ekipy. Robicie wpisy i zgarniacie nagrodę. Ze mną Angelika. Cześć. Co napisałaś?
1: Chodziło o to, że chcielibyśmy z córką zobaczyć zoo. Bo córka twierdzi, że pandy mają ciekawsze życie towarzyskie niż jej mama, czyli ja.
0: Mocne teksty ma twoja córka, ale nie możemy stać na drodze dziecięcej ciekawości. Wygrywacie City Break w Wiedniu.
1: Super, dziękujemy bardzo.
0: Widzimy się na pokładzie RST Wiedeński. My też tam będziemy, oprócz atrakcji w pociągu, gdzie między innymi koncert dla was zagranita, też te w samym Wiedniu atrakcje. Macie od nas hotel na cały weekend.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Angelika wygrała, wy też się zgłaszajcie na www.rmf.fm. Kolejne miejsca w pociągu czekają. Na stronie akcji też ogłaszamy laureatów.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Przychodzi majówka. Czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kera Fortin. Suplement diety dla gęstych.

0: grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid. Publista notowanie.
7: Hi, this is Ray.
8: Głosuj na www.rmf.fm.
9: Ułóż hity po swojemu.
6: Już jutro po 19:00 Darek Maciborek i Publista notowanie w RMF FM.
10: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
11: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
14: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
13: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
15: Ten zabójca nie popełnia błędów.
13: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
17: Po reklamie.
18: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
7: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
8: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
9: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
10: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Tato, pić.
12: Daj jej wody.
11: Nie chcę wody, nie chcę wody.
13: A plusz?
11: Ciepiuś.
13: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
11: Kocham cię, tato.
14: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
15: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
16: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
14: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
11: Dziękuję.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
20: Zdrowid.
21: Po reklamie.
22: Jest 19:00, nasi dziennikarze na łączach w studiu. Katarzyna Podraza. Zaczynamy fakty w RMF FM.
23: Tak jest, zapraszam. Kierowcy podróżujący w Lubuskiem, dla was na początku ważna informacja. Odwiedzimy też budowę umocnień na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Posłuchajcie, co mówią o nich mieszkańcy tych terenów.
24: W razie czego wojsko ochroni nasze tutaj regiony.
23: Polecamy też pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Zderzenie trzech osobówek i motocykla na Krajowej 12 w Lubuskiem. Do zdarzenia doszło w Sieniawie Żarskiej na odcinku Lipinki Łużyckie Żary. Droga jest zablokowana. Przyzwyczailiśmy się do zagrożenia. Nauczyliśmy się z nim żyć. Dobrze, że na granicy powstają umocnienia, mówią mieszkańcy przygranicznej wsi Mołtajny w Warmińsko-Mazurskiem. W ich okolicach wojsko buduje umocnienia mające chronić przed atakiem ze strony rosyjskiego obwodu królewieckiego.
24: Myślę, że to jest dla nas na plus. Czujemy się bardziej może bezpieczni i że no, w razie czego wojsko ochroni nasze tutaj regiony, bo jesteśmy jednak blisko granicy.
25: A czy czuje pani w ogóle zagrożenie ze strony Rosji?
24: Myślę, że nie, że tu normalnie życie się toczy. Tyle, że może jedynie widać na co dzień pojazdy wojskowe i dla mnie to tam nie ma żadnej różnicy.
25: A po tej agresji Rosji na Ukrainę patrzenie na Rosję zmieniło się mieszkańców w tych przygranicznych terenach?
24: No myślę, że tak, że jednak była obawa duża. No ale z czasem jednak ludzie już chyba tak się bardzo nie boją. Po prostu przywykli do tego, że takie czasy już są i no i trzeba, my musimy jakoś tutaj żyć, tak?
23: W Warmińsko-Mazurskim był reporter RMF FM Krzysztof Zasada. faktach odkrywamy dziś dla Was kulisy uchwalenia Konstytucji 3 maja. To wydarzenie uwiecznił na słynnym obrazie, który znajduje się obecnie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, Jan Matejko. Czy wydarzenia sprzed 235 lat mogły wyglądać właśnie tak, jak na tym płótnie?
0: Jeżeli chodzi o obraz, to informacja, gdzie jest król na tym obrazie, bo na pierwszy rzut oka wszyscy pokazują niesionego w centrum obrazu białą postać z konstytucją w ręku.
1: To nie król.
0: To nie król, bo trzyma w drugim ręku marszałkowską laskę. To jest marszałek Stanisław Małachowski, właśnie ten, który prowadził te obrady.
1: A król gdzie jest?
0: Króla został, Matejko umieścił z przodu, tuż przed katedrą, w płaszczu królewskim, którym król nie wystąpił ani w dniu 3 maja, ani nigdy później tak naprawdę. Ten płaszcz został użyty tylko raz w życiu przez króla. Matejko, co ciekawe, kiedy malował obraz i poprosił o przywiezienie mu tego płaszcza do malowania, to udzielono takiej zgody i ten cenny zabytek wtedy został mu użyczony.
23: Mówił Sławomir Szczocki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Są i takie fakty.
23: Uwaga, miłośnicy komedii romantycznych. Na aukcję w Wielkiej Brytanii trafi wyjątkowy eksponat. To drzwi, przed którymi w filmie To właśnie miłość rozegrała się scena wyjątkowego wyznania. Jak donosi korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, motywy licytacji są nieco mniej romantyczne.
3: Kto z nas nie pamięta tej sceny? Zimowy wieczór w Notting Hill, ciche dźwięki kolędy i białe, niepozorne drzwi, przed którymi staje mężczyzna zakochany w żonie przyjaciela. W ręku ma kartonowe plansze z wyznaniem miłosnym. To wzruszający moment w historii brytyjskiej kinematografii, ale nie dla właściciela domu, przed którym nakręcono tę scenę. Od lat boryka się on z tłumami turystów, którzy koniecznie chcą sobie zrobić zdjęcie przed białymi drzwiami. Stąd pomysł demontażu legendy i jej licytacji. Ten kawałek filmowej historii może osiągnąć cenę nawet 5000 funtów. Nie ma natomiast pewności, że po zakończeniu aukcji zakończą się także pielgrzymki odwiedzające niepozorną uliczkę w zachodniej dzielnicy Londynu.
23: Licytację tych słynnych drzwi zaplanowano na najbliższy czwartek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe i Patryk Serwański.
20: Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Nic już nie uratuje przed degradacją Brukbetu Termaliki Niesiecza. Matematyczne szanse stracone po porażce w Katowicach z GKS-em 1-5 bez goli w meczu Zagłębia z Krakowią, a w Szczecinie Pogoń gra teraz z Wisłą Płock i prowadzi 1-0. Hit w lidze angielskiej dla Manchester United. Czerwone Diabły wygrały z Liverpoolem 3-2. Za godzinę mecz w Birmingham. Walcząca o ligowe podium Aston Villa podejmie Tottenham. Londyńczycy w strefie spadkowej, ale trener ciągle jest pełen nadziei. Jeśli Tottenham wygra na Villa Park, to nie będzie cud. Stać nas na to, jesteśmy z pewnością w trudnym momencie. Przegrani myślą negatywnie, nie chcę wokół siebie osób, które myślą w inny sposób niż ja. Zależy mi na zachowaniu optymizmu. Tak mówił szkoleniowiec Tottenhamu, czyli Roberto De Zerbi. Walka o brąz plus ligi trwa. Siatkarze PGE Projektu Warszawa prowadzili u siebie z Asekoresowią Rzeszów 2-0 w setach, ale przegrali po tiebreaku.
26: Pomimo tego, że walczyliśmy i nikt nam tego nie zabierze, nie udało się zapieczętować tego wszystkiego. Dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
20: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Na hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1A w Sosnowcu Kazachstan wygrał 6-0 z Japonią. Ukraina pokonała 2-1 Litwę. Za pół godziny grają Polacy, rywalem Francja, więc drużyna z dużym doświadczeniem w hokejowej elicie. A presja? Jest.
27: No jest duża. No każdy z nas musi mieć tą chęć tego awansu. Każdy musi dążyć do tego celu. Nie może być żadnej osoby, która chociaż w 1% wątpi w ten awans. Będziemy, mówię, no robić wszystko.
20: To kapitan naszej drużyny Kamil Górny. W Miami przed chwilą rozpoczął się wyścig Formuły 1. Start przyspieszono o 3 godziny z powodu ryzyka burzy. Z pierwszego pola startowego ruszył Włoch Kimi Antonelli.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Nocą już mogą pojawiać się pierwsze deszcze, te na zachodzie kraju, ale tam też najcieplej, 13 stopni po zmroku. 9 to Podlasie i tutaj będzie najchłodniej, też 9 będzie w Podkarpackiem i w okolicach Kielc. W centrum kraju 12-13 stopni. Jeszcze sprawdzimy, jak jutro w ciągu dnia. Od 20 na wybrzeżu przez 26 w centrum do 28 na południu. 6 minut po 19. No wiem, że stoicie w korkach, wiem, że wolno się jedzie, no ale... macie RMF FM, macie najlepszą muzykę. Za chwilę Eminem. A teraz Sylwia Grzeszczak.

Darius Miles w RMF FM. Kwadrans po 19. Właśnie wyczytałem, że coraz więcej ludzi ogląda seriale na przyspieszeniu półtora raza, żeby nie tracić czasu. Czyli chcemy odpocząć, ale szybko.

0: gramy tym, co mamy najlepsze, żeby dodać wam sił na tych ostatnich kilometrach do celu. Trwa powrót z majówki, wiele zakorkowanych tras, no to za chwilę Metallica, Die Do It i na Turner, a po 20 finał RMF Top 1000, Marcin Jędrych i największe przyboje, które tworzyły historię RMF FM i waszą, naszych słuchaczy. RMF FM zawsze z wami.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
3: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
3: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Co ty tam klikasz?
9: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
10: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
11: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne, abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
12: Na zdrowie.
11: Dziękuję.
13: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
14: Już jutro
15: ktoś z was
16: na pewno wygra
17: 1 250 000 zł
18: lub luksusowego
19: czarnego
20: hybrydowego
21: Mercedesa CLA 180.
22: Zagrasz?
23: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
24: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
25: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
26: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
27: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
26: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
27: Ach, ci panowie z Media Expert.
26: Prawda?
28: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
30: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
29: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
30: Litorsal Senior?
29: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
31: Zdrowid.
32: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
33: Po reklamie.
34: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Najlepsza muzyka. Tina Turner w RMF FM. Teraz mi się to wyświetliło w powiadomieniach news z RMF 24. Ludzie coraz częściej robią detoks od social mediów. No coś tam zauważyłem nawet. Ogłaszają to też w social mediach.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora, tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
6: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie na www.rmf.fm jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Marzy ci się zimowy relaks pod palmami? Wybierz się na egzotyczne wakacje z Coral Travel. Dominikana, Wietnam, Tajlandia, a może Wyspy Kanaryjskie? Tylko 5% zaliczki i zmiana rezerwacji gratis. Odkryj z nami uroki plażowania w środku zimy. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
8: Po reklamie.
9: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kolejny ranking
2: i kolejne zwycięstwo. RMF FM znów na pierwszym miejscu.
1: W marcu RMF FM zostało najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. Wyprzedziliśmy telewizję,
3: gazety, portale
4: i inne stacje radiowe.
3: Na nasze informacje powoływano się ponad 3000 razy.
2: Fakty mówią same za siebie.
4: Dziękujemy wam za zaufanie.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
12: Dziękuję.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
16: A w tobie?
15: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
17: O, i umówiłam się na mammografię.
18: Tak z plaży, z leżaka?
17: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
19: Po reklamie.
20: Mamy 20. Paweł Jawor, dziękuję za dziś, ale jeszcze razem posłuchajmy faktów w RMF FM. Katarzyna Podraza.
21: Zapraszam. Zaczniemy od tragicznego zdarzenia w Świętokrzyskiem. Doszło tam do śmiertelnego zatrucia czadem. O uwagę prosimy kierowców śląskiem. Problemy z przejazdem A4. Po wypadku zablokowana trasa kolejowa Ostrów Wielkopolski Krotoszyn. W tych faktach zapytamy was także, za co kochacie Polskę?
22: Taka piękna jest przyroda.
21: Tragedia w Czarnocinie w powiecie kazimierskim Świętokrzyskiem. Nie żyje mężczyzna, przekazała nam straż pożarna.
23: W przechowalni warzyw Zasła był mężczyzna w wieku około 60 lat. Po przybyciu służby wdrożyły resuscytację krążeniową oddechową u mężczyzny wyciągniętego z przechowalni warzyw. Po sprawdzeniu pomieszczenia przez Państwową Straż Pożarną stwierdzono dużą ilość czadu, 1500 ppm tlenku węgla. Przypomnę, silnie toksycznego gazu, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Niestety w tym przypadku zebrał on tragiczne żniwo życia mężczyzny. Nie udało się uratować.
21: Informował starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W faktach teraz Wielkopolska. Po zderzeniu auta z pociągiem Intercity relacji Białystok-Wrocław zablokowana jest trasa kolejowa na odcinku Ostrów Wielkopolski-Krotoszyn. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w fabryce w powiecie ostrowskim, informuje młodszy aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
24: Samochodem podróżowały dwie osoby. Obie były przytomne i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Jedna z nich finalnie trafiła do szpitala. Pociągiem podróżowało około 1300 pasażerów, ale nikt z nich nie zgłosił potrzeby udzielenia pomocy.
21: Dla pasażerów pociągu podstawiono autobusy. Uwaga kierowcy! Dwie osobówki zderzyły się na śląskim odcinku A4. Do kolizji doszło między węzłami Nogawczyca-Łany. Jezdnia w kierunku Katowic została zablokowana. Samorząd Chorzowa rozważa wcześniejsze dopuszczenie ruchu pod zamkniętą estakadą, czyli częścią Krajowej 79. Estakada jest wyłączona z użytkowania już prawie rok. Mimo złego stanu technicznego obiektu, ostatnia ekspertyza pozwala na jego warunkowe użytkowanie. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek z nami teraz w Faktach. Aniu, w jakim zakresie ruch może zostać przywrócony pod estakadą?
0: Chodzi o otwarcie przejść i przejazdów pod estakadą dla pieszych, samochodów i tramwajów. Miejski Zarząd Ulic i Mostów zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z pytaniem, czy jest to możliwe jeszcze przed wydaniem ostatecznych decyzji administracyjnych. Miasto poinformowało, że 5 maja rozpocznie się zabezpieczanie i naprawa odpadających elementów betonowych konstrukcji nośnej estakady, a spółka Tramwaje Śląskie sprawdza stan szyn i trakcji i przygotowuje się do wznowienia ruchu tramwajowego pod estakadą. Przypomnę, że z ostatniej ekspertyzy wynika, iż również ruch na estakadzie będzie możliwy w ograniczonym zakresie po wykonaniu niezbędnych napraw i przy stałym monitoringu. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiadomo.
21: Strażacy opanowali pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. Łącznie paliło się około 15 hektarów. W gaszeniu pożaru brało udział ponad 30 jednostek straży i samoloty lasów państwowych. Jak informuje reporterka RMF FM, dogaszanie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin.
1: Wasze zdanie w Faktach RMF FM.
21: Z czego Polacy są dumni? Pytamy was o to w święto Konstytucji 3 maja.
5: Z moich dzieci, z mojej rodziny, z mojej wnuczki, z mojej rodziny. Tak. Doceniam.
18: Ja mam piątkę wnucząt. Przyjeżdżają i odwiedzają nas.
5: Nasze rady, nasze wychowanie, to co włożyliśmy w te dzieci, teraz otrzymujemy. I to jest ta duma. Aczkolwiek ja codziennie chwalimy, że z naszego kraju, my codziennie to mówimy, Boże, jaki kraj jest piękny, taka piękna jest przyroda. No my tu jesteśmy pozytywnie nastawione do wszystkiego chyba. I dlatego nam tak jest dobrze. Po co to wyjeżdżać gdzieś tam? Aczkolwiek trzeba porównać. Jest piękna Polska. Piękna.
22: Ulubione miejsce w Polsce?
5: Bory Tucholskie. Swordegacie. Ukochane miejsce.
21: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska od pani Iwony i Zofii, które wypoczywają w Lądku Zdroju.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
25: Pogoń Szczecin oddala widmo spadku z piłkarskiej ekstraklasy. Portowcy wygrali u siebie 3-0 z Wisłą Płock. Dwie bramki strzelił reprezentant Bośni, Filip Ciuicz. W pierwszej lidze emocjonujący mecz w Głogowie. Chrobry wygrał 3-2 z GKS-em Tych. Ruch Chorzów pokonał 2-0 Odrę Opole. No a za 10 minut mecz w Rzeszowie. Stal podejmie Wisłę Kraków. Biała Gwiazda jest już praktycznie o krok od awansu do ekstraklasy.
26: My nie patrzymy się na inne zespoły. My do każdego spotkania staramy się przygotować maksymalnie. Ten tydzień wyglądał bardzo dobrze pod względem pracy, jaką wykonali zawodnicy i jakości, jaka była w trakcie treningu, więc jestem optymistą.
25: Tak mówił trener Mariusz Jop. Ewa Pajor zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzeń w rewanżowym meczu półfinałowym. Jej Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2. Polka strzeliła jedną z bramek. To będzie już szósty finał dla naszej napastniczki. Trofeum dotychczas jednak nie udało się zdobyć. W tegorocznym finale Barcelona zagra 23 maja w Oslo z Olimpikiem Lyon. Biało-czerwoni hokeiści grają z Francuzami. To mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Turniej rozgrywany w Sosnowcu. Końcówka pierwszej tercji jest 0-0. Poza meczem już Kamil Wołęga dostał karę wykluczenia po faulu, który wykonał już na początku meczu. A na Florydzie Grand Prix Miami Formuły 1 za kierowcami 34 okrążenia. Na pierwszym miejscu Kimi Antonelli, tuż za nim jedzie Lando Norris. W Superlidze piłkarzy ręcznych początek półfinałów. Za niespełna pół godziny pierwszy mecz rozegrają Ostrowia Ostrów Wielkopolski i Industria Kielce. Mimo ostatnich zawirowań i odejścia trenera Tałanta Dujszebajewa, zdecydowanym faworytem są Kielczanie.
27: Bardzo ciekawy projekt na mapie polskiej piłki ręcznej. Myślę, że to jest bardzo mocny zespół, przede wszystkim z tego względu, że mają na każdej pozycji praktycznie dwóch zawodników na dobrym poziomie, jak na nasze polskie warunki.
25: Tak o sile drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego mówił rozgrywający Industrii Szymon Sićko.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
28: Wielki finał muzycznego show, czyli Top 1000 RMF FM. Ostatnie 25 utworów, które dziś usłyszycie, to są te najważniejsze, najpiękniejsze i najbardziej znaczące w całej naszej wspólnej muzycznej historii. Na najbliższe godziny zapraszam Marcin Jędrych. Dobry wieczór. A na początek na 25. właśnie Ed Sheeran i słynny Perfect.

tego nagrania przecież zaczęła się cała przygoda Sanach z muzycznym światem, z Vito Bambino. Oczywiście Ale Jazz, tak to wygląda dziś, miejsce 23 naszego wielkiego zestawienia Top 1000 w RMF FM. A tu już słyszycie te bardzo charakterystyczne dźwięki, bo to jest Evanescence i niezwykle klimatyczny utwór w sam raz na taki niedzielny wieczór, czyli Bring Me to Life.

0: Dawid Podsiadło. Bardzo często punktował w naszych zestawieniach przeboju roku. Bardzo często pojawiał się na naszej antenie z różnymi przebojami. I właśnie w tym wielkim zestawieniu Top 1000 RMF FM dziś na miejscu 21 z tą słynną piosenką zatytułowaną Mori. A u nas w RMF FM już za chwilę kolejne odliczania, bo 20 przed nami. Wśród wykonawców będzie i Bon Jovi, i Krzysztof Krawczyk. Bądźcie z RMF FM.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
3: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
4: Wstawaj, szkoda dnia, a już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
5: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Nie odliczaj dni do weekendu.
11: Codziennie możesz mieć mały piątek.
10: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
12: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego Cedrus.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
10: Teraz w RMF FM wieczór z hitami wszechczasów RMF FM.

Czasem tak wzdychamy, jak słyszymy Krzysztofa Krawczyka. Czasem tak myślimy o nim, jaki to był wielki człowiek, jaki to był wybitny artysta. Jak wiele wniósł do naszego muzycznego świata. Chciałem być. Pewnie każdy tak czasem sobie pomyślał. To właśnie to nagranie, które na 19. miejscu, a tuż obok jeszcze jeden wielki nieobecny naszego Top 1000, RMF FM. Czyli zespół Queen, a w szczególności Freddie Mercury. I to hasło, które nadal obowiązuje i nawet w trakcie naszego programu też ma swoją własną wartość, czyli Show Must Go On. Posłuchajmy ich raz jeszcze. Daj głośniej, jak się da.

0: kilka ważnych słów w jednej piosence. No właśnie tak to wygląda. Top 1000 w RMF FM. I jeszcze jeden wybitny artysta, Marek Grechuta. Dni, których nie znamy, to miejsce 17 naszego tego specjalnego zestawienia Top 1000. Za chwilę ciąg dalszy naszego muzycznego odliczania. Zostało nam 16 piosenek, najważniejsze 16 piosenek tego majowego weekendu. Zapraszam do pozostania z RMF FM.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
6: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
7: Ja urodzony.
5: A w piątki pora na radiowe Olki.
8: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
6: A, myślałam, że moje uminy chcesz pokazać.
5: Już w poniedziałek po 14.
9: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: I plus you.
11: Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
12: I tak pluszuje ananasem.
11: I mango.
13: Tryska witalnością i energią.
14: A, chciałabym go pluszować.
12: Wiecie, że ma rodziny?
14: O, szok!
12: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
14: Aż ten plusz jest aktyw.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
16: Dziękuję.
17: Po reklamie.
5: Przez całą majówkę non-stop słuchamy największych hitów w historii RMF FM.

może są tacy, którzy pamiętają jej słynny sopocki występ. Whitney Houston kiedyś była w Polsce, śpiewała. Trochę było jej zimno, ale to nie oznaczało, że nie przekazała tych wszystkich wrażliwych nut w swoich wspaniałych utworach. To był jeden z tych I Will Always Love You. Whitney Houston w RMF FM, a u nas już czternastka przed nami. Tak właśnie brzmi ten kawałek, który firmują Various Monks, Anita Lipnicka i nagranie, które pewnie nie raz pojawiło się gdzieś tam w waszej muzycznej okolicy, w waszych muzycznych historiach i z przyjemnością zaśpiewacie go razem z nimi. Zamigotał świat.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
4: Plusz?
3: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
4: Tak, to te. Podać?
3: Dziękuję.
4: Na zdrowie.
5: Mamo, chcę pić.
6: Dzień dobry.
5: Chcę pić.
6: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz.
6: Już kupuję. To najlepszy wybór?
4: Na 100%.
2: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Publista notowanie.
7: Hi, this is Ray.
2: Głosuj na www.rmf.fm. Ułóż hity po swojemu. Już jutro po 19:00 Darek Maciborek i Publista notowanie w RMF FM. Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
10: Po reklamie.
11: Trwa Top 1000 w RMF FM, finałowo odliczanie, za chwilę do niego wracamy, ale wcześniej o 21:00. Najważniejsze fakty przedstawi w RMF FM Katarzyna Podraza.
12: Zaczniemy od pożaru w Gliwicach. Strażacy gaszą ogień hali przy ulicy Dibuła. Rolnicy liczą straty po ostatnich przymrozkach. Posłuchajcie, co w tej sprawie planuje rząd.
13: Będziemy się starali przebudować system ubezpieczeń.
12: Łukasz Tomczyk zwolniony z Rakowa Częstochowa. Szczegóły w faktach sportowych RMF FM. Dymu nad Gliwicami. Płonie hala przy ulicy Dibuła. Budynek był w trakcie rozbiórki. Nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej. Dojeżdżają kolejne. Zdjęcia z Gliwic mamy na rmf24.pl. Jutro Ministerstwo Rolnictwa rozpocznie szacowanie szkód w uprawach po ostatnich przymrozkach. Sadownicy alarmują, że straty sięgają niekiedy nawet 80%. Minister Stefan Krajewski deklaruje, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. W wieczornych faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czego mogą spodziewać się rolnicy i sadownicy?
14: Finansowej pomocy, choć na nią pewnie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, minister zapowiada, że od poniedziałku specjalnie powołane komisje złożone z przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i ośrodków doradztwa rolniczego będą szacować straty. Jak to zrobią? Ministerstwo Rolnictwa wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z rezerwy rolnej. Resort planuje też pracę nad nowym modelem ubezpieczeń upraw, który byłby bardziej stabilny i dostępny dla producentów.
13: Będziemy się starali przebudować system ubezpieczeń, bo wiele firm ubezpieczeniowych nie chce ubezpieczyć od właśnie przymrozków, od skutków przezimowania, widząc co się dzieje w ostatnich latach. I tutaj będziemy pracować nad tym, żeby na przyszły rok takie rozwiązanie przygotować.
14: Zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na szczęście w najbliższym czasie w końcu ma popadać, bo w wielu regionach znów jest susza.
12: Uwaga, kierowcy w Łódzkiem. Po wypadku ciężarówki są utrudnienia na S8. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Wolbusz-Studzianki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
15: Historia w faktach RMF FM.
12: Prawie 7 godzin zajęło uchwalenie Konstytucji 3 maja, dokładnie 235 lat temu. Do historycznych wydarzeń, które rozegrały się wtedy na Zamku Królewskim w Warszawie, wracamy w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z kustoszem zamku Sławomirem Szczockim.
16: Czy ktoś wtedy to rejestrował? Nie było kamer, nie było mikrofonów. Dzisiaj są transmisje, streamingi. A wtedy ktoś jakoś archiwizował to?
17: O dziwo tak. Normalną rzeczą jest to, że od czasów, kiedy Sejm funkcjonuje, istnieją diariusze. Diariusze to były relacje, po prostu osoba w tłumie, najczęściej widowni, mając dobrą pamięć, a najlepiej znając różnego rodzaju sposoby scenografowania. One są znane od starożytności, a z dnia 3 maja mamy po prostu prostu no właściwie zapis stenograficzny.
16: Czyli diariusz, czyli i cytaty, słowo tak, w słowo, jest, ale tak. I opis przestrzeni.
17: Tak, jest to tak, że po prostu przede wszystkim jest to, co mówią i to jest łapane i jak czytamy, to rzeczywiście nie są to krótkie teksty, które ktoś powiedział, no opowiedział tym, o tym, o tym, tylko jest tak jakby w scenariuszu filmowym jest to po prostu spisane, cała mowa.
16: A jeśli ktoś miał ochotę na przerwy, można było się gdzieś napić wody albo kawy tutaj w trakcie obrad?
17: No właśnie nie za bardzo.
16: A czemu posłowie musieli tak siedzieć bardzo wytrwale?
17: A to jest właśnie pytanie, dlaczego tak? Dlatego, że taka była tradycja.
12: Opowiadał Sławomir Szczocki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie uchwalano Konstytucję 3 maja.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Łukasz Tomczyk, zwolniony z Rakowa Częstochowa, był trenerem drużyny od 22 grudnia, poprowadził klub w 17 spotkaniach. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls, napisano w komunikacie. Raków jest teraz na 5. miejscu w tabeli Ekstraklasy. Jutro poznamy nazwisko nowego trenera klubu. Z walki europejskiej puchary nie rezygnuje GKS Katowice. Dziś wygrana 5-1 z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Mimo wczesnej pory na trybunach katowickiego stadionu stawiło się ponad 13 tysięcy kibiców.
18: Kiedy jest niedziela, godzina 12, majówka, kiedy wiele ludzi na pewno wyjeżdża na urlopy, a przeszło 13 tysięcy przychodzi na GKS-ę, to serce rośnie i buduje. To rusza sprzedaż karnetu na następny sezon. Zapraszam i budujcie tą GKS-ę tak, jak budujecie na trybunach. To jest naprawdę bardzo dla nas ważne.
10: Zachęcał trener Rafał Górak. Kimi Antonelli wygrał w Miami wyścig Formuły 1. Podium uzupełnili Lando Norris i Oscar Piastri. Na ostatnim okrążeniu podium stracił Charles Leclerc. Jechał jako trzeci, a Monakijczyk dojechał do mety jako szósty, ostatecznie po błędzie. Dwie tercje za nami. Polscy hokej grają z Francją na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. W Sosnowcu prowadzimy jak na razie 2-1. Siatkarze Asekoresowi Rzeszów nie rezygnują z marzeń o podium plus ligi. W trzecim meczu o brązowy medal pokonali w Warszawie PGE Projekt 3-2. Przegrywali 0-2. Problemy mieli też w trzeciej partii, no ale odwrócili losy spotkania.
19: Powtarzaliśmy sobie w trzecim secie, kiedy nawet mieliśmy stratę, że próbujmy. Po prostu grajmy na tyle, na ile możemy. Jeśli oni będą tak przyjmować, tak bronić, jak to robili przez dwa pierwsze sety, no to brawo, to im pogratulujemy. Bardzo się skupiliśmy na tym, żeby po naszej stronie jakby nie nastąpiło załamanie.
10: Tak mówił rozgrywający rzeszowskiego klubu Marcin Janusz.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Ostatnie 60 minut naszego odliczania Top 1000 w RMF FM. Każdy ma swoją historię właśnie z naszym radiem i dlatego teraz te 12 piosenek jeszcze zostało do zagrania. I oto czekamy na kolejne odliczanie. Tym razem numer 12. Męskie granie orkiestra. I ciebie też bardzo.

Kapitalny koniec lat 90. XX wieku, początek XXI wieku. Takie właśnie przeboje. Tacy artyści jak Britney Spears, Baby One More Time. To chyba nikogo nie zaskoczy, że to jest na 10. miejscu naszego zestawienia Top 1000 w RMF FM, bo właśnie takie nagrania tworzą naszą wspólną muzyczną historię i pewnie też przywołują całkiem oryginalne wspomnienia. A jeśli mówimy o wspomnieniach, to jest taki gość, który potrafi też stworzyć właśnie coś niezwykłego. Taką atmosferę wokół jednego tylko utworu. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Posłuchajcie go razem z nami i poczujcie się przez chwilę jak w zupełnie innej muzycznej bajce.

0: Długość dźwięku samotności. Już teraz trudno powiedzieć, która z tych wersji jest bardziej popularna. Czy ta, którą zrobił Dawid Podsiadło, czy ta, którą oryginalnie nagrał przed laty zespół Mysłowic z Arturem Rojkiem. Ważne jest jedno. Długość dźwięku samotności. To jeden z tych przebojów, który znalazł się w ścisłej czołówce naszego zestawienia Top 1000 w RMF FM. To już jest pozycja numer 8, a zatem 7 najważniejszych kawałków przed nami. Liczę na to, że będziecie je wspólnie ze mną odliczać i zostaniecie z RMF FM, bo to, co najpiękniejsze i najważniejsze ciągle dzisiejszego wieczoru jeszcze przed nami.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj. Ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
3: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: O, i umówiłam się na mammografię.
11: Tak z plaży, z leżaka?
10: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
12: Po reklamie.
3: To jest RMF Top 1000. Największe hity w historii RMF FM.

0: to wyszyty.
1: Jak słyszę ten numer, to sobie gdzieś tam w głowie liczę, ile to już lat minęło od momentu, kiedy ten numer pojawił się po raz pierwszy na radiowych antenach. No i to jest dobrze ponad 20 lat. 1.8L, jak zapomnieć, nieprzypadkowo tak bardzo wysoko, bo to jest taki hymn i pewnie jednego, a może nawet i dwóch pokoleń tych, którzy kochają muzykę i bardzo mocno się z nią identyfikują. A w RMF FM już słyszycie, to już jest pierwsza piątka, bo 1.8L to szóste, a na piątym miejscu, tak, wielki przebój z 1996 roku, a więc dokładnie 30 lat od premiery. Dzisiaj właśnie Coolio i oczywiście Gangsta's Paradise.

jeden z najważniejszych utworów w muzycznej historii grupy Scorpions, ale też bez wątpienia jeden z najważniejszych utworów w historii RMF FM, bo od tego też zaczęła się nasza muzyczna przygoda na antenie. Ten utwór bardzo często gościł i bardzo często go wspominaliśmy jako Wind of Change. To dziś jest czwarta pozycja naszego zestawienia Top 1000, co oznacza, że zostały nam jeszcze tylko 3 nagrania i wszystko już będzie jasne. Dowiecie się, kto został tym najważniejszym muzycznym bohaterem. A ta historia to pewnie też jest dla części z was opowieść, którą można snuć, do której można powracać i która z pewnością nieraz przywołuje bardzo ciekawe wydarzenia. Bo to jest zespół Jam na trzecim miejscu z tym słynnym kawałkiem Wehikuł Czasu.

0: To jest właśnie Metallica. Oni potrafią zbudować odpowiedni nastrój w niedzielny wieczór w dniu 3 maja 2026 roku, kiedy dotarliśmy już do finału naszego zestawienia Top 1000. Od 8.40 w dniu 30 kwietnia 2026 roku aż do dziś zagraliśmy 1000 najważniejszych piosenek w historii RMF FM. Jedna po drugiej. Każda miała jakąś historię, każda była jakąś opowieścią, każda była jakimś wyzwaniem albo wrażeniem, które zostało w naszej głowie. I właśnie o to chodziło, żeby każdy mógł powiedzieć: ja mam też swoją własną historię z RMF FM. Dziękujemy za wszystkie ciepłe głosy, za wszystkie pozdrowienia, za wszystkie opowieści i za wszystkie muzyczne i nie tylko muzyczne połączenia z tą muzyką, która pojawiała się na naszej antenie. I teraz w RMF FM z wielką przyjemnością informuję, że to najważniejsze nagranie na samym szczycie Top 1000 to zespół Lady Punk i Zawsze Tam, Gdzie Ty. Dziękujemy za to, że jesteście z nami.
1: To jest numer 1.

0: sama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
0: Oczywiście.
1: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
0: Oczywiście.
2: Dziękuję.
0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
5: Publista notowanie.
6: Hi, this is Ray.
7: Głosuj na www.rmf.fm.
8: Ułóż hity po swojemu.
5: Już jutro po 19:00 Darek Maciborek i Publista notowanie w RMF FM.
9: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: K2. To co dziś robimy?
12: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
11: K2.
13: Wow, panie burnejka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
16: O, i umówiłam się na mammografię.
17: Tak z plaży, z leżaka?
16: W centralnej e-rejestracji.
18: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
19: Po reklamie.
20: Za dzisiejsze muzyczne spotkanie w programie Top 1000 w RMF FM dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które przedstawi Katarzyna Podraza.
21: Zaczniemy od najnowszych informacji w sprawie pożaru hali w Gliwicach. Posłuchajcie, co ustaliła nasza śląska reporterka. Andrzej Poczobut odznaczony przez polskiego prezydenta orderem Orła Białego.
22: Zwykłym człowiekiem jestem.
21: A w tych faktach także finał naszej majówkowej akcji Żółta Ławeczka RMF.
23: Takie zakończenie, takie zaskoczenie, mistrzostwo.
21: Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem w Gliwicach. Jak mówiliśmy w faktach, płonie hala przy ulicy Dibuła. Reporterka RMF FM Anna Kropeczek z nami w faktach. Aniu, co wiadomo w tej chwili?
24: Ogień wybuchł na terenie po hali produkcyjno-magazynowej, która była po rozbiórce. Pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią, nieużywaną halę. Na miejscu pracuje teraz ponad 17 zastępów Straży Pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Badany będzie stan powietrza.
25: Mamy tutaj zadysponowany samochód mobilny z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan powietrza wokół tego pożaru.
24: Mówił rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach, starszy kapitan Damian Dudek.
21: Dziękujemy za relację, a o przebiegu akcji będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Kierowcy, uważajcie na A2 w Wielkopolsce. W miejscowości Leonia między węzłami Konin Wschód koło wywróciła się ciężarówka. Zablokowane dwa pasy ruchu. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, uwolniony kilka dni temu z kolonii karnej z orderem Orła Białego. Najwyższe odznaczenie państwowe wręczył mu dziś prezydent Karol Nawrocki.
26: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
21: Odznaczony Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem.
22: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
21: Andrzej Poczobut dodał, że przyznanie mu Orderu Orła Białego traktuje jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której należy. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. Pierwsza z nich o 7:00. W niej usłyszycie Piotra Salaka i Pawła Zalewskiego, wiceszefa MON. Z kolei 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. I wy również możecie zadawać politykom pytania poprzez formularz na rmf24.pl.
0: RMF FM w trasie. Zawsze blisko ludzi.
21: Koniec majówki to równocześnie koniec naszej majówkowej akcji Żółta Ławeczka RMF. Przez 3 dni odwiedzaliśmy wasze miasta i miasteczka, żeby na ławeczce przed sklepem z wami rozmawiać i świetnie się bawić. Finał akcji odbył się w Brzuzach Małych na Mazowszu.
23: My się bawimy tutaj całą majówkę już. A takie zakończenie, takie zaskoczenie, mistrzostwo świata. Nie wiem, czy ja pamiętam lepszy finisz w ogóle. Ten jest po prostu super.
1: Radio nie widać, ale wszyscy macie na sobie żółte fartuszki RMF.
2: Idealne na grilla.
1: Tak. Ale rozumiem, że w kuchni będą używane, prawda?
23: Oczywiście. Efekt wow. Wszystko. I gwiazdy, i muzyka, no i radio RMF FM przede wszystkim. Ciągle gra. Super.
1: Temeściaki jesteście.
21: W Brzuzach Małych była nasza reporterka Magdalena Greinert. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Wy też jesteście wspaniali. Przed faktami sportowymi polecamy wam oczywiście kolejne fakty RMF FM. O 23:00 przywita się z wami Mateusz Bożek.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
3: Po 3 tercjach remis 2-2 nasi hokeiści grają w Sosnowcu z Francuzami. Mistrzostwa Świata Dywizji 1A Krężołek i pociecha strzeli dla nas bramki. Teraz trwa już dogrywka. Piłkarze FC Thun z sensacyjnymi mistrzami Szwajcarii. Drużyna ligowego Beniaminka zapewniła sobie pierwsze w historii tytuł. A mówimy o klubie, który liczy sobie 128 lat. Fani FC Thun mogli świętować po tym, jak porażki doznał dziś wicelider rozgrywek, drużyna Sankt Gallen. We Włoszech Scudetto, czyli mistrzostwo, mogą przypieczętować piłkarze Interu. Muszą pokonać Parmę. Druga połowa. Inter prowadzi 1-0. Marcus Thuram strzelił gola po podaniu Piotra Zielińskiego. W Anglii ze strefy spadkowej Premier League wydostał się Tottenham. Londyńczycy wygrali z Aston Villą 2-1. W Hiszpanii Real Madryt gra teraz na wyjeździe z Espaniolem. Do przerwy 0-0, jeśli Real nie wygra. Jeśli straci dziś punkty, FC Barcelona będzie miała mistrzostwo Hiszpanii. Być może już za godzinę. U nas pierwsza liga w grze. Stal Rzeszów kontra Wisła Kraków. W drugiej połowie 2-1 teraz dla Białej Gwiazdy. Jannik Sinner wygrywa tenisowy turniej w Madrycie. W finale bezdyskusyjne zwycięstwo nad Aleksandrem Zwieriewem. 6-1, 6-2 w niespełna godzinę. W finale Challengera w Cagliari, porażka Huberta Hurkacza w stolicy Sardynii. Naszego tenisistę pokonał Włoch Matteo Arnaldi. Turniej rangi WTA 125 wygrała w Chinach Katarzyna Kawa w decydującym meczu zwycięstwa nad Słowenką Weroniką Rjawec. Koszykarze Śląska Wrocław przerwali serię porażek w Orlen Basket Lidze. Odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Zastalem Zielona Góra 80-76.
4: Wyszliśmy, pokazaliśmy jaja. Dla nas największa rzecz dzisiaj jest taka, że wyjeżdżamy stąd ze zwycięstwem, którego potrzebowaliśmy jak tlenu. A to w jakim stylu ono zostało dzisiaj zdobyte, nie miało dla nas większego znaczenia.
3: Podsumował Jakub Nizioł. W innym meczu Arka Gdynia pokonała Start Lublin.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
17: Dobry wieczór. Dzisiaj nieco później zaczynamy, ale i nieco później skończymy. Daniel Dyk
27: i Kamil Barnowski.
17: I ta pora jakby bardziej pasuje do naszych mrocznych opowieści. Nasz dzisiejszy temat. Ostatnia wyprawa.
27: A naszą wyprawę zaczynamy od Sunrise Avenue.

0: Macklemore i Ryan Lewis w radiu RMF FM. Schronisko. To jest miejsce, które w nazwie ma bezpieczeństwo, prawda? Miejsce, chronić, w którym można się schronić, tak, przed, no właśnie, głównie siłami natury, ale niestety nie przed siłą zła.
1: Za moment zabierzemy was na wyprawę w miejsca, w których zachwycające krajobrazy i dzika przyroda spotkały się z potworem w odosobnieniu, z dala od jakiejkolwiek możliwości pomocy. Zaatakował tak brutalnie, jak tylko zły człowiek potrafi.
0: W pierwszym przypadku drewniana chata, która stała się miejscem bezsensownej i niezwykle krwawej zbrodni. To morderstwo na zawsze zmieniło poczucie bezpieczeństwa w amerykańskiej dziczy.
1: Opowiemy również o parze autostopowiczów z Niemiec, którzy zapragnęli doświadczyć piękna kanadyjskiej natury. Niestety, przygoda życia zakończyła się tragedią, która nadal czeka na sprawiedliwość.
2: Reklama.
3: Tato, pić!
4: Daj jej wody!
3: Nie chcę wody, nie chcę wody!
5: A plusz?
3: Ciepiuś!
5: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
3: Kocham cię, tato.
6: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
7: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
8: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
6: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
9: O, i umówiłam się na mammografię.
10: Tak z plaży, z leżaka?
9: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.
11: To są sceny zbrodni w RMF.

0: Swims w RMF FM. Tu sceny zbrodni i ostatnia wyprawa. Schronisko Thelma Marks, górska chata na szlaku Appalachów w Stanach Zjednoczonych w okolicach góry Cove. We wrześniu 1990 roku ścieżkami w górach Pensylwanii wędrowała tu para turystów, którzy te szlaki kochali.
1: Jeffrey Logan Hood, zwany przez znajomych Jeff, ma 26 lat. Pochodzi z Signal Mountain w stanie Tennessee. Zdobył wykształcenie pedagogiczne na University of Tennessee. Odkąd pamięta, jego pasją była wspinaczka górska. Został instruktorem skałkowym.
0: Jego przyjaciółką jest Molly LaRue, 25-latka pochodząca z Shaker Heights w stanie Ohio. Dziewczyna niezwykle uzdolniona artystycznie. Już w szkole średniej wygrała ogólnoamerykański konkurs na projekt znaczka pocztowego. Wyobraźcie sobie, jej projekt został autentycznie wydany jako znaczek w 1984 roku. Ukończyła później studia na Akademii Sztuk Pięknych na Ohio Wesleyan University. Od 12 roku życia uprawiała wędrówki górskie, a później wspinaczkę. Była ratowniczką medyczną.
1: Para poznała się w Salina w Kansas. Pracowali wtedy z tak zwaną trudną młodzieżą. Zabierali młodocianych członków gangów w ramach resocjalizacji na wyprawy do dziczy. Wędrowali przez kilka tygodni, obozując na łonie natury i ucząc młodzież, jak radzić sobie z przeciwnościami losu. Chętnie udzielali się w lokalnej społeczności. Pomagali w kościele. Jak twierdzili ich przyjaciele, marzyli, by zmienić świat na lepsze.
0: Marzyli także o przejściu tym legendarnym szlakiem Appalachów. To miała być ich ostatnia wspólna wyprawa przed podjęciem studiów magisterskich. Później planowali założyć wspólnie własną organizację, która pomagałaby dzieciakom z całych Stanów poprzez właśnie organizowanie kolejnych obozów na łonie natury.
1: Wyprawę szlakiem Appalachów zaczęli od północnej strony i wędrowali na południe. 12 września dotarli do schroniska Thelma Marks w pobliżu góry Cove. To prosta mała chata, cztery ściany i dach. Przed chatą stół piknikowy, dwie ławy, palenisko, a wokół piękny las.
0: Tej nocy do schroniska dotarł także Paul David Cruz, 38-letni wówczas mężczyzna z mroczną przeszłością.
1: Na Florydzie w 1986 roku poznał w barze kobietę. Podwiozła go do domu, a on zaatakował nożem. Od tego czasu, od 4 lat, był ścigany listem gończym.
0: To, co nastąpiło później, zszokowało nawet bardzo doświadczonych śledczych, i o tym za moment w RMF FM.

0: Sean Baker i Malloy w radiu RMF FM. Tu Sceny Zbrodni. Wracamy na szlak Apalachów.
1: Na grzbiecie górskim w pobliżu szczytu Cove na wysokości 457 metrów znajduje się prosta drewniana chata, schronisko Thelma Marx. Różni się od schronisk, które my kojarzymy z polskich gór. Nie ma tu obsługi. To jest po prostu miejsce, w którym można przenocować, nie martwiąc się silniejszym górskim wiatrem, czy na przykład ulewnym deszczem.
0: To coś bardziej podobnego do schronu górskiego. Między godziną 5 a 7 rano 13 września Paul Cruz zaatakował śpiącą w tym schronisku parę turystów. Jeff Hood otrzymał 3 postrzały z rewolweru kaliber 5,6 mm w głowę, plecy i brzuch. Zaczął obficie krwawić. Późniejsza sekcja wykazała, że zmarł w ciągu 5 do 8 minut.
1: Molly LaRue została związana liną. Pętla na nadgarstkach połączona była z pętlą na jej szyi. Została brutalnie wykorzystana, po czym zabójca pchnął ją 8 razy nożem w szyję, gardło, w plecy. Związana przez kolejny kwadrans, wykrwawiała się na drewnianej podłodze chaty.
0: Później wielu świadków zeznało śledczym, że widzieli na szlaku podejrzanie zachowującego się mężczyzna. Dzięki temu udało się odtworzyć jego wędrówkę.
1: 8 dni później, 21 września, Cruz został rozpoznany w miejscowości Harper's Ferry. Zatrzymano go, gdy przeprawiał się przez rzekę Potomac ze stanu Maryland do zachodniej Virginii. Miał na sobie dowody zbrodni, dosłownie. Nosił ubrania zamordowanego Jeffa. Miał też jego charakterystyczny zielony plecak. W plecaku znajdował się ekwipunek turystyczny, który ukradł swoim ofiarom, a także broń, z której zabił parę turystów, czyli rewolwer i długi myśliwski nóż.
0: Nie próbował się ukrywać. Podał co prawda fałszywe nazwisko, ale zidentyfikowano go po charakterystycznym tatuażu na ramieniu. Pasowały też odciski palców znalezione na miejscu zbrodni. Mało tego, w schronisku, w którym dokonał morderstwa, znaleziono jego buty. Świadkowie widzieli go w nich wcześniej na szlakach.
1: Nie przyznawał się do winy, ale testy DNA potwierdziły ponad wszelką wątpliwość, że był mordercą pary w górach Pensylwanii i kobiety na Florydzie. Już w maju następnego roku ława przysięgłych wobec niezbitych dowodów skazała Paula Cruza na karę śmierci.
0: A jednak w 2006 roku wyrok zmieniono na karę dożywotniego więzienia, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Cruz zmarł w więzieniu w lipcu 2022 roku w wieku 70 lat.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Już prawie 23:00, czas na fakty w RMF FM.
4: To, co najistotniejsze, zebrał dla nas Mateusz Bożek.
5: Ponad 100 strażaków walczy z pożarem fabryki drutów w Gliwicach. Akcja może potrwać nawet do rana. Potem ważne informacje dla kierowców, m.in. z Krajowej 62 na Mazowszu. W faktach także o sporcie. Posłuchajcie, jak Górnik Zabrze świętował zwycięstwo w Pucharze Polski, na który czekał ponad 50 lat. Ponad 40 zastępów Straży Pożarnej walczy z silnym pożarem fabryki drutu przy ulicy Dibła w Gliwicach. Ogień pojawił się na terenie rozebranej hali produkcyjno-magazynowej.
6: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
5: Przekazał RMF FM starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickich strażaków. Jak dodał, nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków mieszkalnych. Gaszenie ognia może zająć nawet całą noc. Kierowcy, ostrzegamy Was przed zablokowaną Krajową 62 na Mazowszu. W Niesłuchowie to odcinek Płock-Wyszogród. Motocykl zderzył się z łosiem. Kierowca jest ranny. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Zablokowana jest także A2 w Wielkopolsce w kierunku Warszawy. Jak już informowaliśmy w faktach, w miejscowości Leonia przewróciła się ciężarówka. Policja kieruje samochody objazdem przez drogi krajowe. Ruch w kierunku Poznania odbywa się bez żadnych zakłóceń. Karol Nawrocki ogłosił dziś początek prac nad nową konstytucją. Ma być gotowa przed kolejnymi wyborami prezydenckimi.
7: Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Konstytucja z roku 1997 była potrzebna. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
5: Dlatego prezydent powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. W jej skład wchodzą m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik.
7: Wasza różnorodność i różny światopogląd gwarantuje to, że będzie to uczciwa debata, do której zapraszam wszystkich.
5: Tak Karol Nawrocki zwrócił się do świeżo powołanych członków Rady Nowej Konstytucji. Dodał, że do tego gremium mają także dołączyć przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich obecnych w parlamencie. Znowu jest nasz. W takich koszulkach, z takim napisem drużyna Górnika Zabrze spotkała się ze swoimi kibicami, aby wspólnie z nimi świętować zwycięstwo w finale Pucharu Polski. Przypomnę, wczoraj w Warszawie piłkarze Zabrza pokonali Raków Częstochowe 2-0. Ten puchar wrócił do Zabrza po 54 latach.
8: Niestety nie mogłem jechać na Warszawę, ale dzisiaj tutaj, żeby zobaczyć na żywo ten puchar.
9: Po tylu latach.
8: No i mając 40 lat pierwszy raz, więc doczekałem się po 40 latach, że moja drużyna ukochana ten puchar zdobyła. Wielka radość.
10: Na każdy mecz jeździmy, kibicujemy, puchar mamy, jest super.
11: Powiem pani, że długo się czekało, ale udało się, no. Mamy to.
5: Wielką fetę na stadionie przy ulicy Roosevelta w Zabrzu obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A skoro mowa o sporcie, pochodzi z Kuby. Od prawie 7 lat jest siatkarskim reprezentantem Polski, a na co dzień zawodnikiem Bogdanki Luk Lublin. Wilfredo Leon wraz z żoną Małgorzatą byli gośćmi radia RMF 24. Mówili o sporcie, swoich planach, a także o tym, jak żyje im się w naszym kraju.
12: Teraz jesteśmy w domu, tak naprawdę. Mimo, że z Lublinem wcześniej ja nie miałam nic wspólnego, tak naprawdę dopiero po podpisaniu kontraktu przez Wilfredo przyjechałam do Lublina po raz pierwszy w życiu.
13: Uważam się do tej pory naprawdę była najlepsza decyzja, bo oby czujemy super, nasze dzieci tutaj czują się u siebie, no i mają wszystko to, co jest potrzebne dla nich.
5: Mówili Małgorzata i Wilfredo Leonowie. Całą rozmowę Tomasza Weryńskiego znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dość nietypowo, bo po 23 znów witają się z wami sceny zbrodni. Kamil Barnowski
4: i Daniel Dyk. I nietypowo zapowiadamy, że to będzie druga i ostatnia godzina naszego spotkania. Zresztą ostatnia godzina niedzieli. Zaczynają muzycznie Harry Styles.

0: Lato i Lukala w radiu RMF FM, tu Sceny Zbrodni i dziś ostatnia wyprawa.
1: Przenosimy się do roku 1983. 18 sierpnia do miasta Winnipeg, prowincja Manitoba w Kanadzie, przyjeżdża z RFN para narzeczonych. 22-letnia Andrea Scherpf i 27-letni Bernd Gryczke. Ten wyjazd był czymś w rodzaju nagrody dla Bernda za ukończenie studiów. Wakacje miały być przygodą ich życia. Chcieli zwiedzić sporą część Kanady, zahaczyć również o Alaskę, doświadczyć piękna dzikiej przyrody.
0: Planowali przemieszczać się najbardziej ekonomicznym środkiem transportu, czyli autostopem. Byli doskonale wyposażeni. Ich plecaki wypełniał wszelki niezbędny w długiej trasie ekwipunek. Mogli nocować w każdych warunkach. Ta intensywna wyprawa miała trwać około 6 tygodni. Metę zaplanowali w Vancouver, gdzie chcieli wsiąść na pokład samolotu lecącego do domu, czyli do Niemiec Zachodnich.
1: Niestety, jak miało się okazać, bezpieczny powrót z tych wojaży nie był im dany. 6 października 83 roku ciała narzeczonych odnaleziono na mało uczęszczanej drodze, około 32 km na południe od Chetwynd w Kolumbii Brytyjskiej. Niemcy zginęli w wyniku postrzałów z broni palnej. Para została okradziona. Przy ciałach nie znaleziono większości ekwipunku.
0: Kilometr na południe od miejsca ujawnienia zwłok, na wysypisku śmieci, przy autostradzie numer 97, zlokalizowano niebieskie dżinsy należące do Andrei. Były mocno poplamione krwią. Pod paznokciami 22-latki również znaleziono krew.
1: Po raz ostatni turystów z RFN widziano 3 października w okolicy Dawson Creek, gdy łapali stopa w kierunku Chetwynd. Według świadków mieli wówczas ze sobą plecaki i sprzęt turystyczny. Najprawdopodobniej do zabójstwa doszło 3 lub 4 października, ponieważ między 4 a 5 października skradzione czeki podróżne Andrei Scherpf zostały zrealizowane w 5 różnych miejscach w Kolumbii Brytyjskiej, wzdłuż autostrady 97.
0: Z informacji, które ustaliła policja, wynika, że na 5 stacjach benzynowych zatrzymywał się tu kanciasty Chevrolet pick-up z lat 60. Zgarbiony kierowca tego pojazdu, około 40, mierzący 175 cm wzrostu i ważący około 85 kg, miał jasny kolor skóry, ale o ciemnej karnacji, proste brązowe włosy do ramion, ubrany w ciemną kamizelkę, zieloną koszulę i spodnie. Na głowie nosił czapkę myśliwską z podwiniętymi nausznikami.
1: Działania śledczych nie przynosiły efektu, ale w końcu pojawił się poważny podejrzany i do niego wrócimy za moment.

0: Ostatnia wyprawa to nasz dzisiejszy temat w scenach zbrodni. Wracamy do morderstwa pary niemieckich autostopowiczów z października 83 roku w Kanadzie.
1: 6 lat po morderstwie 22-letniej Andrei Szerpf i 27-letniego Bernda Grycke we wrześniu 1989 roku policja aresztowała 51-letniego Andy'ego Rose'a. To zatrzymanie było możliwe dzięki wiadomościom, które Madonna Kelly przekazała dealerowi narkotyków. On był policyjnym informatorem. Według jej słów w 1983 roku Andy przyszedł do jej przyczepy, w której mieszkała, cały zakrwawiony i pijany. Powiedział, że zamordował 2 turystów z Niemiec.
0: Oskarżenie opierało się niemal wyłącznie na zeznaniach Madonny Kelly, mimo że podczas późniejszych podsłuchiwanych przez policję rozmów mężczyzna zaprzeczał, aby kogokolwiek zabił, a zakrwawione ubranie z października 83 roku było wynikiem bójki w barze. Ruszyła cała machina sądowa. Andy Rose w 91 roku został uznany winnym podwójnego morderstwa i skazany na dożywocie.
1: W związku z rozwojem badań DNA w 96 roku do analizy przekazano materiał z zakrwawionych dżinsów i paznokci Andrei Szerpf. Zlokalizowano tam 5 różnych profili DNA, 2 należące do ofiar. Natomiast 3 materiał genetyczny był dobrej jakości i z całą pewnością nie pasował do DNA Andy'ego Rose'a. W styczniu 2001 roku zarzuty przeciwko oskarżonemu zostały oddalone. Niewinny już oficjalnie mężczyzna zmarnował w więzieniu długie lata swojego życia.
0: Ale w międzyczasie, w 97 roku, pojawił się kolejny podejrzany. Niejaki Vance Hill. W listopadzie 83 roku mężczyzna wrócił do Stanów, gdzie wiosną tego samego roku osiedliła się jego rodzina. To tam, na początku 1984, przyznał się swojej żonie, że spotkał w barze w Chadwind parę Niemców i zamordował ich. Zacytujmy słowa żony. Para zapytała go, czy mógłby ich podwieźć, a on się zgodził. W środku napastował kobietę. Gdy jej towarzysz zaprotestował, zatrzymał pick-upa, wysiedli i zaczęli się kłócić. Sięgnął do pick-upa, wyjął broń i zastrzelił go. Kobieta krzyczała i krzyczała i nie chciała się zamknąć. Powiedział, że musiał zabić również ją.
1: Jednak badania DNA wykluczyły również Vance'a Hilla, który popełnił samobójstwo. Czy cała opowieść mężczyzny została wymyślona? Czy zamordował kogoś innego? A może w samochodzie był ktoś jeszcze? Ta sprawa nadal pozostaje niewyjaśniona.
2: Reklama. Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. Pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne. Abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję. Po reklamie.
4: To są sceny zbrodni w RMF FM.

0: Candy Dust i Cherries w radiu RMF FM. Najlepsza muzyka.
1: A sceny zbrodni dzisiaj wyjątkowo kończą się blisko godziny duchów, czyli północy. A nasz dzisiejszy program udowodnił, że najgorszymi zjawami, potworami są niestety ludzie.
0: Te wyprawy, o których mówiliśmy, nie zakończyły się happy endem, ale mam nadzieję, że wasza podróż skończy się tak, jak zaplanowaliście. Może trochę później ze względu na korki, ale najważniejsze, wraz z północą nie kończy się długi weekend. Kończy się dopiero wtedy, kiedy zadzwoni budzik i zerwie nas do pracy.
1: A po północy, również wyjątkowo, na naszej antenie premierowy odcinek Misji Specjalnej. Pamiętajcie też o stronie rmf.pl. Może właśnie ta platforma przyda się, gdy jutro będziecie jechać do pracy. A za dzisiaj serdecznie wam dziękujemy. Kamil Barnowski
0: i Daniel Dyk. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Grzegorz Sroczyński.
2: Reklama.
3: I plus you.
4: I plus you. Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
5: I tak pluszuje ananasem.
4: I mango.
6: Tryska witalnością i energią.
4: A, chciałabym go pluszować.
5: Wiecie, że ma rodziny?
4: O, szok!
5: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
4: Aż ten plusz jest aktyw.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
0: Po reklamie.
9: Na zegarach prawie północ, czas na najnowsze fakty RMF FM.
10: To co najważniejsze zebrał dla nas Mateusz Bożek.
11: W faktach o północy ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest m.in. Krajowa 12 w Łódzkiem. Zarzuty dla sprawcy tragicznego wypadku na Jeziorze Salińskim na Pomorzu. Zginęły dwie osoby. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Na rowerze czy przy grillu? Jak spędzaliście majówkę? Sprawdzali to nasi reporterzy. Kierowcy, uważajcie, zablokowana jest Krajowa 12 w Łódzkiem w Borysławicach. To odcinek Kalisz-Błaszki. Osobówka zderzyła się tam z ciągnikiem rolniczym. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Musicie uważać także na A1 na Pomorzu. Jak informujecie nas na gorącej linii, jest spory ruch na odcinku między Pelpinem a Kamionką w kierunku Łodzi. Ze względu na prowadzone tam roboty drogowe i ograniczenia w ruchu mogą tworzyć się korki. Jedźcie ostrożnie. Sternik Łodzi, która w piątkowy wieczór wywróciła się na Jeziorze Salińskim na Pomorzu, usłyszał zarzuty. W tragicznym wypadku zginęły dwie osoby. 33-latek w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokuratura zarzuca mężczyźnie prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym, będąc nietrzeźwym. Został wczoraj przesłuchany. Przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia.
12: Został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
11: Mówiła aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na Jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła. Jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety, życia 2 z nich nie udało się uratować. Dziś nie czujemy się zagrożeni, jednak dobrze, że umocnienia na granicy powstają, mówią mieszkańcy miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem. W okolicy wojsko buduje umocnienia w ramach programu Tarcza Wschód. Gotowych jest już 50 kilometrów zapory inżynieryjnej. Ma chronić przed ewentualną inwazją z obwodu królewieckiego, należącego do Rosji.
13: Ja dokładnie mieszkam w Asunach, na samej granicy.
14: A czuje pan tam jakieś zagrożenie ze strony Rosji?
13: Na razie spokój jest, nie ma takiego tam po prostu, że tam coś tam, żeby było, Fakt, jeździ Straż Graniczna, to wszystko tam sprawdzają po prostu, Wszystko jest monitorowane, czy jak można powiedzieć, ale na razie spokój, żeby tam było jakieś przekroczenie, czy tam coś takiego.
14: Mieszkał pan na granicy, widział pan jakieś ruchy po tamtej stronie?
13: Nie, od strony tam rosyjskiej to jest spokój. A nasi tutaj jeżdżą, patrolują te granice.
14: A widział pan te umocnienia, które powstają?
13: Nie, ja tam teraz nie chodzę, tam jest zakaz po prostu w ogóle tam, żeby można było wejść i tam zobaczyć tam, Z daleka widać te słupy, te siatka, to wszystko, ale tak oto nie tego. Są znaki, zakaz wchodzenia. Gospodarze tylko mogą wchodzić, którzy mają pola tam, na granicy, mogą tego, a tak oto nie ten.
11: Z mieszkańcem Asun rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
0: Fakty i ludzie.
11: Na rowerze, nad wodą, w lesie, a może przy grillu. Nasi reporterzy sprawdzali, jak spędzaliście tę majówkę.
15: Pani ma jakieś plany na dzisiaj? Tylko grill, czy jeszcze coś może aktywnie?
16: Do wieczora.
15: Grill do wieczora?
16: Tak, żeby tak dobrze odpocząć i żeby tak mieć dużo siły do pracy.
15: A kiedy wraca pani do pracy?
16: No od poniedziałku.
15: Pan tutaj już przygotowuje grilla?
17: Ja już tu jestem z mięskiem odpowiedzialny właśnie za to, żeby każdy był pojedzony, najedzony. Gruziński szaszłyk. No właśnie za recepturą mojego ojca jest zamarynowany, więc no zaraz będziemy coś jeść, bo jestem głodny już, bardzo głodny.
11: Na Stragańcu, przy granicy Katowic i Mikołowa była nasza reporterka Anna Kropaczek. A z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o pierwszej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Misja specjalna w RMF FM. Operacja Ajax. Jak CIA obalała demokratyczny rząd w Iranie.
1: Jest 19 sierpnia 1953 roku. W Teheranie, stolicy Iranu, panuje chaos. Trwają protesty, które szybko przekształcają się w brutalne walki uliczne. Siły rządowe starają się opanować sytuację, ale nie jest to łatwe zadanie. Kilka dni wcześniej doszło do nieudanej próby siłowego przejęcia władzy przez generała Zahediego, wspieranego przez szacha Mohammada Reze Pahlaviego. Uczestnikom puczu nie udało się jednak aresztować premiera Mossadegha, a Reza Pahlavi uciekł z kraju. Jednak spiskowcy podejmują teraz kolejną próbę i tym razem kończy się ona sukcesem. Szef rządu zostaje aresztowany, a wojska dowodzone przez Zahediego przejmują kontrolę w Teheranie. Generał zostaje nowym premierem, a szach wraca do kraju. Jednak zamach stanu nie udałby się, gdyby nie ogromne wsparcie ze strony wywiadów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ale dlaczego zachodnie mocarstwa tak bardzo chciały obalenia premiera Mossadegha? I czemu Mohammad Reza Pahlavi popierał przewrót przeciwko swojemu własnemu rządowi? W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o zamachu stanu z 1953 roku, który na zawsze zmienił Iran. W 1901 roku władca Persji, Mozaffar ad-Din Shah Qajar, przyznaje brytyjskiemu przedsiębiorcy Williamowi Knoxowi, Darcy'emu, koncesję na poszukiwanie ropy naftowej. Jednak poszukiwania złóż tego surowca wymagają ogromnych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie niemal rujnuje Darcy'ego, który przekazuje koncesję brytyjskiej firmie Burma Oil Company. W końcu w 1908 roku zostają znalezione ogromne złoża ropy naftowej. W 1909 roku powstaje nowa spółka Anglo-Persian Oil Company, która ma zająć się budową infrastruktury i wydobyciem surowca. Rząd Wielkiej Brytanii wykupuje ponad połowę udziałów, dzięki czemu Londyn zyskuje niemal

0: nad wydobyciem ropy w Persji. W 1935 roku, gdy władca Reza Szah Pahlavi zmienia nazwę kraju na Iran, spółka zostaje przemianowana na Anglo-Iranian Oil Company. Sama umowa między państwami jest kilkukrotnie modyfikowana, ale za każdym razem Brytyjczycy zachowują większą część zysków. Ta sytuacja wywołuje sprzeciw wśród wielu Irańczyków. Oburza ich też fakt, że firma płaci bardzo niskie stawki robotnikom pracującym przy wydobyciu. Reza Szah Pahlavi próbuje uniezależnić się od wpływów brytyjskich i zaczyna zacieśniać stosunek z III Rzeszą. Gdy wybucha II wojna światowa, rząd w Londynie coraz bardziej niepokoi się, że Iran może zawiązać sojusz z Niemcami. Ich obawy narastają, gdy Teheran nie pozwala aliantom na wykorzystywanie swoich linii kolejowych do dostarczania wsparcia zaatakowanemu Związkowi Radzieckiemu. Dlatego 25 sierpnia 1941 roku wojska brytyjskie i sowieckie dokonują wspólnej inwazji na Iran i rozpoczynają okupację kraju. Reza Szah Pahlavi zostaje zmuszony do abdykacji, a nowym przywódcą zostaje jego syn Mohammad Reza Pahlavi. W 1946 roku wojska alianckie opuszczają Iran, ale kraj nadal pozostaje pod silnymi wpływami Brytyjczyków. Fakt, że wydobycie i sprzedaż ropy naftowej są kontrolowane przez zagraniczną firmę, która zgarnia większość zysków, spotyka się z wielkim sprzeciwem irańskiego społeczeństwa. Na początku lat 50. scena polityczna w Iranie jest mocno podzielona. Komunistyczna partia Tudeh pragnie zbliżenia kraju do Związku Radzieckiego. Z kolei wielu szyitów, w tym fundamentalistyczna organizacja Fedajni Islamu, chce przekształcenia kraju w teokrację. Jednak największą popularność zaczyna zdobywać Front Narodowy, któremu przewodzi Mohammad Mossadegh. Ugrupowanie pragnie osłabić brytyjskie wpływy, nadać parlamentowi większą władzę kosztem szacha oraz znacjonalizować przemysł naftowy. Polityk chce też wprowadzić liczne reformy. Wśród jego postulatów jest stworzenie świeckiego państwa czy nadanie czynnych praw wyborczych kobietom. Dzięki wsparciu niektórych szyickich duchownych, w tym Ayatollaha Abolgassema Kaszaniego, udaje mu się przekonać do siebie także część bardziej konserwatywnych wyborców. 15 marca 1951 roku irański parlament przyjmuje ustawę o nacjonalizacji złóż ropy. 20 marca powstaje państwowe przedsiębiorstwo National Iranian Oil Company, które ma przejąć kontrolę nad przemysłem naftowym. Ówczesny premier Hossein Ala, widząc, że zupełnie utracił wpływy, ustępuje ze stanowiska. 28 kwietnia 1951 roku nowym szefem rządu zostaje mianowany Mossadegh. W jednym z przemówień radiowych mówi:
1: długie lata negocjacji z Brytyjczykami nie przyniosły żadnego rezultatu. Dlatego Iran przejmie teraz kontrolę nad własnymi zasobami ropy. Zyski ze sprzedaży pozwolą nam zainwestować w nasz własny kraj i poprawić poziom życia wszystkich obywateli. Iran w końcu osiągnie polityczną i ekonomiczną niezależność.
0: Irańczycy świętują sukces i są przekonani, że ich kraj po raz pierwszy ma szansę wyrwać się spod zachodnich wpływów. Jednak premier ma także swoich przeciwników, zwłaszcza konserwatywne środowiska skupiające się wokół Mohammada Rezy Pahlaviego. Sam Szach również martwi się o swoją przyszłość. Wiele lat później wspominał:
2: najgorszym okresem mojego panowania były czasy, gdy Mossadegh był premierem. Wtedy każdego ranka budziłem się, nie wiedząc, czy to nie będzie mój ostatni dzień jako władca Iranu.
0: W rzeczywistości Mossadegh nie chce jednak obalać szacha. Pragnie jedynie przekształcić kraj w monarchię konstytucyjną. Zwykł nawet mawiać:
1: szach powinien panować, ale nie rządzić.
0: Wielka Brytania jest oburzona działaniami premiera i chce za wszelką cenę odzyskać kontrolę nad złożami ropy. Mossadegh początkowo próbuje podjąć rozmowy z Londynem, próbując osiągnąć porozumienie, na którym zyskiwałyby oba kraje. Jednak Brytyjczycy odrzucają możliwość kompromisu i zaczynają szukać sposobu, by doprowadzić do upadku rządu Mossadegha. Londyn nakłada na Iran sankcje i rozpoczyna blokadę portów. Próbuje też przekonać szacha, by odwołał premiera ze stanowiska. Mohammad Reza Pahlavi nie chce jednak tego robić. Wie, że Mossadegh cieszy się ogromnym poparciem społeczeństwa i obawia się bezpośredniego starcia z wpływowym politykiem. Wielka Brytania nie jest w stanie samodzielnie doprowadzić do obalenia premiera i postanawia się zwrócić z prośbą o pomoc do Stanów Zjednoczonych. Jednak ówczesny prezydent Harry Truman nie jest zainteresowany zmianą władzy w Iranie. Co więcej, początkowo premier Mossadegh sam zabiega o zacieśnienie stosunków z USA, uważając, że Waszyngton poprze demokratycznie wybrany rząd. Sytuacja zmienia się, gdy kolejnym amerykańskim prezydentem zostaje wybrany Dwight Eisenhower. Jest to okres zimnej wojny, a stosunki między USA a Związkiem Radzieckim stają się coraz bardziej napięte. W 1951 roku Winston Churchill ponownie obejmuje urząd premiera Wielkiej Brytanii. Jest zwolennikiem obalenia Mossadegha i postanawia wykorzystać rosnące obawy Amerykanów przed komunizmem. Brytyjscy dyplomaci przedstawiają Amerykanom mocno zafałszowany obraz irańskiego szefa rządu.
3: Premier Mossadegh utrzymuje bliskie stosunki z komunistyczną partią Tudeh. Zapewne sam też jest komunistą. Jeżeli nic nie zrobimy, Iran może wkrótce stać się częścią bloku wschodniego i bliskim sojusznikiem Związku Radzieckiego.
0: Ostatecznie Brytyjczykom udaje się osiągnąć cel. Prezydent Eisenhower, zaniepokojony tymi doniesieniami, zaczyna rozważać, czy rzeczywiście nie powinien pomóc w obaleniu irańskiego szefa rządu. W międzyczasie brytyjski wywiad MI6 stara się doprowadzić do jak największych rozłamów we froncie narodowym. Jednym z pierwszych działań jest przekupienie dziennikarzy, aby publikowali materiały oczerniające premiera. Stosunki między Iranem a Wielką Brytanią stale się pogarszają i wkrótce zostają zerwane. W 1952 roku Mossadegh próbuje przekonać Mohameda Razę Pahlaviego, by przekazał mu zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Szach jednak odmawia i Mossadegh składa rezygnację. Władca mianuje nowym premierem Ahmada Kawama. Ten chce rozliczyć Mossadegha z decyzji o nacjonalizacji ropy i rozpoczyna ponownie negocjacje z Wielką Brytanią. Jego decyzja wywołuje jednak ogromny sprzeciw i w kraju wybuchają protesty. Dochodzi do starć, podczas których ginie lub zostaje rannych 250 demonstrantów. Wpływowy Ajatollah Kaszani wygłasza przemówienie.
4: Kawam musi wiedzieć, że społeczeństwo nie podporządkuje się jego kolonialnej polityce. Jeżeli będzie to konieczne, wezwę Irańczyków do świętej wojny. Cudzoziemcy i ich poplecznicy, którzy próbują ukraść nasze zasoby i zagrozić niezależności kraju, będą naszymi wrogami.
0: Ostatecznie po 4 dniach rządów Kawam rezygnuje ze stanowiska, na które wraca Mossadegh. Premier kontynuuje swoje reformy, które jednak wywołują niezadowolenie wśród części szyickich duchownych. Mossadegh traci wkrótce poparcie Ajatollaha Kaszaniego. Stany Zjednoczone są coraz bardziej zaniepokojone rozwojem sytuacji w Iranie. W marcu 1953 roku prezydent Eisenhower zleca dyrektorowi CIA Alenowi Dallesowi nowe zadanie.
5: Ma pan opracować plan odsunięcia premiera Mossadegha od władzy.
0: Operacji zostaje nadany kryptonim Ajax, a agencja otrzymuje $1 000 000 na jej przeprowadzenie. Do Iranu leci pracownik CIA Kermit Roosevelt Jr., który przede wszystkim stara się przekonać władcę Mohameda Reze Pahlaviego do poparcia zamachu stanu. Szach jednak się waha, kiedy Amerykanin mówi:
6: obalenie Mossadegha jest nieuniknione. Jeżeli wasza wysokość nie będzie chciała z nami współpracować, to niestety nie będę mógł zagwarantować, że po przewrocie pozwolimy wam zachować władzę.
0: Władca Iranu ostatecznie zgadza się poprzeć pucz. CIA i MI6 sugerują, by na nowego premiera namaścić generała Fazlollaha Zahadiego. Zachodni agenci wręczają też łapówki irańskim politykom, duchownym czy wojskowym, by zagwarantować sobie ich poparcie. Rozpoczyna się tajna operacja Ajax. 15 sierpnia 1953 roku szach Mohammad Reza Pahlavi zgodnie z planem CIA odwołuje Mossadegha i powołuje na nowego premiera generała Zahadiego. Decyzja wywołuje jednak ogromne oburzenie, a ulicami Teheranu przechodzą wiece poparcia dla Mossadegha. Także spora część armii początkowo popiera urzędującego premiera i generał Zahedi musi się ukryć w obawie przed aresztowaniem. Na ulicach panuje chaos, a demonstranci niszczą pomniki szacha. Przerażony władca Iranu ucieka z kraju i przez Bagdad dociera do Rzymu, gdzie czeka na dalszy rozwój wypadków. Początkowo wydaje się, że operacja Ajax zakończyła się porażką. Jednak Kermit Roosevelt Jr. nie chce jeszcze rezygnować.
6: Musimy ponowić próbę. Jeżeli teraz nam się nie uda, potem może być już za późno.
0: Agenci CIA inicjują zamieszki w stolicy, by spowodować jak największy chaos. Także duchowni ponawiają krytykę Mossadegha, a wielu szyitów również wychodzi na ulicę. Dodatkowo CIA przywozi do Teheranu grupy przeciwników premiera, by jeszcze bardziej spotęgować niepokoje. Zamieszki w mieście mają stać się nowym pretekstem, aby irańskie wojska wkroczyły do Teheranu i aresztowały Mosaddegha. 19 sierpnia 1953 roku generał Zahedi wygłasza w radiu przemówienie, w którym oznajmia, że z woli szacha objął urząd premiera. Następnie na czele wojsk wjeżdża do Teheranu, aby przywrócić porządek. W wyniku walk na ulicach stolicy mogło zginąć nawet 800 osób. Premierowi Mosaddeghowi udaje się uciec, ale później sam oddaje się w ręce Zahadiego, by zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. 22 sierpnia szach Pahlavi wraca z Rzymu, a obalony premier i jego zwolennicy stają przed sądem. Gdy władca Iranu ponownie spotyka się z Kermitem Rooseveltem Juniorem, mówi:
2: zawdzięczam tron Bogu, moim poddanym i armii, ale przede wszystkim zawdzięczam go Tobie.
0: Po pokazowym procesie Mosaddegh zostaje skazany na 3 lata więzienia i dożywotni areszt domowy. Brutalne represje spadają też na jego zwolenników i członków partii Tude. Tysiące osób trafia do aresztu, część zostaje skazana na śmierć, inni giną podczas tortur. Generał Zahedi cofa rozporządzenie Mosaddegha i Wielka Brytania odzyskuje kontrolę nad wydobyciem ropy, choć teraz musi dzielić się zyskami ze Stanami Zjednoczonymi. Reza Pahlavi obawia się rosnących wpływów Zahadiego i w 1955 roku odwołuje go z funkcji za rzekomą defraudację państwowych funduszy. Szach tworzy też tajną policję SAFAK, która ma walczyć z opozycją. Tymczasem Mosaddegh spędza resztę życia w areszcie domowym. Jest przygnębiony upadkiem swoich marzeń o niezależnym Iranie, a jego stan zdrowia się pogarsza. W 1966 roku podczas jednego z badań miał powiedzieć:
1: tak bardzo chciałbym już umrzeć. Mam nadzieję, że jest to rak.
0: Lekarz to potwierdza. Mohammad Mosaddegh umiera 5 marca 1967 roku. Chciał spocząć w Teheranie, ale szach nie wydaje zgody na pogrzeb w stolicy. Dlatego zostaje pochowany na terenie swojej posiadłości. Rodzina spieszy się z ceremonią, bojąc się, że w każdej chwili mogą przybyć funkcjonariusze, którzy zabiorą ciało i umieszczą je w nieznanym miejscu. Choć operacja Ajax zakończyła się sukcesem, jej długofalowe skutki nie będą korzystne ani dla Pahlaviego, ani dla Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Duża część społeczeństwa jest oburzona działaniami władcy i postrzega go jako marionetkę zachodnich mocarstw. Niezadowolenie doprowadzi ostatecznie do rewolucji, w wyniku której władzę przejmuje Ajatollah Ruhollah Khomeini. Od tego momentu Iran staje się Republiką Islamską i zaciekłym wrogiem Zachodu. Premier Mosaddegh do dziś jest dla wielu Irańczyków bohaterem narodowym i męczennikiem, który próbował wywalczyć niezależność kraju od zagranicznych wpływów.
7: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: na zegarach zaraz wybije pierwsza, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Niemal 200 strażaków walczy z pożarem kompleksu hal produkcyjnych w Gliwicach. Donald Trump ogłasza operację Projekt Wolność i deklaruje pomoc w bezpiecznej żegludze przez Cieśninę Ormus. Andrzej Poczobut z Orderem Orła Białego. To najwyższe odznaczenie państwowe. Intermediolan Piotra Zielińskiego z kolejnym tytułem Mistrza Włoch. Około 60 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem fabryki drutów w Gliwicach. Ogień pojawił się na terenie rozebranej hali produkcyjnej przy ulicy Stanisława Dibła. Obecnie pożarem objęta jest powierzchnia około 9000 metrów kwadratowych. Specjalna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego sprawdza, czy powietrze zostało zanieczyszczone przez pożar. Na razie nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Akcja strażaków może potrwać do rana. Donald Trump zapowiada pomoc statkom w żegludze przez Cieśninę Ormus. W ramach operacji Projekt Wolność w bezpiecznym tranzycie pomóc ma Armia Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca nie powiedział jednak w jaki sposób. We wpisie na portalu Truth Social napisał, że zdecydował się na ten krok ze względu na, tu cytat, prośby krajów z całego świata, których statki zostały uwięzione w Cieśninie Ormus ze względu na nałożone blokady. Donald Trump podkreślił też, że jego przedstawiciele prowadzą bardzo pozytywne rozmowy z Iranem, mimo że wcześniej odrzucał najnowszą propozycję Teheranu. Premier Donald Tusk komentuje wypowiedź Donalda Trumpa dotyczącą z kolei wycofania co najmniej 5000 żołnierzy US Army z Niemiec. Szef rządu potwierdził, że nie ma sygnałów o ewentualnym rozmieszczeniu dodatkowych amerykańskich sił wojskowych w Polsce.
1: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów,
0: mówił premier przed wylotem do Armenii na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Według telewizji CBS, która powołuje się na anonimowych urzędników Pentagonu, części sił zbrojnych, które zostaną wycofane z Europy, może wrócić do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd mogą zostać wysłani w region Indo-Pacyfiku. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, uwolniony kilka dni temu z kolonii karnej, z Orderem Orła Białego. Najwyższe odznaczenie państwowe wręczył mu wczoraj prezydent Karol Nawrocki.
2: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
0: Odznaczony Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem.
3: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Andrzej Poczobut dodał, że przyznanie mu Orderu Orła Białego traktuje jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której należy. Z czego my, Polacy, jesteśmy najbardziej dumni? W święto 3 maja nasi reporterzy postanowili to sprawdzić i zapytać o zdanie was.
4: No na pewno jesteśmy gościnni, coraz bardziej aktywni, z tego się cieszę.
5: Że uprawiamy sport?
4: Tak, w ogóle aktywni, rekreacyjni, no to na pewno jest postęp.
5: A co powoduje u pani dumę narodową?
4: To, że jestem Polakiem, to, że się urodziłam w Polsce, to, że mamy tak piękną kulturę.
5: Czego według pani przedstawiciele innych narodów mogliby się nauczyć od nas?
4: O, gościnność. I na pewno uśmiechu.
6: Dla mnie dumą narodową na pewno jest i to, że jesteśmy gościnni, że jednak ci Polacy w takich właśnie też chwilach i potrafią się zjednoczyć i być jeden dla drugiego właśnie taki gościnny i taki dobry.
5: I nie mogliby się tego od nas nauczyć?
6: Mam nadzieję, że tak. Chciałabym tego bardzo.
5: A dla pana co jest powodem dumy narodowej?
7: Ja myślę, że patrząc się ostatnio, że jesteśmy jako naród, jako Polacy się zmobilizować do pewnych dobrych i takich uczynnych rzeczy, tak jak Wielkoskierstw, ta świątecznej pomocy, czy ostatnia akcja, gdzie zbierają na Cancer Fighters zbiórka, więc to też pokazuje, że tak powiem, że jesteśmy się w stanie dużo pokazać jako naród.
5: Czyli taka nasza mobilizacja?
7: I tak, mobilizacja i tak naprawdę waleczność do tego, jeżeli coś postanowimy, żeby coś dobrego zrobić, to jesteśmy naprawdę w stanie bardzo dużo pokazać jako Polacy, jako naród.
0: A te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: faktach RMF FM o sporcie.
0: Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wywalczył 21 w historii tytuł mistrza Włoch. Piłkarze pokonali u siebie Parmę 2-0. Gospodarzom do zwycięstwa wystarczył remis, jednak postanowili podnieść poprzeczkę. Objęli prowadzenie w doliczonym czasie pierwszej połowy po golu Markusa Thurama. Drugi padł w 80 minucie, a asystę zaliczył polski pomocnik. Poprzedni tytuł mistrzowski Inter Mediolan świętował 2 lata temu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Majówka z radiem RMF 24 i najnowszy odcinek pod...
0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Majówka z radiem RMF 24

0: rozpoznawany właśnie po głosie? Posłuchajmy.
1: No muszę przyznać, że dość często nawet to się zdarza, co mnie nieustannie zaskakuje. Bywa, że to chyba świadczy o jakiejś tam rozpoznawalności tego głosu. Bywa, że gdzieś tam powiem dwa słowa typu dzień dobry, albo dobry wieczór, albo poproszę to tam i tam. Zaraz i albo rozpoznaję głos, że znany głos, rozpoznawalny, może wolę tego słowa używać niż znany, rozpoznawalny, albo od razu rozpoznaję rzeczywiście z imienia i z nazwiska, co mnie zadziwia i czasami, muszę powiedzieć, bywa, że spotykam się od razu, zazwyczaj jest to bardzo sympatyczne, nie zazwyczaj, zawsze. Jeżeli to się zdarza, to jest zawsze sympatyczne dla obu stron, dla mnie na pewno i bywa nawet, tak jeszcze odpowiadając na to pytanie, że bywa, że dowiaduję się od razu o nagraniach, które popełniłem i skąd ta osoba ten głos rozpoznaje. Bardzo jest to miłe, bardzo szczególne. Nie będę też udawał, nie ma w tym mojej skromności, ale naprawdę za każdym razem mnie to bardzo, bardzo cudownie i pozytywnie zaskakuje, że tak może być. Cudowne to jest.
0: Ale są też takie sytuacje, gdzie osoby mówią, że zupełnie inaczej sobie pana wyobrażały, bo przypominam sobie historię chociażby Marka Niedźwieckiego, który swego czasu opowiadał, że na adres Trójki przychodziło mnóstwo listów, no i kiedy objawiła się ta twarz pana Marka, no to później przychodziły listy, że troszeczkę inaczej sobie jednak słuchacze wyobrażali tego, który jest posiadaczem tego głosu.
1: Zawsze wyobrażenie jest inne niż rzeczywistość. Rzadko się po prawdzie zdarza, że no co, słyszę jakiś głos i przykładam do tego fizyczność, no to ryzykowne jest, to mówmy się. I zazwyczaj nie tyle jest to, wiąże się to z rozczarowaniem, tylko z inną wizją. Ja też pamiętam, jak po raz pierwszy tam wchodziłem do radia i poznawałem, nie wiem, moich mistrzów, pana Piotra Kaczkowskiego. O, tak wygląda pan Piotr, porany. Wojciech Amana, wieki, wieki temu. Jezu, to jest Wojciech Aman, naprawdę tak wygląda. I tak samo z Markiem Niedźwieckim. To jest bardzo szczególne doświadczenie. Czy to jest asynchron, fizyczność i głos? Nie. Tylko wyobrażenie jest może czasami mylne.
0: Panie Dariuszu, a kiedy pan po raz pierwszy poczuł, że w tym gardle drzemie, no można powiedzieć to bezpośrednio, bestia? To były konkursy recytatorskie, zanim oczywiście pojawiło się PWST, zanim pojawiła się Warszawa, zanim pojawiły się te pierwsze role dubbingowe. Zastanawiam się nad tym momentem, który rzeczywiście był pierwszy, gdzie pan zrozumiał, że naprawdę, no mam w gardle skarb.
1: Nie sądzę, żeby był taki moment, bo nadal nie mam tego świadomości.
0: Oj, proszę.
1: Poważnie. A skąd się to mogło wziąć? Ja mogę tylko powiedzieć o tym, jak to się stało. To, że od kiedy pamiętam, recytowałem na głos, śpiewałem na głos, czyli ten głos był kształtowany od wieków. Mhm. Od wieków, czyli tyle mam lat, tyle mam wieki. Od zawsze. Przyznam, że potem przyszła już świadoma operacja, nazwijmy to na aparacie mowy. To były czasy szkoły teatralnej, gdzie przejmowałem się różnymi technikami wokalnymi. Niesamowite grotowskiego ćwiczenia ze staniem na uchu, na przykład na głowie. Tak, tak, na uchu, nie przejęzyczyłem.
0: No właśnie, miałem dopytać, gdybyśmy mogli też ten wątek
1: rozwinąć. Pokazać tutaj, czy oczywiście, na stole, czy na podłodze.
0: Oczywiście, że tak, to muszę zapytać.
1: Może narysuję, to będzie lepiej i sprawniej.
0: Dobra.
1: Ostatnio robiłem to kilkadziesiąt lat temu, więc teraz mogłaby być wersja cokolwiek taka zremiksowana.
0: Okej.
1: Nie wiem, czy o taką by nam chodziło. Mhm. A może miałaby jakąś wartość? Mhm. Nie wiemy. No w każdym razie bardzo mnie to fascynowało. Ćwiczyłem dużo nad głosem. Muszę powiedzieć serio, jakoś nie wiem, dlaczego postawiłem na to. Nie dlatego, że gdzieś tam w przyszłości będę bardzo mocno tym głosem operował, tylko dla mnie to był oczywisty składnik warsztatu aktorskiego. Po prostu. Mój zawód wybrany przeze mnie, aktorski, traktowałem bardzo poważnie i tak jak ćwiczyłem sceny, fizyczność, umiejętności tam choreograficzne, taneczne, tak samo bardzo poważnie traktowałem i barwę głosu i wyrazistość. Nie ukrywam, że ćwiczyłem bardzo, bardzo dużo nad aparatem, nad świadomością. Przypominały mi się ćwiczenia, które robiłem. Dzisiaj to zabrzmi dziwnie i jeżeli wywołam uśmiech, nawet troszeczkę politowania, ja to zrozumiem. Ale naprawdę robiłem takie ćwiczenia, gdzieś tam dowiadywałem się, że najlepiej, naj,

0: lepiej, jak się walczy z naturą, wtedy wszystko kształtuje się naturalnie. To nie jest sztuczne. Proszę zauważyć, mały dzieciaczek, niemowlę, bardzo często płacze i zdziera gardło, ale tego gardła nie zdziera, bo to idzie od natury. Mogę powiedzieć o ćwiczeniach, które ja robię, na przykład jak byłem nad morzem i była fala, nie było ludzi, wychodziłem na plażę i przekrzykiwałem falę. Na przykład, przekrzykiwałem falę, ale w sensie dosłownym. Miałem wewnętrzne przekonanie, że mogę przekrzyczeć falę i mogę przekrzyczeć morze. Robiłem to nie raz, dwa, pięć, dziesiątki razy. Także przekrzykiwałem naturę. Cudownym ćwiczeniem jest też to, co robiłem, kiedy sprzyjały warunki pogodowe i na przykład wiał taki bardzo nieprzyjazny wiatr z leciutkim deszczem. Kiedy mogłem, tylko biegłem do lasu i przekrzykiwałem drzewa i te burze. Przekrzykiwałem, czyli darłem się na cały głos, najmocniej jak można, a że to było organiczne, bo chyba organizm myślał, że walczę z naturą, to nie wchodziło w grę zdarcie tego gardła. Bo gardło łatwo zedrzeć jednym krzykiem, ścisnąć mięśnie, a krzyknie się przez 10 sekund i gardło jest zdarte. Ale jeżeli natura prowadzi organizm, to można naprawdę drzeć gardło przez godzinę i nic się nie stanie.
1: A na czym polega metoda stawania na uchu? Tego oczywiście dowiecie się z całości tego spotkania. Najnowszy odcinek podcastu Co u nich słychać, dostępny na kanale YouTube RMF24, na platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych. Do rozmowy z Dariuszem Odiją jeszcze dzisiaj wrócimy. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Wracamy do spotkania z Dariuszem Odiją w podcaście Co u nich słychać? Nasz gość ma na swoim koncie mnóstwo w znacznej mierze ról dubbingowych, więc pojawia się pytanie, czy Dariusz Odija jest aktorem w pełni wykorzystanym przez polskie kino? Posłuchajmy odpowiedzi.
1: Trudno mi powiedzieć, aktor chce grać jak najwięcej. Chociaż jak to kiedyś powiedział mój znakomity kolega, świetny aktor Wiktor Zborowski,
2: mam nadzieję, że nie... Też głos, znakomity.
1: Mam nadzieję, że nie ma mi za złe, że go teraz wspominam, ale dobrze o nim teraz będzie. On powiedział kiedyś tak, że aktor jest nieszczęśliwy dwa razy. Aktor jest nieszczęśliwy, jak nie gra, i aktor jest nieszczęśliwy, jak gra. To jest taka przedziwna mądrość. No trudno wytłumaczyć, ale coś w tym jest. Oczywiście chciałoby się grać więcej, jak każdy człowiek, aktor tak samo. Nie wiem, jak każdy człowiek, aktor. Tak, aktor jest zachłanny na granie, wręcz zachłanny. Mhm. I to, co czasami możemy słyszeć, że ktoś tam rano ma próbę, później nagranie, później spektakl, po spektaklu jeszcze jedzie na jakieś nagranie, rano wstaje następnego dnia o 4, żeby być od rana na planie, bo ekspozycja na zewnątrz, potem wieczorem na spektakl, tyle że gra w Warszawie, zdjęcia były w Kaliszu i tak dalej. To jest normalny styl pracy aktora. Czy mogło być tego więcej? Oczywiście zawsze można powiedzieć, że mogłoby być tego więcej. Mhm. Co więcej, ja mam przekonanie, że mam przekonanie, że jeszcze wiele przede mną. Przede wszystkim, mówię całkiem serio. A doświadczenie jakieś tam, to, że sceniczne przez wiele lat w teatrze, a potem i czy równolegle przed kamerą, mam na tyle spore, że mogę powiedzieć, że jeszcze i mogę zagrać, i chcę zagrać, i mam nadzieję jeszcze zagrać.
0: A ten styl życia aktora, bycie w ciągłym biegu, to by panu odpowiadało? Czy ta pozycja, którą aktualnie ma pan na rynku, pozwala panu, nie powiem, że przebierać w ofertach, chociaż mam nadzieję, że tak jest, ale że to jest wszystko stabilne, to wszystko jest ułożone i nie trzeba się, no, że tak powiem brzydko, miotać i szukać sobie nie wiadomo jakich zajęć.
1: A miotanie jest fantastyczne, kocioł jest fantastyczny, nieobliczalność, nie taka niepewność tego, co za chwilę, czy będzie nagranie, czy nie, czy mam jakiś plan. Nie po to gdzieś tam, tak sobie myślę, wybierałem, czy moje koleżanki, koledzy wybierali ten zawód aktorski, żeby to było bezpieczne, żeby to było takie właśnie poukładane. Ten niepokój i niepewność, te uczucia są wkalkulowane w nasz zawód. I niech tak będzie, bo to powoduje to, że w każdej chwili jesteśmy gotowi i jesteśmy cały czas głodni.
0: Ale pan żartuje teraz. No jak niestabilność może być fajna, niestabilność może być znaczy, okej?
1: Może być, bo to oznacza, że dążymy do czegoś. Tak. Jeżeli mamy stabilność, to już nie potrzebujemy czegoś więcej. Jak mamy niestabilność, to walczymy o tę stabilność, jak osiągamy jeden stopień. To nie nazwam tego, że osiągnęliśmy stopień stabilności, tylko pewne uspokojenie sytuacji i od tego odbijamy się dalej. Okay. Tak to widzę. Nie chcę nazywać tego bałaganem. Nie. Nie bałagan. Ale taki niepokój i niepewność artystyczna jest dobra. Jest dobra.
0: Okej. Okay. Jak najbardziej to wytłumaczenie do mnie trafia. Przejdźmy, panie Dariuszu, do mnóstwa ról dubbingowych. Naprawdę tych postaci jest cała masa. Nie tak dawno w podcaście Co u nich słychać gościł Robert Rozmus, z którym zresztą panowie w cudzysłowie spotkaliście się na planie chociażby kosmicznego meczu.
1: No, z Robertem znam się.
0: Kiedy pan Robert podkładał głos pod Królika Baxa. Zerkam w pański katalog ról dubbingowych. Zastanawiam się, powiem wprost i powiem brutalnie, jak tutaj nie zwariować? Tych ról jest całe mnóstwo, tych postaci, które są no niebywale także i skrajne. Pojawia się u pana naprawdę cały katalog. Czy nigdy w głowie nie pojawiały się jakieś głosy, jak trudno jest wyjść z pewnej roli? Czy to też jest już na zasadzie takiego stopnia zawodostwa, że po prostu włącza się ten magiczny przycisk, jesteśmy w roli, za chwilę, za jakiś czas nagrywamy rolę kolejną i to absolutnie problemu nie sprawia?
1: To powiem tak, rzeczywiście przez te lata ról różnych w dubbingu zagrałem
0: Nie wiemy ile, nie jesteśmy. Wiemy.
1: Tak. To nie idzie w dziesiątki, w setki tak. Idzie. Naprawdę, większych, mniejszych. Czy to tworzy jakiś bałagan, czy jakieś wejście zbyt głębokie? To powiem w ten sposób. Wychodząc ze studia, czy z planu filmowego, przynajmniej ja, albo przełączam się na inny tryb, bardzo często nawet nie wiem, co nagrywałem tego dnia, bo już tę pracę skończyłem. Ona jest skończona, ja do niej nie wrócę. Nie ma powodu. Oczywiście jak będzie jakiś temat, rozmowa, obejrzę, usłyszę, To jest przyjemne. Natomiast to już jest inna wartość. Wtedy siebie słucham i oglądam. Natomiast już etap twórczości się skończył. I zamykam to. Po prostu zamykam. Więc nie, nie ma czegoś takiego jak zapominanie się w roli, czy oj, tyle zagrałem, to ja już nie wiem teraz, co zagrać. Nie, tak nie jest. Tak, zawsze jest nowe wyzwanie, zawsze jest nowa wartość. Aktor wychodzi od tekstu. Jak jest napisany dobrze tekst, a zazwyczaj jest napisany dobrze, bo to pracują w dubbingu świetnie.
0: A zawsze tak było?
1: No nie zawsze.
0: Okej.
1: Okay. No nie zawsze. No nie, czasami trzeba było poświęcić parę chwil na redagowanie na nowo tekstu przez całą ekipę, ale czasy się zmieniły i teraz jest bardzo wysoki poziom profesjonalizmu i w dubbingu rzeczywiście no nie zdarza się, żeby były jakieś boki. Nie, pracują naprawdę fantastyczni fachowcy, doceniam ich pracę i powiadam, tekst dobrze napisany idzie sam. Muszę powiedzieć, że bardzo często zdarza się, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale nawet w dubbingu, w lektorce to powiedzmy normalne, ale w dubbingu bywa, że gram a vista, że widzę postać i gram od razu, bo rytm postaci z rytmem słowa napisanego tak się idealnie nakłada, że jak się nie przewrócę, czyli jak się nie pomylę, to jedziemy, tak.
0: A do której z tych postaci było panu najbliżej? Ja wiem, że to są setki, ale czy są takie animowane postaci, gdzie Dariusz Odija no, widział niemalże no, pewne elementy zbieżne, jeżeli chodzi o charakter? I dlaczego był to na przykład mózg?
1: I dlaczego mózg? A od razu pomyślałem o mózgu.
0: A tak czułem. Mózg.
1: No właśnie, bardzo, och, cudowne wspomnienie, cudowna praca. Duża praca, bo to były dziesiątki odcinków, świetnie narysowanych, świetnie wyprodukowanych, bo to robiło chyba studio Spielberga, więc tam pracowali naprawdę najlepsi fachowcy. Ze znakomitymi reżyserami wtedy pracowałem, znaczy zawsze pracuję, wtedy przy tym pracowałem. Efekt był, jaki był, mam nadzieję, że udany. Bardzo mi się dobrze pracowało przy tym serialu Pinki i Mózg. Czy on był mi bliski? Nie wiem, to nie ma większego znaczenia, czy ja chcę zawojować świat. W pewien sposób każdy z nas chce zawojować świat, bo każdy z nas ma jakiś swój świat, swoje wyobrażenie przestrzeni. Czy to będzie zawojowanie tego studia, czy nie wiem, parkingu obok, to walka toczy się całe życie, więc w pewien sposób tak.
0: Czy nasz gość nie obawia się, że postępujący rozwój sztucznej inteligencji pozbawi go pracy? Posłuchajmy.
1: Istnieje taki lęk i rozmawiam z moimi kolegami, ale chcę wierzyć i tutaj zawierzam, głupia sprawa, ale powiem to jednak prawnikom. Chcę wierzyć, że prawnicy zorientują się, że to jest bardzo poważny problem, ale to nie problem, może to niewłaściwe słowo. Jest wyzwanie. O, to nie jest problem. To jest wyzwanie z nową rzeczywistością, z którą trzeba się zmierzyć i z którą trzeba się jakoś poukładać. Nie walczyć z nią, dać sobie z nią radę. I myślę sobie, że rzecz będzie tylko w regulacji prawnej. Po prostu i to wszystko wyjaśnia. Innymi słowy, jeżeli ktoś wykorzysta głos jakiegokolwiek lektora, czy mój głos do reklamy, bez mojej świadomości, bez stosownej gratyfikacji, to za to będzie bardzo poważnie odpowiadał. Bardzo ten kto, bo można dojść, kto to robi. I będzie mu się to bardzo, bardzo nie odpowiadało, nie opłacało. Jeżeli się okaże, że nie wiem, będzie musiał zapłacić za niewłaściwe użycie danego głosu w sposób sztuczny przez AI, to niech zapłaci temu komuś, nie wiem, 1 000 000 złotych. Zrobi to raz w życiu, więcej nie. Nie widzę powodu, dla którego jakiekolwiek urządzenie miałoby kraść głos człowieka, no to byłoby coś nienormalnego. Zabawić się, tak, można, ale zabawić.
0: Ależ to jest głos, a jaka fantastyczna postać. Dariusz Odija w najnowszym odcinku podcastu Co u nich słychać? Gorąco polecam całość tego spotkania. Do obejrzenia na kanale YouTube RMF24, do posłuchania na platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: RMF FM. Czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. W Faktach RMF FM na początek ważne informacje dla kierowców z A1 w Łódzkiem. Później o ostrzeżeniach przed przymrozkami na południu kraju. Spadki temperatur odczuwają zwłaszcza sadownicy. Ministerstwo Rolnictwa dziś ma szacować straty w uprawach. Będzie również o Konstytucji 3 maja i jej znaczeniu dla naszego kraju. Kierowcy, uważajcie na A1 w Łódzkiem. W Norbertowie na odcinku Piotrków-Trybunalski-Kamieńsk dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Dwa pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą południowych części Małopolski i Podkarpacia. Tam temperatura może spaść do minus 1 stopnia, a przy gruncie do nawet minus 4. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do 6:30. Ze względu na ostatnie przymrozki sadownicy alarmują o poważnych stratach sięgających nawet 80% upraw. Dziś dokładne szacowanie szkód rozpocznie Ministerstwo Rolnictwa. Minister Stefan Krajewski deklaruje, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Minister zapowiada, że specjalnie powołane komisje złożone z przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i ośrodków doradztwa rolniczego będą szacować straty. Jak to zrobią? Ministerstwo Rolnictwa wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z rezerwy rolnej. Resort planuje też pracę nad nowym modelem ubezpieczeń upraw, który byłby bardziej stabilny i dostępny dla producentów.
2: Będziemy się starali przebudować system ubezpieczeń, bo wiele firm ubezpieczeniowych nie chce ubezpieczać od właśnie przymrozków, od skutków przezimowania, widząc co się dzieje w ostatnich latach. I tutaj będziemy pracować nad tym, żeby na przyszły rok takie rozwiązanie przygotować.
1: Zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na szczęście w najbliższym czasie w końcu ma popadać, bo w wielu regionach znów jest susza.
0: Czwarty satelita ICEYE dla polskiej armii już na orbicie Ziemi. Wniosła go wczoraj rakieta firmy SpaceX, która wystartowała z bazy kosmicznej w Kalifornii. 3, 2, 1. Po wyniesieniu na orbitę potwierdzono łączność z satelitą. Pełen sukces, ogłosiła firma ICEYE w mediach społecznościowych. Produkowane przez polsko-fińską firmę satelity, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć na przykład ruchy wojsk, bez względu na zachmurzenie czy porę dnia i nocy. Zamiast odpowiedzi coraz więcej pytań. Po 35 latach ponownie otwarto kryptę rodu Opalińskich w kościele w wielkopolskim Sierakowie. Muzealnicy spodziewali się tam natrafić na szczątki dwóch osób, żon magnatów. W krypcie znajdowały się jednak kości aż 7 osób.
3: W krypcie przede wszystkim panował bałagan.